Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Jest 6:00. Wiadomości Super FM.
1: Nie należy zbliżać się do Warty po pożarze hali w Obornikach. Pożar także na cmentarzu w Sosnowcu spłonął grób posła Litewki. Będzie polski mecz w Paryżu, świątek kontra Linet.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Dorota Werdecka, dzień dobry. Pożar ocynkowni w Obornikach w Wielkopolsce został wieczorem opanowany na miejscu. W nocy wciąż pracowali strażacy, którzy dogaszali halę o powierzchni 5000 metrów kwadratowych, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Teraz trwa jeszcze przelewanie pogorzeliska. Podajemy również pianę gasiczą, tak by zlikwidować wszystkie zarzewia ognia, które jeszcze niestety pojawiają się. Pokazują to nasze drony z kamerami termowizyjnymi.
1: Ze względu na potencjalne zagrożenie mieszkańcy powiatu obornickiego są proszeni o niezbliżanie się do Warty. Powietrze i jakość wody monitorują grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Spłonął grób Łukasza Litewki na cmentarzu w Sosnowcu. Paliły się licznie ustawione znicze i wiązanki w miejscu, gdzie jest pochowany poseł i społecznik. Nie ma jeszcze nagrobka, ale jak mówi Łukasz Marchewka z Sosnowieckiej Straży Pożarnej, ogień pojawił się tuż przy betonowej płycie grobu.
4: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to były kwiaty uschnięte. Okoliczne groby oczywiście zostały okopcone, natomiast co do uszkodzeń na tym etapie nie mogę się wypowiedzieć jeszcze.
1: Łukasz Litewka zginął ponad miesiąc temu, jadąc rowerem został śmiertelnie potrącony. Zachodnia Europa walczy z upałami, Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury, Hiszpania doświadcza blisko 40 stopni, a we Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu według synoptyków wysokie temperatury wrócą także do nas. Nie powiodło się wieczorem w Paryżu Magdalenie French, która przegrała ze szwajcarską tenisistką Jill Teichmann w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Był to jednak i tak udany mecz dla polskich kibiców, a więcej o tym Przemysław Pozowski.
5: Mam dla Państwa dwie informacje z kortów Rolanda Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek, i Magdalineta awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju, a właściwie to mam nawet trzecią dobrą informację, bo obydwie nasze zawodniczki spotkają się w meczu o czwartą rundę, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
6: W sumie zawsze jest nad czym pracować, z czego jestem najbardziej zadowolona. No wydaje mi się dzisiaj po prostu z tego, że w tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie.
5: To Iga Świątek już po meczu z Sarą Bejlek, natomiast jeżeli chodzi o Magdę Linet, no to ona z turnieju wyrzuciła Łotyszkę Irenę Ostapenko, no a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze.
1: Mecz Świątek Linet odbędzie się już jutro.
2: Super FM. Pogoda.
7: Wczoraj było 21, a dzisiaj mamy takie pogodowe déjà vu, bo rtęć powędruje w okolice 21 kreski. Aktualnie dyszka na bramie portowej, tyle samo w pobliżu ronda Łupaszki czy Giedroycia. Ciśnienie idzie w górę, a biometr korzystniejszy być nie może.
0: Dzień dobry, tu Super FM.
7: A biorąc pod uwagę, że mamy dzisiaj czwartek, czyli taki mały piątek, to ta pozytywna aura wpływa na nas nad wyraz dobrze. To jest program Dzień Dobry, to Super FM, a na zegarach 3 minuty, za chwilę, czy właściwie 4 minuty po godzinie 6. I aby rozgrzać zastane mięśnie, by pobudzić rzepki stawowe do charakterystycznego strzelania w kolanach, to najlepsza na te dolegliwości jest super muzyka w Super FM.
0: Dzień dobry, to Super FM.
7: No i tak dla was gramy, proszę bardzo, Eric Carmen i Hungry Eyes, piosenka o głodnych oczach. A i to też pytanie, czy oczy głodne są sukcesu na przykład, czy o jakąś im bułkę może chodzi? Śniadanie to podstawa i to jeszcze przed poranną kawą w ulubionym kubku. A może oczy są głodne poranka? No to już je otwierać, no śpiochy wydłubiecie sobie w łazience. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry.

No i mówią nie, a oni nie mówią nie. A ja myślałem, że mówią nie. Przepraszam. No i to był świt w wykonaniu męskiego grania w Dzień Dobry to Super FM. I nie da się ukryć, że świt nas zastał dzisiaj jakoś koło 3.38, tak jak patrzę w kalendarzu. To się spóźnili nieco z obwieszczeniem, bo na zegarach 11 minut po godzinie 6. Teraz informacja, która dotyczy każdego, kto pędzi do pracy, ale w baku paliwa słyszy echo, a zamiast tego paliwa unoszą się jedynie opary i samochód od dwóch dni ledwo wszędzie na rezerwie. To znak, by uzupełnić braki. No i tak się składa, że proszę bardzo, jaki prezent. Dzisiaj ceny poszły w dół. Te na szczecińskich stacjach osiągną maksymalną cenę za litr 95, 6,31, a pylon ze wskazaniem oleju napędowego pokaże 6,57. To brzmi jak okazja. Nic tylko tankować i to od rana. Tylko nie startujcie z karnistrami, bo będzie kolejka jak kiedyś na promocji karpia w święta. No ale wiecie, z drugiej strony 6,31, to co to za promocja? Jakby dali piątkę za litr, no to można by lecieć i tankować na zapas. Nawet na dwa karnistry, to wtedy od sąsiada nawet możecie pożyczyć. W kolejce pojawiłby się także nie jeden Niemiec.

Calvin Harris i Jazzy Satisfy w czwartkowy poranek w Dzień Dobry to Super FM. No i oni już są usatysfakcjonowani, że wstali, że rozpoczęli dzień i jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to otwórzcie oczy, podnieście głowę i powiedzcie do partnerki albo do partnera: dzień dobry, jest 6:18. Idealny moment na pobudkę. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. No i to pokazuje zarówno kalendarz, jak i pogoda. To nie da się tego ukryć, bo do rozpoczęcia wolnego od szkoły został niecały miesiąc. No i jak się okazuje, nadmorskie gminy szukają ratowników wodnych do pracy na plażach strzeżonych. Brzmi jak okazja, można fajnie zarobić, bo nawet koło 8 tysięcy złotych na rękę. I to siedzicie na wieży, bezkres Bałtyku przed oczami, gorący piach pod nogami, piękne blondynki albo przystojni bruneci na horyzoncie, no i ogrom letniego słońca. To jak popracujecie cały sezon, jak już się lato zakończy, ludzie zapomną, że byli na urlopach, na wakacjach, to wtedy wy śmiało możecie wyjechać. Do Wisełki na przykład, czy tam, nie wiem, w Bieszczady, o, to jest dobry kierunek. Zresztą mówi się, rzućmy wszystko i jedźmy w Bieszczady. No to proszę, akurat...

0: Clean Bandit i Zalalalson. Taką muzykę lubimy o poranku i ta się poleca na dobry początek dnia. 29 minut po godzinie 6. Przeglądam dla Was sieć internetową, konkretnie naszą stronę super.fm. Tam zawsze warto zaglądać, bo ciekawe rzeczy piszą moi redakcyjni koledzy. Od wczoraj inaczej pojedziemy na nitce wyjazdowej trasy zamkowej. O tym mówił studio Radia Super FM Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.
1: Tu się generalnie nic dużego nie zmieni. To jest kwestia tylko przełożenia ruchu na trasie zamkowej, na tej nitce wyjazdowej. Po prostu ten ruch zostanie przełożony na tą nową, wykonaną nawierzchnię i wykonawca wejdzie na ten fragment, który jeszcze nie był rozbierany, nie był remontowany. Pas środkowy będzie dostępny z prawym pasem skrajnym. Po prostu wykonawca wejdzie z pracami na ten pas skrajny lewy.
0: Czyli zaczynają od lewej, czyli od serca. I z sercem to jest szansa, że termin zostanie dotrzymany. O tym bardziej, że pogoda sprzyja. A ta najświeższa prognoza pogody już za chwilę. Zostańcie razem z nami.
2: Reklama. Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11. Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoli Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoli Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoli Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś. Grę poleca Radio Super FM.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Jeśli jeszcze się nie rozbudziliście, jeśli macie wątpliwości, jakie wdzianko na siebie założyć, to polecam i sugeruję na pewno krótki rękawek, bo dzisiaj maksymalnie do 21. Dużo słońca, ciśnienie stabilne, a biometr jest to w ogóle naszym sprzymierzeńcem. To się do nas szczerze uśmiecha i szepcze do ucha. Dzisiaj działam cuda.
8: Dzień dobry. To Super FM.
0: Oj, niech ten biomet działa cuda, niech nie boli nas głowa, niech nie dotyka senność. Tabletki od bólu głowy na pogodę zostawcie w domu. To jest program Dzień Dobry, to Super FM. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Już po siódmej, po raz pierwszy w Super FM usłyszycie Zosię Lichotek, z którą będę miał zaszczyt i tę przyjemność poprowadzić dla was poranek w Dzień Dobry, to Super FM. Zosia to będzie nasze takie słoneczko pogodowe. Będzie sprawdzać, co dzieje się w pogodzie, ale to już po siódmej. Choć nie tylko sprawdzić, co się dzieje w pogodzie. Bądźcie razem z nami.
8: Dzień dobry, to Super FM.
0: A jak spieszycie się na siódmą, to macie jeszcze 27 minut, żeby się wyrobić na czas. No to, a jeżeli jeszcze jesteście w łóżku, no to radzę w podskokach wstawać. Potem szybko umyjecie zęby, śniadanie zjecie po spotkaniu albo przed dziewiątą nawet. O!

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Czas na pierwszy poranny. Gorący niczym bułki o poranku. Raport ze szczecińskich dróg, a na tych drogach póki co spokojnie i bez większych przeszkód dojedziecie do celu. Są miejsca, gdzie kierowców przybywa z minuty na minutę. Tak jest chociażby w okolicy Ronda Gierosa w Gumieńcach. Tam nie ma jeszcze pokaźnych korków, ale z każdą chwilą ta sytuacja może ulegać zmianie. A myślę to o ulicy Ku Słońcu, Europejskiej czy Dworskiej. Przybywa kierowców na węźle Kijewo. Tam zwiększony ruch do skrzyżowania z Wierzynieckiej z Kurzą. Potem przejezdnie do samego Śródmieścia. Zatrzymacie się na Nabrzeżu Wieleckim, ale spokojnie Wyszyńskiego przejezdna. Tak samo jest na Mieszka I do Placu Szerockiego. Na Energetyków, na Trasie Zamkowej. No, taki ruch o poranku to lubimy. Ale zawsze, jeżeli mielibyście chęć do nas zadzwonić, to telefon jest do waszej dyspozycji.
0: Pomarańczowy telefon Radia Super FM. 91 24 55.
1: Wystarczy wybrać, zadzwonić, tylko nie korzystajcie podczas jazdy, bo tam chyba jest za to, nie wiem, 10 czy 12 punktów.

na szeroką wodę. A zaśpiewała dla was Roxy i Faust. W dzień dobry, to Super FM, jeszcze przed godziną siódmą. I wy też wypłyńcie na szeroką wodę. Zróbcie coś nietuzinkowego w pracy, coś szalonego, nie wiem. Ucałujcie szefa w czółko o poranku, mówiąc mu z serdecznym uśmiechem: dzień dobry, miło cię widzieć. Albo partnerce czy partnerowi powiedzcie, że ładnie wygląda na przykład. To takie pospolite, ale dla niektórych może być szalone. 12 minut zostało do godziny siódmej. Jak się okazuje, Rada Osiedla Świerczewo ma propozycję zmian w trasie linii autobusowej 75. No i tutaj jedną z koncepcji jest wprowadzenie wariantowego przebiegu linii 75 oznaczonego jako 75Z. No i tu oni proponują, by co piąty kurs jechał prosto ulicą 26 kwietnia do Dardowskiego z pominięciem skrętu w Santocką. No i dzięki temu ta druga część osiedla zyskałaby lepsze połączenie autobusowe. Ale nie oczekujmy rewolucji. No, jak informuje rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego, obecnie nie ma planu zmiany linii 75. No i tyle, i kropka. Ja to mam wrażenie, że Zarząd Transportu Miejskiego to działa sobie, a mieszkańcy sobie. Ale może to mylne wrażenie. Oby...

Wstańcie jak Michael, wstańcie o poranku i takim jego tanecznym krokiem powędrujcie do łazienki, do kuchni, by z gracją wcisnąć guzik od ekspresu do kawy. A potem zadzieje się poranna magia. Nie zapomniajcie przy tym o super muzyce w Super FM. Ta już po siódmej, a teraz czas na najświeższe wydanie wiadomości. Te przygotowała i przedstawi dla was Dorota Wardecka. W nich między innymi o pożarze w obornikach w Wielkopolsce. Zróbcie głośniej, nie odchodźcie daleko, by nie ominęła was żadna informacja. Yeah.

0: 7. Wiadomości Super FM.
1: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i środowiska po pożarze w Obornikach. Areszt dla dwóch osób w związku z fałszywymi alarmami. Naukowcy demonstrowali przed Sejmem, domagają się większych nakładów na szkolnictwo wyższe.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Dorota Wartycka. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców ani środowiska po pożarze hali zakładu produkcyjnego w Obornikach w Wielkopolsce. W ogniu stanęła wczoraj hala, w której były dwie linie produkcyjne nowoczesnej cynkowni galwalicznej. Strażacy opanowali pożar, a jak uspokaja wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc.
3: Pożar nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców tutaj Obornik, mieszkańców Wielkopolski, ale nie zagraża również środowisku.
4: Nie znaleźliśmy ani śniętych ryb, ani żadnych substancji, które mogłyby wskazywać na to, że faktycznie takie się dostały do rzeki Warty.
1: Dodaje Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Mieszkańcy dostali ostrzeżenia, by nie podchodzić do rzeki. Jeszcze dziś zamknięta będzie żegluga na odcinku od Obornik do Wronek. Taką decyzję podjęły Wody Polskie. Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Północ Karolina Staros.
5: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń.
1: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszał przed sądem garnizonowym w Lublinie żołnierz, który strzelał na polsko-białoruskiej granicy w kierunku migrantów w marcu 2024 roku. Był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
6: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
1: Sam żołnierz, pan Karol, apeluje do polityków, by nie wykorzystywali politycznie tego rozstrzygnięcia.
7: Nie chciałbym, żeby nikt sobie robił moim czy moich obrońców kosztem, czy ogólnie kosztem żołnierzy, bo jak każdy wie, tam tylko chodzi i wyłącznie o słupki procentowe.
1: A wyrok nie jest prawomocny. W największej od lat demonstracji przed Sejm przyszli wczoraj pracownicy akademiccy. Domagają się od rządu zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB. To prawie dwa razy więcej niż teraz. Na transparentach znalazła się m.in. polska noblistka.
8: Mam wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, która znów by wyjechała, gdyby musiała żyć w takich czasach. Finansowanie nauki jest bardzo niepewne. Żyjemy od grantu do grantu.
9: Ja na przykład zajmuję się jednocześnie przygotowywaniem uczniów do egzaminów maturalnych. Gdybym miał żyć tylko ze stypendium doktoranckiego, to nie wyobrażam sobie.
10: To jest nie do pomyślenia, żeby w kraju, który chce być 20. największą gospodarką świata, naukowcy zarabiają tak skandalicznie niskie pieniądze.
1: Pod petycją z postulatami naukowców podpisało się ponad 25 tysięcy osób. Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
11: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie tylko impact do promocji na forum całej Polski, ale w ogóle to jest międzynarodowy prestiż.
1: Starania o taki wpis trwają od wielu lat. Wsparł je właśnie polski Senat. Decyzja zapadnie podczas lipcowego posiedzenia Komitetu UNESCO w koreańskim Busan.
2: Super FM. Pogoda.
12: Najważniejsza jest pogoda ducha, a te od rana ma Zosia Lichota i z uśmiechem przedstawi dla Was najświeższą prognozę pogody.
13: Bardzo Ci, Tomku, dziękuję. 7:02 na zegarze, a pogoda w Szczecinie od samego rana bardzo mocno nas wspiera. Jeśli właśnie parzycie pierwszą kawę i zerkacie przez okno, to słońce już działa. Na termometrach w centrum miasta na razie rzeźko, około 11 stopni, ale bezchmurne niebo gwarantuje, że ta temperatura szybko pójdzie w górę. Dobra wiadomość na dziś. Parasole możecie zostawić głęboko w szafie. Deszczu na pewno nie będzie, za to słońca pod dostatkiem.
0: Dzień dobry, tu Super FM.
12: Zosia, jak patrzę na to, co dzieje się za oknem, to słońce będzie nas otulać i korzystajmy z niego jak najdłużej.
13: Jak najdłużej, bo w weekend...
12: Czy to się zgadza?
13: No tak, zgadza, tylko że w weekend sporo deszczu nas czeka.
12: Zresztą jak cały przyszły tydzień, jak patrzyłem na prognozę pogody. To jest program Dzień Dobry, to Super FM. Na zegarach 7:04 i tak będziemy Was budzić do 9:00.
13: Zosia Lichota.
12: I Tomek Janicki.
13: A jak...
0: Dzień dobry, to Super FM.
13: A jak jeszcze nie jedliście śniadania, to polecamy omleta, na przykład jajecznicę może, nie wiem.
12: Ten, owsiankę możecie sobie zjeść, jak macie chęć. Tylko nie jedzcie jej na sucho.

0: Rihanna i Only Girl. I tak powie nie jeden mężczyzna, który już jutro pójdzie na imprezę na Deptaku Bogusława. Super muzyka budzi was od rana w Dzień Dobry, to Super FM. 10 minut po godzinie 7. Przeglądamy dla was z Zosią Lichotą poranną prasę. Tak myszkujemy w internecie, byście wy mogli w spokoju umyć zęby, na przykład tam założyć skarpetki, nie lewa na prawą, tylko prawa na lewą na przykład. No i co my tam mamy w internecie, moja droga?
1: No, okazuje się, że na pogodnie tak prawdziwą burzę w ostatnim czasie wywołał zwycięski projekt budżetu obywatelskiego. Chodzi o nową ścieżkę rowerową, przez którą ulica Mickiewicza musiałaby zostać zwężona, co kompletnie rozwścieczyło wręcz tamtejszych kierowców i mieszkańców.
0: A najlepsze jest to, że mimo wszystko, że to jest wygrany projekt szczecińskiego budżetu obywatelskiego. No, sami chcieli.
1: No, ale w Szczecinie to ogólnie myślę, że zawsze się dużo dzieje. Jak nie na pogodnie, to mamy jeszcze podjuchy na Pomorzanach. No, pozostaje nam poczekać tylko na police. No. No, żeby jeszcze nie dołączył do tego Przedsław i Płonia może jeszcze.
0: Pilchowo też. No, w czwartek, czyli mały piątek, rządzi literka P.

0: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Sean Baker w Super FM, a na zegarach 17 minut po godzinie 7. Na szczecińskich drogach pierwsze utrudnienia, jak donoszą nasi słuchacze, za co wam gorąco i serdecznie dziękujemy. Na Gdańskiej w kierunku Śródmieścia doszło do kolizji na wysokości stoczni remontowej Pomerania. Sznur samochodów ciągnie się do samego basenu górniczego, więc w tym miejscu musicie uzbroić się w cierpliwość, by przejechać dalej. Trasa do pracy wydłuży się od 5, może nawet do 10 minut, więc polecam wyjechać z prawobrzeża nieco szybciej. Spory ruch na Nabrzeżu Wieleckim, zarówno od strony ulicy Jana Skolna, jak i Kolumba, ale Wyszyńskiego przejezdna do Bramy Portowej. Podobnie jest na Alei Niepodległości. Jeżeli jedziecie z Ustowa w stronę centrum, to bez problemu przemkniecie Południową czy Mieszka Pierwszego i dalej Aleją Piastów. Nieco większy ruch na Placu Szarych Szeregów. Dzwonicie na Wojska Polskiego czy wspomniane już Alei Piastów, ale do korków znanych w tym miejscu z popołudnia to jeszcze daleko. Tłoczno na drodze 115 z Pilchowa do Szczecina, czyli ulica Zegadłowicza. Tam korek na 10 minut postoju, więc tutaj też trzeba uzbroić się w cierpliwość.

0: Już za moment 7.30, a my kontynuujemy naszą prasówkę i z samego rana mamy bardzo ważny komunikat dla wszystkich, którzy jeszcze nie zjedli najważniejszego posiłku dnia.
1: Śniadania znaczy,
0: tak, masz rację. Porzućmy oczywiście na moment remonty i korki w naszym mieście, o których dzisiaj już bardzo dużo mówiliśmy, bo mamy absolutnie genialną wiadomość, przynajmniej według mnie, nie wiem jak ty, Tomek.
1: No.
0: Dzisiaj, 28 maja, mamy oficjalne międzynarodowe święto i to nie zgadniesz jakie.
1: No, dawaj. Ja jeszcze nie patrzyłem w kartkę z kalendarza.
0: Dzień hamburgera.
1: No i to jest idealna wiadomość, prawda? Czyli takiego z serem, takiego z piklami, z chrupiącą sałatą można wciągnąć.
0: No można, ale pomarzyć to dobra rzecz. Ale to jest to święto, to jest idealna wymówka, żeby dzisiaj całkowicie odpuścić sobie dietę i liczenie kalorii. Chociaż statystyki mówią, że przeciętny Polak zjada kilka burgerów w miesiącu, ale dzisiaj cheat day jest w pełni wskazany.
1: No to bardzo dobrze brzmi, wiesz. Zresztą, wiecie, burger, tak naprawdę można by było uznać, że burger to jest samo zdrowie, no bo macie co, i pieczywo, warzywa, no, mięso pełne, wołowinka, prawda? No nic, tylko jeść.
0: A z czym najbardziej lubisz burgera?
1: Z serem, sałatą na przykład. Ale takie klasyki, bo to nie ma co się rozdrabiać.
0: Czyli taki, prawda? Basic, powiedziałabym.
1: Taki basic. My nie będziemy bazować tylko na burgerach. Już za chwilę najświeższe wiadomości w Radiu Super FM. Te przygotował i przedstawi dla was Andrzej Kutys. Zostańcie razem z nami.
2: Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
9: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
10: Hello Chery
9: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
13: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
16: Szczecin. Czas na trening bez ograniczeń. Od 15.

0: Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
2: I po reklamie.
4: Na zegarach 7.30 w studiu jest już Andrzej Kutys i wiadomości lokalne.
5: Dzień dobry. W weekend przemalują pasy na Bogumińskiej, a szef Generalnej Dyrekcji Dróg w mieście dzisiaj w naszym studiu. Chemik Police przedłużył kontrakt z kapitan drużyny.
2: Super FM. Wiadomości.
5: Ma to usprawnić ruch zarówno w zakorkowanym w szczycie komunikacyjnym kierunku do Polic, jak i w stronę Śródmieścia Szczecina, gdzie również przed skrzyżowaniem ulic Bogumińskiej z Chorzą potrafią się ustawić długie kolejki. Te zmiany od weekendu 30 maja zapowiadają urzędnicy. Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie w Radiu Super FM wyjaśniał, że przemalują oznakowanie, będą trzy pasa zamiast dwóch, to w stronę Polic.
6: Natomiast jadąc od strony Polic w kierunku centrum, nawet dość istotna zmiana, dedykowany pas do skrętu w lewo, natomiast skrajny prawy pas, przeznaczony do jazdy wprost i na prawo, powiązany z przygotowaniem bus pasu i takiego dojazdu do przystanku dla komunikacji miejskiej. No i tutaj te zmiany będą już się działy od takiej wyspy, można powiedzieć, która jest przed tym skrzyżowaniem, gdzieś mniej więcej na wysokości stacji paliwowej.
5: Rzecznik Szczecińskich Inwestycji Miejskich tłumaczył, że problemy na Bogumińskiej to między innymi efekt dużej rozbudowy osiedli mieszkaniowych w tamtej części Szczecina.
6: Te problemy komunikacyjne rozwiąże dopiero trasa północna. Ona jest w trakcie budowy, no i jeszcze długi okres realizacji inwestycji przed nami. Natomiast ta pewna kosmetyka, jeśli chodzi o ulicę Bogumińską, no w pewien sposób powinna ulżyć, jeśli chodzi o sposób przemieszczania się.
5: Przypomnijmy, zmiany na Bogumińskiej w obie strony, przemalowane oznakowanie i więcej pasów ruchu od najbliższego weekendu.
3: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
5: Co ciekawe, wspomniana trasa północna ma łączyć się z obwodnicą Polic, a obwodnica Polic z Zośką, czyli zachodnią obwodnicą Szczecina, i tu dochodzimy do tematu, jaki dzisiaj zdominuje naszą poranną rozmowę Radia Super FM. Trasa, na którą wszyscy bardzo czekają. Jak sprawdziłem ode mnie z domu na Żelechowie, skręcę w prawo i już przejadę aż do Świnoujścia. A w studiu Michał Kaczmarek, który poprowadzi rozmowę dzisiaj. Dzień dobry, Michale.
7: Cześć Andrzej, dzień dobry. Oczywiście skręcę w prawo i już prosto do Świnoujścia. To brzmi całkiem
5: dokładnie
7: nieźle.
5: Tak będzie.
7: 5 miliardów złotych ma kosztować tunel pod rzeką Święta, więc to jest wielka inwestycja, największa w historii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i dyrektor GDAKi Zachodniopomorskiej, czyli Łukasz Lendner, będzie z nami na żywo po godzinie 8 rano. Oczywiście zachodnie drogowe obejście Szczecina będzie tematem dominującym, ale na tej mapie infrastrukturalnej dookoła Szczecina jeszcze kilka drogowych inwestycji powstaje, więc o nich też porozmawiamy.
5: Zapraszamy już po godzinie 8.
3: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
2: Super FM. Sport.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Iga Świątek i Magda Linet wygrały swoje spotkania i w walce o czwartą rundę zmierzą się ze sobą. Do tej pory na korcie naprzeciwko siebie stanęły dwukrotnie i w bezpośrednich pojedynkach jest po jeden. W tym roku w Miami Linet wygrała ze Świątek, ale jak mówi poznanianka, tym razem nawierzchnia faworyzuje czterokrotną mistrzynię z Paryża.
9: Oczywiście, że to będzie zupełnie inny mecz, bo zupełnie inne warunki na nawierzchnia. Wiadomo, warunki w Miami troszkę bardziej sprzyjające mi, no bo było troszkę szybciej, ale też wyjdę na ten mecz zupełnie bez żadnej presji.
8: To po porażce z Linet Świątek zdecydowała się na zmianę szkoleniowca. O swojej rywalce rozstawiona z trójką tenisistka mówi jednak niewiele.
9: Magda jest raczej, powiedziałabym, taką bardziej solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć. Zobaczę teraz, jak może gra z większą ilością rotacji w znajomości, nie wiem.
8: To spotkanie dopiero jutro. Z francuskim turniejem za to pożegnała się Magdalena Frank. Tęch, przegrywając ze Szwajcarką Jill Teichmann 5-7-4-6. Crystal Palace sięga po tytuł najlepszej drużyny Ligi Konferencji UEFA. W finałowym meczu w Lipsku angielska drużyna pokonała 1-0 hiszpański Rayo Vallecano. W 51 minucie Jean-Philippe Mateta zdobył bramkę na wagę pucharu. Anglicy mają patent na zdobywanie najmłodszego trofeum UEFA, bowiem w 5-letniej historii tych rozgrywek aż 3-krotnie po tytuł sięgały drużyny z wysp. Duńczyk Michael Wahlgren wygrał 17 etap wyścigu kolarskiego Giro di Italia. Różową koszulkę lidera zachował jego rodak Jonas Vingegaard, który do mety dojechał w peletonie ze stratą ponad 5 minut do pierwszej grupy. Nie było w niej żadnego kolarza z czołówki. Polskie siatkarki rozpoczną Ligę Narodów bez swojej największej gwiazdy, czyli Magdaleny Stysiak. Ta nie pojedzie w przyszłym tygodniu na turniej do Chin. Selekcjoner Stefano Lavarini powołał 14 innych zawodniczek. Stysiak zostanie w kraju, bo najpóźniej zakończyła rozgrywki klubowe. Turniej Ligi Narodów w Nankinie rozpocznie się 3 czerwca.
2: Super FM.
10: Głowy do góry, bo słońce nad Szczecinem już działa na pełnych obrotach, a na termometrach mamy 13, więc jeśli właśnie stoicie przed szafą i zerkacie za okno, to sprawa jest prosta. Śmiało wybierajcie lżejsze rzeczy. Po południu w Szczecinie temperatura przekroczy 20 stopni i to w pełnym słońcu. Kierowcy, okulary przeciwsłoneczne na nos, bo świeci prosto w oczy. A, no i proponuję zero zmartwień o jakikolwiek deszcz, bo chmury omijają nas szerokim łukiem.
3: Dzień dobry, tu Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Jeszcze przed 8 najświeższy raport ze szczecińskich dróg, a na nich utrudnienia. Te spotkacie m.in. na Zagadłowicza, czyli droga 115 z Pilchowa do Ronda Knapa. Olbrzymi korek czeka wszystkich zmotoryzowanych jadących z prawobrzeżnej części miasta do Śródmieścia.
0: Uwaga, kolizja.
1: Tam pojawiła się na ulicy Gdańskiej w stronę centrum druga na Eskadrowej na wysokości basenu górniczego. Korek ciągnie się prawie do dzielnicy Zdroje, więc zdecydowanie warto omijać przejazd tę stroną do centrum i kierować się przez Trzenną lub Batalionów Chłopskich do Podjuch, no i potem Floriana Krygiera do Ustowa, do Ronda Hakena i później Południową i dalej do Mieszka Pierwszego. Nadal spore utrudnienia czekają Was przy rondzie Gierosa. Tam korkuje się Europejska Dworska i ku Słońcu. W obu kierunkach, chociaż większy korek jest zdecydowanie do Śródmieścia. To samo czeka Was na Niebuszewie, czyli rondo Giedrojcia. Tutaj zwolnicie przed rondem Sybiraków, jadąc ulicą Kołontaja. Potem powoli będziecie snuli się do samego ronda Giedrojcia, ale hamulec przyda się także na Staszica, Kołontaja, ale i Wyzwolenia czy Krasińskiego.

0: energetyzująca Zokaria i jej Andy Dust za nami, a na radiowy radar wrzucamy teraz Krzykowo.
1: Ja mam, Zosia, tutaj dobre wieści dla pieszych i nieco mniej entuzjastyczne dla kierowców, którzy lubią tam mocniej wcisnąć gaz na ulicy Szerokiej.
0: O, to coś nowego, co tam się zmieniło, bo ulica Szeroka, umówmy się, z nazwy jest szeroka, ale bezpiecznie nie było tam nigdy.
1: No mieszkańcy od lat walczyli o poprawę bezpieczeństwa, no i w końcu się doprosili. Pojawiło się tam zupełnie nowe oznakowanie, tam przejścia dla pieszych zostało przesunięte w bezpieczne miejsce. No i najważniejsze, drogowcy zamontowali progi zwalniające.
0: No w końcu, powiem ci, jako mieszkanka Pogodna, bardzo się z tego powodu cieszę, no bo w pobliżu jest szkoła, kręci się tam mnóstwo dzieciaków, a piraci

0: Słowa na K i Sylwia Grzeszczak. A wchodząc do pracy, możecie takie słowo przez przypadek powiedzieć. Kurczę, jak ja kocham tę robotę.
1: No i oddajecie się jej przyjemności bezgranicznie. Z pełnym uśmiechem na twarzy i z pełnym takim przekonaniem.
0: No to tak jak my w Super FM od samego rana. Już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Te przygotowała i przedstawi dla Was Dorota Wardecka, a w nich m.in. o rekordowych upałach w zachodniej Europie.
1: Czyli jakby nie zażartować, kiedy w zachodniej Europie idą do pracy, to robota sama pali się w rękach. I to się nazywa produktywność. Tuż po wiadomościach poranna rozmowa Michała Kaczmarka. Zostańcie razem z nami i koniecznie zróbcie głośniej.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
4: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
3: No właśnie, widzę.
4: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
3: Serio? To czemu ja się tu męczę?
4: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
5: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
6: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
7: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
8: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
6: O, teraz to widzę wyraźnie!
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
15: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
14: Bilety do nabycia na eventim.pl.
16: To w Galaxy będą prawdziwe eksperymenty.
17: Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galaxy.
16: Będą pokazy chemiczne, naukowe sztuczki i eksperymenty, które można robić samemu.
17: A dla rodziców bezpłatne badania, pomiar ciśnienia i poziomu glukozy oraz wyjątkowa strefa zdrowia pod mikroskopem. 30 maja od godziny 12 do 18. Poziom 0 w Galaxy Szczecin.
16: Przyjdźcie do Galaxy. Będzie epicko.

0: 8. Wiadomości Super FM.
1: Kolejne zatrzymania w związku z fałszywymi alarmami zapowiadają śledczy. Związkowcy z sieci sklepów Dino nie wykluczają dalszych protestów. Rekordowe upały w zachodniej Europie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Dorota Wertycka. Po serii fałszywych alarmów dotyczących pożarów śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania związane z wezwaniami służb. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały tymczasowo aresztowane, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji.
1: Zatrzymanie mają mieć związek z wezwaniem służb do budynku Telewizji Republika i do domu Jarosława Kaczyńskiego. Śledczy nadal namierzają sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Kolejne protesty przed sklepami Dino zapowiadają związkowcy, którzy pikietowali wczoraj siedzibę firmy w Krotoszynie. Przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
4: Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
1: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu, a związkowcy domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Głosowanie jutro, a prezydent już zapowiada, że nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej. Cieszy się z tego Mariusz Błaszczak z PiSu, który ma takie obawy.
5: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
1: Koalicja zamierza ustawę przegłosować, a jej autorki chcą zapytać prezydenta, jakie konkretnie zapisy w ustawie budzą jego wątpliwości. Wojska irańskie ostrzelały w nocy 4 statki handlowe, które próbowały przepłynąć strategiczną cieśninę Ormuz bez uzgodnienia tego ze stroną irańską. Jak podaje irańska państwowa telewizja, statki zostały ostrzeżone, ale ponieważ zignorowały te ostrzeżenia, to wojska irańskie oddały w ich kierunku salwy, co zmusiło je do zawrócenia. Rekordowe upały w wielu krajach Europy mają już tragiczne skutki. W Hiszpanii utrzymujące się od połowy maja wysokie temperatury doprowadziły do śmierci co najmniej 36 osób. W wielu rejonach tego kraju termometry pokazały wczoraj 39 stopni. Grzegorz Kozioł.
6: Również portugalskie służby medyczne wydały ostrzeżenie związane z upałami. Temperatura w niektórych miejscach dochodzi tam do niemal 40 stopni Celsjusza. W poprzednich latach tak nie było. Czuć, że temperatury rosną. Jeszcze nawet nie ma lata, a temperatury są już wysokie. W poprzednich latach o tej porze roku w maju temperatury nie sięgały 35 stopni. W wyniku upałów we Francji w ostatnich dniach zginęło co najmniej 7 osób, w tym 2 podczas uprawiania sportu na świeżym powietrzu, a 5 utonęło. Paryżanie schładzali się w kanale Saint-Martin pomimo zakazu kąpieli. We Włoszech także nastąpiła kulminacja fali upałów. W kilku miastach położonych na północy i w centrum temperatura przekroczyła wczoraj 35 stopni Celsjusza.
1: Himalajskie rzeki zmieniają bieg, jak piszą naukowcy w piśmie Science, to z powodu ocieplenia klimatu. Obserwacje na przestrzeni 40 lat pokazują, że tempo zmian biegu rzek w tych górach praktycznie się podwoiło. Temperatura również rosła tu 2 razy szybciej niż średnio na Ziemi, a rzeki w Himalajach dostarczają wodę 2 miliardom ludzi.
2: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
7: Nasz gość już obecny w studiu. Jest z nami Łukasz Lędner, dyrektor zachodniopomorskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Panie dyrektorze, kłaniam się. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: Będziemy dzisiaj rozmawiali o kilku inwestycjach, ale no nie ukrywam, że takim bezpośrednim powodem jest oczywiście ubiegłotygodniowe podpisanie umowy na trzeci etap zachodniej obwodnicy Szczecina. Panie dyrektorze, taki cytat padł podczas tego spotkania. Takiej budowy w Polsce jeszcze nie było. Przejdzie ona do historii podręczników budownictwa. Jak mówi minister infrastruktury takie zdania, to zastanawiam się, jak mocno presja w generalnej dyrekcji została tutaj wygenerowana.
8: Panie redaktorze, szanowni państwo, faktycznie zachodnie obejście Szczecina jest pod każdym względem naj. Jest to ostatni odcinek drogi ekspresowej, na którą podpisaliśmy umowę. Są najdłuższe tunele, największe wyzwanie inżynieryjne. Największa kwota zadania, już nie mówiąc o gwarancji, 10% gwarancji to jest to, co mamy z tej kwoty, prawie 6 miliardów złotych. Także takiej gwarancji jeszcze w Generalnej Dyrekcji nie mieliśmy. Oczywiście tutaj pan Dariusz Klimczak, jak i Arkadiusz Marchewka podejmowali te decyzje finansowe. To były bardzo ciężkie decyzje. Wiadomo, że w całym kraju realizowane są budowy i przeznaczenie tak ogromnej kwoty, ponad 8 miliardów złotych na budowę zachodniego obejścia Szczecina, które być może nie jest ważne z perspektywy Warszawy, natomiast z perspektywy tutaj nas, mieszkańców Szczecina, ale również zarządcy dróg w zachodniopomorskim jest kluczowe z uwagi na natężenia ruchu na tej naszej wschodniej obwodnicy. Widzimy, w szczególności w okresie wakacyjnym, mamy naprawdę trzykrotność ruchu na naszych drogach, są zatory, bardzo niebezpieczne zdarzenia, w związku z tym jest ostatni czas, żeby wybudować zachodnie obejście Szczecina, żebyśmy mieli alternatywę objazdu miasta Szczecin jadąc na Dmorze.
7: Jeżeli chodzi o ten odcinek tunelowy, bo on chyba będzie zwracać taką największą uwagę pod kątem infrastrukturalnym i technicznym, to czy wy już macie ten mindset, który pozwoli tą inwestycję zrealizować? Bowiem mówiono o tym przez wiele miesięcy, że to pod tym kątem inżynieryjnym będzie jedna z bardziej skomplikowanych inwestycji realizowanych w ogóle w Polsce i w tej części Europy.
8: Panie redaktorze, szanowni państwo, tak jest. Zadanie ciężkie inżynieryjnie, natomiast jesteśmy dobrze przygotowani. Mamy decyzję z RIT. Jest to decyzja, która pozwala na rozpoczęcie realizacji budowy. Wykonawca po podpisaniu umowy ma 10 miesięcy na przygotowanie projektów wykonawczych, czyli już takich szczegółów technicznych realizacji tego zadania. Natomiast sama metoda na świecie jest znana maszyną TBM, spłuczką. Na podobnych zasadach był realizowany tunel w Świnoujściu. Dużo mniejszy, krótszy. Natomiast warto zaznaczyć, że byliśmy tam inwestorem zastępczym, w związku z tym mieliśmy możliwość na żywo zapoznać się z technologią i nie boimy się tego wyzwania pod względem technicznym. W związku z tym wydaje się, że teraz tylko szybkie decyzje, zatwierdzenia dokumentacji projektowej, przygotowanie materiałów, ściągnięcie maszyny, wydrążenie tunelów startowych dla maszyny, no i uruchomienie tej największej budowy tutaj, nie tylko w zachodniopomorskim, ale w całym kraju.
7: Jak wyglądać będzie ten podział prac w przypadku zachodniego obejścia Szczecina? To jest tak, że skoro są trzy etapy, to inwestycja postępuje etap jeden, etap drugi, etap trzeci, czy prace mogą się odbywać równolegle na poszczególnych etapach tej inwestycji?
8: Panie redaktorze, tak się ułożyło, że szczęście sprzyja lepszym. Ogłaszaliśmy przetarg praktycznie w jednym terminie. Troszeczkę tunelowy był lekko opóźniony. Natomiast się tak ułożyło, że węzeł Kołbaskowo, bo też nie zapominajmy, że inwestycją, która jest poza budżetem tego zachodniego obejścia Szczecina również, jest już rozpoczęta. Widać efekty na końcu obwodnicy Warzymic i Przecławia na wpięciu autostrady A6 i początku drogi ekspresowej S6. I ta inwestycja ma być skończona najwcześniej, czyli węzeł Kołbaskowo 2028 rok. W 2029 dwa kolejne etapy od Kołbaskowa do Dołu jest odcinek pierwszy i ta umowa była podpisana na początku roku. W kwietniu podpisaliśmy umowę na drugi odcinek od Dołu do Polic i warto zaznaczyć, że ten odcinek drugi od węzła Dołu do Polic ma ta sama firma, czyli firma NDI, ma również trzeci odcinek tunelowy, to na pewno usprawni pracę. W związku z tym plan jest taki, żeby całą obwodnicę oddać do 2029 roku, ale również te 1,5 kilometra pierwsze do węzła Police, żeby można było płynnie z obwodnicy Polic wjechać na zachodnie obejście. Tunel z założenia z uwagi na drążenie i czasochłonność drążenia tunelu będzie nieco później, bo tutaj wychodzi rok 2033.
7: Tak jest, tak to zostało zapisane i tak to ogłaszaliście w ubiegłym tygodniu na konferencji prasowej. Pytanie, panie dyrektorze, czy jest już jakiś harmonogram potencjalnych utrudnień dla kierowców i mieszkańców naszego szczecińskiego obszaru metropolitalnego? Czy to jest tak, że zachodnie obejście tak naprawdę pod kątem swojej struktury nie będzie jakoś przesadnie mocno kolizyjne i mocno odczuwalne w kontekście utrudnień?
8: Raczej nie będzie to taka inwestycja, która będzie jakieś tutaj powodowała duże utrudnienia, bo idzie całkowicie nowym śladem. Oczywiście gdzieś ruch lokalny, tutaj organizacje ruchu czy wahadła się na tych drogach lokalnych zdarzą, ale to jest w interesie również wykonawców, żeby sprzyjać społeczeństwu podczas budowy tak dużej inwestycji. Na pewno nie będzie takich utrudnień jak na drodze ekspresowej S3, kiedy budowa przebiegała w tym samym śladzie, pokrywała się z przebiegiem DK3. W związku z tym tutaj raczej na spokojnie będzie ta inwestycja przygotowywana i nagle nastąpi jej otwarcie w 2009 roku.
7: Widzicie jakieś wąskie gardła albo potencjalne zagrożenia? Czy to jest tak, że w tym momencie to skalowanie inwestycji, mapowanie inwestycji raczej nie przewiduje komplikacji? Trochę puszczam do pana oko, bo wiem, że sami mieszkańcy, którzy protestują czasami, w tym przypadku chyba najgłośniej w Sławoszewie, ale no wyobrażam sobie, że w tak zwanym międzyczasie jeszcze parę problemów może się pojawić.
8: Z założenia, budując S6 od Goleniowa do Koszania, mieliśmy też kilkanaście różnych protestów. No, nikt z założenia nie chce mieć, jak to się mówi, w okolicy drogi ekspresowej. Wiemy, że to jest konieczność wyższa. Trzeba wytyczyć tą trasę. No, warto zaznaczyć, że ta trasa była bardzo wcześnie wytyczona, bo już w 2012-2007 roku pojawiały się plany, uzyskiwana była decyzja środowiskowa. W związku z tym traktujemy te protesty jako formę dialogu. Rozmawiamy już z wykonawcą, zwracamy uwagę, że są takie protesty, żeby wykonawca szykował rozwiązania, które będą sprzyjały mieszkańcom w trakcie eksploatacji, czyli żeby poszukał takich rozwiązań, żeby tą drogę czy MOP jak najbardziej osłonić, żeby on był nieszkodliwy, niewidoczny z perspektywy mieszkańców tak jakby Sławoszewa, Bartoszewa czy innych miejscowości.
7: Panie dyrektorze, ostatni dzień to także ZRID wydany dla odcinka drogi ekspresowej S10 Szczecin-Kijewo, Szczecin-Zdunowo i tutaj znowu mamy jeszcze chyba nawet bliżej niż zachodnie obejście Szczecina kolejną dużą inwestycję przez państwa realizowaną. Na czym polegać będzie to zadanie inwestycyjne i w jaki sposób ono zmieni tutaj funkcjonowanie chyba przede wszystkim wjazdowe do Szczecina?
8: Tak, pan wojewoda podpisał w tym tygodniu decyzję ZRID. Jest to bardzo ważna decyzja, która umożliwia już wykonawcy wejście na plac budowy. Widzimy, że tutaj w okolicach na Płoni są już zrobione wycinki pod nową trasę. Całkowicie ominiemy miejscowość Płonia. To będzie rozwiązanie bezkolizyjne, które swobodnie wprowadzi ruch na autostradę A6, szczególnie ten tranzytowy z kierunku Warszawy. Natomiast to zadanie się wpisuje w całe 100 km i znowu ten najdłuższy plac budowy u nas w województwie aż do Piły. Brakuje nam tylko jeszcze jednej decyzji między Łowiczem a Piecnikiem. Po uzyskaniu tej decyzji mamy nadzieję w ciągu kilku tygodni wszystkie odcinki będą miały, a ich jest 7, decyzje z RID. Na pozostałych odcinkach jadąc w kierunku Suchania, Kalisza, Wałcza widzimy, że roboty naprawdę już są zaawansowane. Powstają obiekty mostowe, konstrukcje drogowe. W związku z tym niedługo pojedziemy nie tylko zachodnim obejściem Szczecina, ale również drogą ekspresową S10 w kierunku Wałcza.
7: To ten szczeciński odcinek polegać będzie na tym, że jak będziemy jechać do Szczecina, rozumiem, to nie będziemy już przejeżdżali przez Płonie, tylko droga poprowadzi nas troszkę bardziej przez Zdunowo, tak żebyśmy wjechali na węzeł Kijewo. Czy może pan nam to trochę
8: Panie
7: bardziej
8: obrazowo
7: wytłumaczyć?
8: Myślę, że z kierowców zna najważniejsze miejsce, fotoradar wjazdowy od strony Stargardu. I przed tym fotoradarem gdzieś około 800 do kilometra odbijemy w prawo drogą ekspresową. Oczywiście już nie będzie fotoradaru. Ominiemy miejscowość Płonia, jadąc w kierunku Szczecina po prawej stronie i następnie przy stanowisku ważenia ITD, tam też często stoi policja, dokonuje kontroli, włączymy się w stary przebieg przez węzłem Kijewo. Jest to fragment 4 kilometrów, ale wydaje mi się, że kluczowy z perspektywy komfortu dla mieszkańców Płoni, ale również dla kierowców, którzy codziennie podróżują na tej trasie wjazdowo i wyjazdowo ze Szczecina.
7: 2 minuty i 2 pytania, to jeszcze zapytam w kontekście właśnie S10, bo kiedy pojawia się zdanie węzeł Szczecin-Kijewo, to nawet przed wejściem na antenę panu mówiłem, że nie ma dnia, żebyśmy nie dostawali od słuchaczy sygnałów, że kurza, niedźwiedzia, zwierzyniecka i tamte rewiry, to jest zawsze taki moment bardzo trudny i podczas porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Czy ten odcinek, o którym mówimy, w jakiś sposób odciąży kierowców?
8: Tak, kurza, niedźwiedzia to jest ten punkt, który musi być i najważniejszy moim zdaniem węzeł w mieście, który musi być zrealizowany. W związku z tym rozmawiamy tutaj z prezydentem miasta, żeby jak najszybciej przeprowadził prace przygotowawcze. Ze strony tutaj pracowników prezydenta przychodzą propozycje, żeby zrobić dodatkowy lewoskręt i przeprowadzić 3 pasy na wprost. Tak, tak można powiedzieć, tymczasowo, to jest jakieś rozwiązanie dla odkorkowania tego wjazdu do Szczecina i niebezpiecznych zatorów, które wychodzą aż na autostradę A6, ale docelowym rozwiązaniem, zanim wybudujemy S10, a to będzie w 2028 roku, musi powstać węzeł Kijewo dwupoziomowy, żeby płynnie wjeżdżać do Szczecina.
7: I ostatnia rzecz, czyli trasa Szczecin-Trójmiasto. Czy tutaj jeszcze przed wakacjami uda się coś dodatkowego uruchomić, bo wiem, że takie są plany.
8: My zrobiliśmy wszystko, żeby w grudniu ubiegłego roku oddać odcinek od Koszalina do Słupska. Udało się nam to zadanie wykonać. W chwili obecnej wykonawcy kończą drogi wspomagające. Natomiast dobre informacje dla kierowców płyną z oddziału gdańskiego. Oddział w Gdańsku na przełomie czerwca i lipca planuje oddać odcinek między Słupskiem a Lęborkiem. W związku z tym 100% trasy ekspresowej, a tym samym przejazd trasą ekspresową między Szczecinem a Gdańskiem będzie możliwy już w te wakacje.
7: I to się zmieni czasowo mniej więcej tak, że teraz do Trójmiasta jedziemy 4 godziny z hakiem, tak sobie myślę. Niech mnie pan poprawi w razie czego, a jechać będziemy mniej więcej?
8: Jeżeli tutaj będziemy jechać stałą prędkością dozwoloną na tej trasie, to będzie to podróż około 3 godzin 20 minut 15. W związku z tym o godzinę do półtorej krócej niż obecnie.
7: No to jest akurat dobra wiadomość na koniec naszej porannej rozmowy. Dobra wiadomość jeszcze w kontekście przedwakacyjnym, to już w ogóle mamy tutaj garść takich informacji. Łukasz Lędner, dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, był razem z nami w czwartek rano. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze.
8: Dziękuję również.
9: Super FM. Pogoda.
10: Jeśli planujecie dzisiaj obiad na mieście albo szybką kawę po pracy, albo może przed pracą, to pogoda idealnie wpisze się w te plany. Na niebie od czasu do czasu przemknie jakaś osamotniona chmura, ale poza tym mnóstwo słońca. W najcieplejszym momencie dnia około 14 zobaczymy solidne 21 kresek, do tego delikatny wiosenny wiatr. No i od razu jest piękniej, aktualnie na termometrach 14.
0: Dzień dobry, tu Super FM.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: No i z taką pozytywną muzyką możemy zaczynać dzień. Dzień dobry, to Super FM. Czas na kolejny raport ze szczecińskich dróg i mam dobre informacje dla kierowców podróżujących z prawobrzeża do centrum. Nieco lepiej jedzie się z Kadrową i Gdańską w stronę trasy Zamkowej i ulicy Energetyków. Wcześniej były tu aż dwie kolizje, które powodowały gigantyczne utrudnienia. Teraz zatrzymacie się, no niestety, na trasie Zamkowej tuż przed placem Hołdu Pruskiego. Tak samo jest na Energetyków w stronę Mostu Długiego, czy na Nabrzeżu Wieleckim zarówno od strony ulicy Jana Skolna, jak i Kolumba. Gorąco i serdecznie pozdrawiam wszystkich kierowców. Wyszyńskiego stoi od Sołtysiej w kierunku Bramy Portowej, ale potem Krzywoustego przejezdnie. Tak samo jest na Mieszka Pierwszego w obu kierunkach, czy na Południowej. Nawet na Floriana Krygiera do Ronda Hakena można swobodnie przejechać. A na zegarach 20 minut po godzinie 8:00. To jest program Dzień Dobry, tu Super FM. A i tak teraz dla was gramy Material Lover. Proszę.

0: A Timber jeszcze przed skrótem najważniejszych informacji ze Szczecina. Na zegarach 27 minut po godzinie 8. Zosia sprawdza, co dzieje się w sieci.
1: No,
0: i co tam znalazłaś ciekawego, powiedz?
1: A całkiem ciekawe rzeczy i chyba warto wspomnieć o ostatnich Fryderykach.
0: I co tam się działo, powiedz?
1: No, w ich trakcie pojawił się szczecinecki akcent. Kuba i Kuba, nasz rodzimy, bo z Uniwersytetu Szczecińskiego muzyczny duet złożony z Kuby Mieczaja i Kuby Frankowskiego zgarnął nominację w kategorii fonograficzny debiut roku.
0: Zadebiutowali, znaczy.
1: Zadebiutowali. Ale to z taką pompą całkiem bym powiedziała.
0: Z pompą, pomponów nie mieli. Co prawda nagrody nie otrzymali, ale nominacja była, czyli szanse też i duma nas rozpiera.
1: Tak, mnie też bardzo rozpiera. A już za chwilę Andrzej Kutys i przegląd najświeższych wiadomości ze Szczecina i regionu.
0: Nie odchodźcie daleko.
2: Reklama. Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może... długi weekend. Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś.
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową. Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko? A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku? Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
13: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: I po reklamie. Super FM.
15: Wiadomości.
16: Andrzej Kutys, zapraszam. Internauci ostrzegają omijać skrzyżowanie krakowskie ze Zbójnickią. Według tej relacji sprzed kilkunastu minut wyznaczony objazd osiedlowymi uliczkami spowodował, tu cytat, straszny korek.
17: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
16: Pod każdym względem najdłuższe tunele, największa kwota kontraktu. W rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner podkreślał, że używanie dużych słów wobec trzeciego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina nie jest na wyrost. Inwestycja za ponad 5 miliardów złotych. W minionym tygodniu podpisano umowę. Teraz wykonawca ma 10 miesięcy na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej. Według przyjętych harmonogramów zachodnia obwodnica Szczecina z tunelami ma być gotowa w 2033 roku. Prace będą trwały równolegle na wszystkich trzech etapach, Zośki. Do tego tematu będziemy w wiadomościach za godzinę wracać, a całej rozmowy z Łukaszem Lendnerem będzie można posłuchać w podcastach na naszej stronie.
17: To są wiadomości w Radiu Super FM.
16: Komunikat prasowy z klubu nie pozostawia wątpliwości. Trwa budowa składu na przyszły sezon Tauron Ligi. Lotto Chemik Police przedłużył kontrakt z Agatą Nowak, czyli kapitan drużyny. Jak czytamy w mailu, Agata w Policach występuje od 2 lat. Jest jedną z najlepszych siatkarek na swojej pozycji w Tauron Lidze. To trzecia siatkarka, która podpisała już nowy kontrakt na kolejny sezon. Wcześniej Chemik informował o umowach dla Natalii Mędrzyk oraz Julii Orzoł. Niedawno zaś Maja Koput została okrzyknięta odkryciem sezonu w lidze. Chemik w minionych rozgrywkach, przypomnijmy, zajął 8 miejsce, a więcej sportu w Radio Super FM już teraz.
15: Super FM Sport.
18: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. We Wrocławiu dziś rozpocznie zgrupowanie piłkarska reprezentacja Polski, która przygotowuje się do 2 meczów towarzyskich. Biało-czerwoni w niedzielę zagrają z Ukrainą we Wrocławiu, w środę w Warszawie podejmą Nigerię. Dziennikarze i kibice mają nadzieję, że Robert Lewandowski podczas zgrupowania przekaże informacje dotyczące swojej reprezentacyjnej kariery. A skoro o piłce nożnej mowa, to na krajowych boiskach ruszają baraże, a stawką jest awans do Ekstraklasy. Przed nami półfinały. O 17.30 Chrobry Głogów zagra z LKS-em Łódź. O 20.30 Wieczysta Kraków podejmie Polonię Warszawa. Zwycięzcy pojedynków zagrają ze sobą w niedzielę w finale. 2 zwycięstwa i 1 porażka. To bilans środy naszych tenisistek na kortach Rolanda Garrosa. Swoje mecze wygrały i awansowały do 3. rundy Iga Świątek i Magdalinet, a z turniejem pożegnała się Magdalena Fręch. Ostatnia z Polek przegrała ze Szwajcarką Jill Teichmann 5-7, 4-6, ale jak się okazało, po meczu walczyła także z bólem, który poczuła tuż przed spotkaniem.
19: Generalnie nie powinnam już grać później po pierwszym secie, co się okazało, bo jestem właśnie po USG i jednak brzuch został naciągnięty, więc powinnam jakby posłuchać swojego organizmu, nie walczyć z tym. Niestety są takie dni, zdarzają się też w ważnych turniejach. Na rozgrzewce podczas meczu usłyszałam coś przy serwisach warm-upowych i później ten ból narastał.
18: Nieco gorzej idzie naszym deblistom. Z turniejem pożegnali się Katarzyna Piter i Filip Pieczonka. Dziś w 1. rundzie debla wraz z Węgierką Bondar zagra Magdalinet. Legia Warszawa wygrała z Dzikami Warszawa 98-80 w 1. spotkaniu półfinału Ekstraklasy Koszykarzy. Najwięcej punktów dla Legii, bo 20 zdobył Andrzej Pluta. W rywalizacji do 3 zwycięstw Legia prowadzi jak na razie 1-0. Następny mecz w piątek.
15: Super FM. Pogoda.
1: Na termometrach w Szczecinie widać już przyjemne 15 stopni, a to dopiero początek. Na niebie tylko pojedyncze obłoki i mnóstwo słońca, które po południu podgrzeje atmosferę do 21 stopni. Idealny czas, żeby złapać trochę witaminy D i wykorzystać ten dzień do maksimum, bo na weekend prognozy bezlitośnie zapowiadają chmury, z których chlapnie deszczem.
5: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Ale to deszcz nie straszny, to w ogóle się nie przejmujecie. Bierzecie parasol, płaszcz przeciwdeszczowy, gumiaczki też i możecie śmiało iść do roboty.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Zapraszam na ostatni raport ze szczecińskich dróg. Ostatnio poranku, a na tych drogach było dzisiaj gorąco. Było tłoczno, najbardziej na Gdańskiej Eskadrowej ze względu na kolizję. Chwilę po godzinie 7. Teraz drogi do centrum miasta są już przejezdne, ale nadal są miejsca, gdzie będziecie potrzebowali nieco więcej czasu, by dojechać do celu. Tak jest na Zwierzynieckiej, na węźle Kijewo. Tutaj potrzebujecie około 5, a może 7 minut, by przejechać dalej do ulicy Struga. Jeżeli zależy wam na czasie, możecie skorzystać z wjazdu do Szczecina węzłem Dąbie, a potem kontynuujecie jazdę i Rydową do ronda Gryfa albo Tczewską do Goleniowskiej. Jak podają nasi słuchacze, za co wam dziękujemy, była kolizja na skrzyżowaniu Krakowskiej ze Zbójnicką, ale już teraz ta droga jest przejezdna. To tak samo jak Wojska Polskiego do Placu Szarych Szeregów czy Mieszka Pierwszego w obu kierunkach. Nadal zatrzymacie się nieco dłużej na Europejskiej ku Słońcu, to Gumieńce oraz na Niebuszewie w okolicy ronda Giedroycia. Kolejna pomoc drogowa po 15:00, na nią zapraszam już teraz. A na zegarach 20 minut do godziny 9:00 Rembrandt i I'll Be There For You. No i my tutaj też jesteśmy dla was razem z Zosią.

0: Following the Sun w Radiu Super FM na zegarach za 15:09, a my z Tomkiem Janickim nie tylko podążamy za słońcem, ale i sprawdzamy, co w lokalnej prasie, żebyście wiedzieli, czym żyje dziś Szczecin. Tomek, ostrzegałeś dzisiaj kierowców przed możliwym korkiem na trasie zamkowej.
1: Tak było.
0: Ale mi wychodzi na to, że mam ważny komunikat dla pieszych, bo to koniec z chodzeniem na pamięć na dziedzińcach szczecińskiego zamku.
1: Czyli co? Czyli przebudowują komnaty tam, tak? Dziedziniec? Czy co się tam dzieje?
0: Powiedziałabym, że byłeś blisko, bo ruszył kolejny etap wielkiego remontu dawnej siedziby Książąt Pomorskich i przez najbliższe 2 lata nie będziemy mogli tak jak do tej pory cieszyć się pięknem naszego zamku. Od piątku główne bramy, czyli ta od Placu Żołnierza i od ulicy Kuśnierskiej, po prostu będą zamknięte, a do środka będzie można wejść wyłącznie przez wieżę zegarową i mały dziedziniec. Ale na szczęście będą specjalne tablice informacyjne.
1: No, tablice informacyjne to tak, to znamy historię. Oby tylko były dobrze oznakowane. Czyli zamiast romantycznego tulenia będzie wspólne szukanie drogi. Kompas weźcie, latarkę może, będzie można się pobawić w podchody. Co jeszcze mogliby wziąć, Zosia?
0: Dobry humor.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Damiano Dawid kończy muzycznie tę przygodę w Dzień Dobry to Super FM. The first time i to doskonale się układa, bo Zosia Lichota była dzisiaj po raz pierwszy w studiu Radia Super FM. Brawo!
1: W doborowym towarzystwie oczywiście Tomka Janickiego, a już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości w Super FM, punktualnie o godzinie 9:00. W nich m.in. o Japonce Józefa Pankiewicza, która trafi na aukcję.
0: My dziękujemy Wam za dzisiaj i zostawiamy Was w dobrych rękach Jarka Fenglera w programie Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Zosia Lichota?
0: Tomek Janicki, pięknego dnia Wam życzymy, no i do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
10: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
11: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
14: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
15: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl, pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
16: O, teraz to widzę wyraźnie.
17: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17:00 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

0: 9. Wiadomości Super FM.
1: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców po pożarze hali w Obornikach. Średni koszyk zakupowy wynosi ponad 330 zł. Japonka Józefa Pankiewicza trafi na aukcję. Wcześniej obraz można oglądać za darmo.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Dorota Werdecka. Strażacy wciąż dogaszają pogorzelisko potężnego pożaru w Wielkopolsce. W Obornikach paliła się hala produkcyjna miejscowej cynkowni. Płynęły m.in. groźne chemikalia, które są wykorzystywane do galwanizacji. Dym było widać z kilkudziesięciu kilometrów. Na szczęście udało się opanować sytuację. Uspokaja starszy brygadier Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, który prowadził akcję.
3: Dobra informacja jest taka, nikt nie został poszkodowany. Nie ma również zagrożenia dla środowiska. Woda popłuczynowa z działań gaśniczych została zgromadzona w odstojnikach.
1: Teraz trzeba będzie tę wodę zneutralizować, by nie doszło do skażenia warty. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Średnia wartość koszyka zakupowego w kwietniu wyniosła 335 zł i 9 groszy, była o ponad 5% wyższa niż rok wcześniej. Mimo niewielkiego spadku cen miesiąc do miesiąca, żadna z 13 badanych sieci handlowych nie utrzymała koszyka poniżej 300 zł, a znajdują się w nim najpopularniejsze produkty z kategorii nabiał, mięso, wędliny i ryby, a także chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa oraz produkty tłuszczowe. Sąd wojskowy w Lublinie uniewinnił żołnierza, który na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Zdaniem sądu nie doszło do przekroczenia uprawnienia, życie i zdrowie innych osób nie było zagrożone. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: 2 lata temu żołnierz oddał kilkanaście strzałów w kierunku grupy migrantów, którzy uszkodzili zaporę graniczną i znaleźli się po polskiej stronie. Jak uzasadniał sędzia Radosław Hunek, żołnierze są od tego, by chronić polskie granice.
5: Sąd uznał, że w zachowaniu szeregowego nie stwierdza żadnych znamion, żadnego czynu zawartego w kodeksie karnym. Z tego powodu go uniewinnił, koszty procesu poniesie Skarb Państwa.
4: Żołnierz przyszedł na ogłoszenie wyroku w koszulce z symbolami skrajnej prawicy i z napisem krew za krew. Na przedramieniu miał tatuaż w kształcie tzw. słowiańskiej swastyki. Jakub Worącow z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, który na co dzień bada ekstremizmy, nie podważa wyroku, ale jak mówi, ubiór miał tu być symbolem.
6: Jeżeli ktoś ma taki tatuaż i akurat to zakłada do sądu, to dla mnie to nie jest przypadek.
4: Wyrok uniewinniający nie jest prawomocny.
1: Przed Sejmem protestowali wczoraj pracownicy akademiccy, którzy domagają się zwiększenia finansowania polskiej nauki i wyższych pensji. To profesorowie, doktorzy i adiunkci z całej Polski.
7: Żądamy od władz działań teraz i żądamy planu na naukę.
8: Model rozwoju naszego kraju się skończył. To już nie jest tania siła robocza, to już nie są inwestycje z zagranicy. My mamy mieć suwerenne technologie, więc jeżeli nie docenimy roli nauki w rozwoju kraju, to jest po nas. To nie będziemy w G20 jak teraz, tylko będziemy w G50, bez własnych suwerennych technologii.
1: Główny postulat to zapewnienie 3% PKB dla polskiej nauki. Przez lata można było go obejrzeć zaledwie 2 razy. Obraz Japonka Józefa Pankiewicza, dotychczas ukryty w prywatnej kolekcji, trafi na aukcję w Warszawie. Jest teraz moda na tego artystę, mówi Tomasz Dziewicki z Desa Unicum.
9: W marcu padł dotychczasowy rekord. 3 100 000 zł pod młotkiem na obraz Domy w Madrycie. I na tej fali pokazujemy Japonkę, która jest obrazem zupełnie unikatowym.
1: Do 18 czerwca, czyli do aukcji, Japonkę Pankiewicza można oglądać bezpłatnie.
2: Super FM. Pogoda.
10: Są tacy, którzy już załatwili sobie urlop na jutro i od piątku świętować będą początek upalnego weekendu nad morzem. O, takim to dobrze. Aura będzie sprzyjać. Jutro 26-28 w stolicy Pomorza Zachodniego. Dzisiaj zdecydowanie zadowalamy się od 20 do 22 stopni. Przedpołudnie pogodne i słoneczne, po południu także sporo słońca.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
10: Kto już w pracy, a kto jeszcze w drodze, i dla jednych, i dla drugich gra Super FM. Do południa przyjrzymy się dzisiaj nominowanym do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin. Po 10:00 Super Eko Magazyn. Gościć będziemy dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego Violetę Nawrocką, a także Sylwię Jurzyk-Nordlow, regionalną dyrektor ochrony środowiska w naszym mieście. Będziemy rozmawiali o obszarach chronionych, tych, które są naszą perłą na Pomorzu Zachodnim. A przed 11:00 sprawdzimy, co nowego na szczecińskim rynku nieruchomości.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
10: Prawie 9:05. Ja nazywam się Jarek Fendler. Kłaniam się i fajnie, że jesteśmy razem. Do południa. Zapraszam.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się...
1: No i właśnie, wystarczy zagrać nową piosenkę i pojawiają się pytania tutaj w naszej redakcji. Co to jest? Co to takiego nośnego w Super FM na 97,5? Tańczę to po nareszcie męskie granie orkiestra. Przypominamy, to już drugi hymn tegorocznej orkiestry męskiego grania, która nas zaskakuje. Przypominamy, po premierze nareszcie trio Vito Bambino, Igor Herbut i Zalia wrócili z utworem Tańczę. I jak wam się podobało? 9-1, 2-4, 5-5, pomarańczowy supertelefon, czekam na wasze sygnały. To kolejna muzyczna widokówka męskiego grania w tym roku. Przypominamy, trasa męskiego grania odwiedzi Żywiec, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i finał w Warszawie. Na trasie niestety nie ma stolicy Pomorza Zachodniego. A co wy o tym sądzicie? Czy w kolejnym właśnie wydaniu męskiego grania za rok Szczecin powinien dopisać się do tej listy? 9-1-2-4-5-5, pomarańczowy supertelefon. Czekam na wasze sygnały. Whitney Houston, prawie 16 minut po 9. Czwartkowe przedpołudnie z Radiem Super FM. Yeah.

0: wielki David Guetta w przedpołudniowym programie Radia Super FM, prawie 27 po 9, Super FM z widokiem na Szczecin, a szczecińscy kierowcy pytają, no ile musimy jeszcze przecierpieć? W ulicę Emilii Plater nie można już wjechać od strony Firlika, zmieniła się także trasa autobusów komunikacji miejskiej. Spod zrywanego asfaltu, nie wiem czy widzieliście, wyłania się już pierwsza pamiątka po dawnej linii tramwajowej. Za chwilę więcej informacji z naszego miasta w serwisie, które przedstawi Andrzej Kutys punktualnie o 9.30.
1: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
2: Autopromocja. Reklama.
1: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
3: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
4: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
3: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
4: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
3: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
4: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
5: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
6: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
5: Bilety do nabycia na eventim.pl.
7: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
8: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
9: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
10: Hello Chery
9: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. Chery.polmotor.pl.
11: I po reklamie.
0: Pół do dziesiątej i najlepiej poinformowany Andrzej Kutys. Zapraszamy na wiadomości.
12: A zaczniemy od problemów na Krakowskiej, bo tam się zrobiło nieco trudniej z przejazdem. Duże zmiany na wjeździe do Szczecina, o tym dyskutowaliśmy w rozmowie Radia Super FM, a na koniec o podróbkach za miliony na szczecińskich targowiskach.
13: Super FM. Wiadomości.
12: No więc nie malają problemy na skrzyżowaniu Europejskiej ze Zbójnicką. Tam rozpoczęły się prace dotyczące remontu ulicy. Objazdy są mniejszymi uliczkami i internauci ostrzegają, że o ile możecie, to lepiej omijać tę okolicę w najbliższym czasie.
13: To są wiadomości w Radiu Super FM.
12: Decyzje formalne są. Wykonawca zaczyna pracę, dzięki którym S10 łatwiej będzie wjechać do Szczecina, czyli objazd Płoniec z Dunowa do węzła Kijewo, mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8. Dyrektor Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lędner. W programie dyskutowano także kwestie następnego skrzyżowania korków u zbiegu Niedźwiedziej, Kurzej oraz Zwierzynieckiej. Objazd Płoni już się dzieje, wykonawca jest na placu budowy, mówił Lędner.
14: Przed w tym fotoradarem gdzieś około 800 do kilometra, odbijemy w prawo drogą ekspresową, oczywiście już nie będzie fotoradaru, ominiemy miejscowość Płonia jadąc w kierunku Szczecina po prawej stronie i następnie przy stanowisku ważenia ITD, tam też często stoi policja, dokonuje kontroli, włączymy się w stary przebieg przez węzłem Kijewo. Jest to fragment 4 kilometrów, ale wydaje mi się, że kluczowy z perspektywy komfortu.
12: Dyskutowaliśmy także o korkach na skrzyżowaniu Niedźwiedziej, Kurzej i Zwierzynieckiej.
14: Rozmawiamy tutaj z prezydentem miasta, żeby jak najszybciej przeprowadził prace przygotowawcze. Ze strony tutaj pracowników prezydenta przychodzą propozycje, żeby zrobić dodatkowy lewoskręt i przeprowadzić trzy pasy na wprost. Tak można powiedzieć tymczasowo, to jest jakieś rozwiązanie dla odkorkowania tego wjazdu do Szczecina i niebezpiecznych zatorów, które wychodzą aż na autostradę A6, ale docelowym rozwiązaniem, zanim wybudujemy S10, a to będzie w 2028 roku, musi powstać węzeł Kijewo dwupoziomowy, żeby płynnie wjeżdżać do Szczecina.
12: Szef szczecińskiego działu Generalnej Dyrekcji informował także w naszym studiu, że prawdopodobnie w wakacje będzie gotowy przejazd drogą ekspresową na całym odcinku od Szczecina do Gdańska.
10: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
12: Odzież, buty, akcesoria, galanteria w teorii markowych firm, ale w praktyce to były podróbki. Od początku roku Krajowa Administracja Skarbowa w Szczecinie przychwyciła takich 8 tysięcy sztuk za ponad 4 miliony złotych, mówi rzecznik prasowy Sebastian Osiński.
15: Podczas cyklicznych kontroli na targowiskach w zachodniopomorskim ujawnili oferowaną do sprzedaży odzież, czyli koszulki, dresy, bluzy i tak dalej oraz galanterie, torebki, plecaki, paski, rękawiczki, okulary oznaczone znakami towarowymi naruszającymi prawo własności przemysłowej.
12: Za wprowadzenie podróbek na rynek grozi od grzywny do 2 lat za kratami.
2: Super FM Sport.
16: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Anglicy znowu najlepsi. Crystal Palace, triumfatorem Ligi Konferencji UEFA. Wyspiarze pokonali hiszpański Rayo Vallecano 1-0. Kibice na bramkę musieli czekać do początku drugiej połowy. W 51 minucie po odbiciu od hiszpańskiego bramkarza piłka trafiła pod nogi Jeana Filipa Matety, a ten celnie strzelił. Jak mówił austriacki szkoleniowiec Anglików Olivier Glasner, cieszy go postawa jego zawodników. Wydaje mi się, że każdy zawodnik powie wam, że jestem bardzo wymagający. Wiem, że czasem są przez to na mnie trochę wkurzeni, ale wiedzą, że robię to dla każdego z zawodników i chcę wszystkiego najlepszego dla drużyny. To pierwsze klubowe trofeum w historii Crystal Palace. Angielskie zespoły mogą jednak zdobyć 3 puchary w tym sezonie. Tydzień temu w Lidze Europy triumfowała Aston Villa, a w sobotę Arsenal stanie przed szansą wygrania Ligi Mistrzów. Iga Świątek i Magdalinet są w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa. Dziś powalczy o to Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Popularny Hubi zmierzy się z Francisem Tiafoe. Amerykanin jest rozstawiony z 19, ale zdaniem Mateusza Terczyńskiego, drugiego trenera Polaka, na paryskich kortach może go ograć.
17: No na pewno nie będzie to łatwy mecz, ponieważ Frances jest naprawdę dobrym i doświadczonym zawodnikiem. Na pewno jest to plusem, że gramy z nim na mączce, bo jego najlepszą nawiesią to na hardcore i tam jest najgroźniejsze.
16: Maję Chwalińską też czeka trudne zadanie i rywalką będzie rozstawiona z numerem 23 Belgika Eli za Mertens, a za burtą turnieju są m.in. Jelena Rybakina i Włoszka Jasmine Paolini. Bez niespodzianek za to u panów w trzeciej rundzie są Serb Novak Djokovic i Norwek Kasper Ruud. Dziś w nocy polskiego czasu możemy poznać drugiego z finalistów NBA. W rywalizacji do 4 zwycięstw koszykarze Oklahoma City Thunder prowadzą 3-2 z San Antonio Spurs. Na lepszą z drużyn w decydującej rozgrywce o tytuł czeka już New York Knicks, drużyna Jeremiego Sochana.
2: Super FM. Pogoda.
0: Krzysiek, nasz słuchacz, pyta, kiedy te upały. Super FM przypomina, że od jutra, ale tylko w piątek. Teraz więcej chmur na placu Rodła i słońce schowało się za kumulusy. Dzisiaj do 21 stopni.
10: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: and beautiful.
1: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
2: Spróbuj jeszcze raz. Coaching to nie jest rozmowa, to zmiana reakcji. Wyobraź sobie, że masz w sobie panel sterowania, takie różne przyciski. Ale tam jest złość, wycofanie, tłumaczenie się, kontrola. I przez lata niektóre przyciski się zacięły i wciskają się same automatycznie. Ktoś coś mówi, naciska się złość. Ktoś naciska, włącza się tłumaczenie. Ktoś milczy, pojawia się niepokój. Działa to szybko, tak, bez zastanowienia. I teraz cały na biało wchodzi coaching. I to nie jest dawanie rad. To nie jest mówienie, co masz robić. To jest moment, w którym zaczynasz naprawiać ten swój wewnętrzny panel. Zauważasz, co się we mnie właśnie włącza, dlaczego właśnie to? I powoli dzieje się coś ważnego. Przestajesz być tylko użytkownikiem. Zaczynasz być programistą. Kimś, kto je wybiera. Możesz nie nacisnąć tego samego przycisku. Możesz się zatrzymać. Możesz zareagować inaczej. I to jest moment, w którym zaczyna się realna zmiana. Nie na poziomie wiedzy, na poziomie działania. Dlatego coaching nie zmienia tego, co się dzieje wokół. Zmienia to, co dzieje się pomiędzy bodźcem a twoją reakcją. Spróbuj jeszcze raz. Zamiast szukać lepszej odpowiedzi, zobacz, czy właściwie masz dostęp do swojego własnego panelu sterowania.
1: Spróbuj jeszcze raz.
2: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.
2: Nie

0: Przed momentem Taylor Swift. Super FM z widokiem na Szczecin. Sprawdzaliście dziś ceny paliw na stacjach? Mamy dobre wiadomości. Jest taniej. O ile taniej, to już za chwilę. W wiadomościach Super FM Dorota Wardecka już w studiu Super FM. Wiadomości punktualnie o 10.
1: Reklama.
2: Może smak. Reset. Spa. Luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
3: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15 maja

0: Fit Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Mamo, tato, w Galaxy będą prawdziwe eksperymenty.
0: Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galaxy.
1: Będą pokazy chemiczne, naukowe sztuczki i eksperymenty, które można robić samemu.
0: A dla rodziców bezpłatne badania, pomiar ciśnienia i poziomu glukozy oraz wyjątkowa strefa zdrowia pod mikroskopem. 30 maja od godziny 12 do 18. Poziom zero w Galaxy Szczecin.
1: Przyjdźcie do Galaxy. Będzie epicko.
2: I po reklamie.
3: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
4: Dziś na polskich stacjach niższe niż wczoraj ceny paliw. Przewrócony ruch pociągów na trasie Rogoźno-Oborniki. Marian Banaś będzie kandydował na prezydenta Krakowa.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Dorota Wardecka. Kierowców czekają dziś spore obniżki na stacjach. Benzyna może kosztować maksymalnie 6,31 zł za litr, diesel 6,57 zł, ale za 2,5 miesiąca kryzysu paliwowego Polacy zapłacili już całkiem sporo. Rachunek za wojnę na Bliskim Wschodzie idzie już w miliardy złotych, wylicza Michał Hetmański z Fundacji Instrat.
5: Tu rachunek przekracza już 10 miliardów złotych dodatkowych dla polskiej gospodarki, które zapłaciliśmy w pełni za to, że jesteśmy tak uzależnieni od ropy, a są przecież inne kraje w Europie, które trochę szybciej postawiły na elektryfikację i po prostu potrzebują mniej ropy do zasilania prawie tej samej liczby aut czy transportu takiego ciężkiego drogowego.
4: Kryzys najmocniej odczuwają firmy tankujące diesla do służbowych samochodów, bo tylko w części korzystają z rządowego pakietu dopłat do paliwa CPN. Łagodniej drogie paliwa uderzyły w kierowców prywatnych samochodów na benzynę. Wznowiono ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Był zablokowany po wypadku, do którego doszło w poniedziałek na przejeździe kolejowym w Garbatce. Zginął w nim kierowca ciężarówki, która zderzyła się z szynobusem. Ten ostatni wykoleił się. Uszkodzona została też sieć trakcyjna i torowisko kolejowe. Służby techniczne naprawiły już infrastrukturę. Marian Banaś będzie startował w wyborach na prezydenta Krakowa. Szkoda, żeby takie doświadczenie i kapitał pracy w Ministerstwie Finansów i Najwyższej Izby Kontroli został zmarnowany, mówi sam były prezes NIK-u.
6: Po drugie, no ja jestem mieszkańcem Krakowa, kocham Kraków. No i mieszkańcy Krakowa to przede wszystkim dobrzy i mądrzy ludzie, zasługują na szacunek i na to, aby uczciwie zarządzać tym miastem, żeby go odpolitycznić.
4: W niedzielę mieszkańcy Krakowa w referendum zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Piłkarze reprezentacji Polski zaczynają dziś we Wrocławiu krótkie zgrupowanie przed towarzyskimi meczami z Ukrainą 31 maja na miejscowym stadionie i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. W pierwszym zabraknie Michała Skurasia. Zbiórka o 14:00. Dziś pierwszy gwizdek w niedzielnym meczu z Ukrainą o 17:30, a kadra pozostanie we Wrocławiu do poniedziałku. Prawie 200 restauracji z całej Polski zostało wyróżnionych przez przewodnik Michelin. 11 lokali dostało najwyższe odznaczenia, czyli słynne gwiazdki. Po raz pierwszy inspektorzy odwiedzali wszystkie województwa, mówi Magdalena Krucz, prezeska Polskiej Organizacji Turystycznej.
7: W tym roku nareszcie mamy selekcję narodową, co nie oznacza, że w każdym regionie, w każdej miejscowości będzie wyróżniona restauracja. Niemniej jednak tych restauracji, mam nadzieję, będzie dużo, dużo więcej.
4: A pierwsza w historii polska gwiazdka dla kobiety trafiła w ręce Beaty Śniechowskiej z Wrocławia, która prowadzi nowoczesne bistro z polską kuchnią.
8: Bawa to miejsce właśnie, gdzie można w niedzielę zabrać rodzinę na kotleta. Ja się tego kotleta ani jednego, ani drugiego nie wstydzę. Nie wstydzę się pierogów, rosołu, bo to jest moja duma i uważam, że to są najlepsze rzeczy.
4: Najbardziej utytułowanym polskim szefem kuchni pozostał Przemysław Klima jako jedyny wyróżniony 2 gwiazdkami.
2: Super FM. Pogoda.
9: 16 stopni na Duńskiej, to okolice Warszawa, 17 już w pobliżu bramy portowej. Zdaniem szczecińskich synoptyków dzisiaj możemy spodziewać się powyżej 20 stopni, 21, chwilami nawet 22 stopnie. Teraz więcej chmur, po południu ma być pogodnie i słonecznie i co najważniejsze, bez deszczu.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
9: Za chwilę Super Eko Magazyn w Super FM. Gościć będziemy dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego Wioletę Nawrocką oraz Sylwię Jurzyk-Nordlow, regionalną dyrektor ochrony środowiska w Szczecinie. Będziemy rozmawiali o obszarach chronionych, tych, które są naszą perłą na Pomorzu Zachodnim. Ten program poprowadzimy razem z Anią Malec.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Patrzeń wokół nas. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek zawsze po 10:00. Tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Eko Magazyn.
1: Ania Malec i Jarek Fengler. Witamy w Super Eko Magazynie Radia Super FM. Witają się z nami także nasi goście. Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego Wioleta Nawrocka, a także Sylwia Jurzyk-Nordlow, regionalna dyrektor ochrony środowiska w Szczecinie.
2: Ważne tematy przed nami. Myślę, że takie, które zainteresują naszych słuchaczy. Zaczniemy może od tego, pani dyrektor, jakie nowe rezerwaty albo obszary chronione powstały ostatnio na Pomorzu Zachodnim, no i co stanowi o ich wyjątkowości w skali kraju? Rezerwaty to myślę coś, z czego chętnie korzystamy.
3: Dziękuję za to pytanie. Ogólnie rezerwaty w ostatnich latach stanowią dla społeczeństwa jeden z najważniejszych elementów w ogóle świata otaczającego.
2: Szukamy takich oaz.
3: Tak, dokładnie. I ja muszę powiedzieć, że ja zajmuję się ochroną przyrody, ochroną środowiska od 20 paru lat. I nigdy w mojej pracy nie było takiego okresu jak ostatnie lata.
2: To się od pandemii zaczęło.
3: Chyba zaczęło od pandemii, dokładnie. Nagle społeczeństwo zauważyło przyrodę. Jednak ta przyroda nas wycisza, leczy. To samo leczenie musi następować, a jak nie mamy naturalnych ekosystemów, mało zieleni, no to niestety to samo leczenie nasze następuje bardzo powoli, a może nawet nie następuje. I tutaj widoczny jest ten wpływ przyrody. Pandemia to okazała ewidentnie, że nie możemy żyć bez przyrody. I rzeczywiście to są dla nas takie, można powiedzieć, lata radości, jeśli chodzi o ochroniarzy. Wyciągamy te nasze planowane rezerwaty sprzed 20-30 lat i zaczynamy do nich jeździć. W zeszłym roku byliśmy, proszę sobie wyobrazić, w 80 proponowanych rezerwatach. I oczywiście mamy już te propozycje na kilka lat do uwzględnienia i do tworzenia.
2: I mówimy o naszym województwie.
3: Naszym województwie tylko. Mhm. Tak?
2: No to jest
3: ogólnie mamy zaplanowanych z ostatnich 20-30 lat ponad 250. Tylko po prostu my nie jesteśmy w stanie w takim składzie pracowników no robić tego szybciej i jakby to powiedzieć bardziej szczegółowo. Musimy to dzielić na lata. Więc podzieliliśmy sobie te ponad 240 rezerwatów, prawie 250 na kawałki. W zeszłym roku objechaliśmy około 80. W tym roku znowu zaczynamy już za dwa tygodnie objeżdżać kolejne. I na przyszły rok też zostawimy coś. Natomiast to jest tylko, my objeżdżamy proponowane, stwierdzamy, czy się nadaje jeszcze, czy się nie nadaje, jakie ma wartości, co cennego tam jest, jaka powierzchnia, gdzie granice, a teraz musimy to wszystko ustanowić. I to zajmuje nam bardzo dużo czasu, ponieważ od przejechania a do ustanowienia czasami mija rok. I powiem tak, mamy teraz, już mogę powiedzieć, że od piątku 140 rezerwatów, przyjmijmy 140. Mhm. W ostatnich dwóch tygodniach powołaliśmy właśnie dwa nowe, a ogólnie w ostatnich dwóch latach, czyli 24-25 rok, powstało 8 rezerwatów. Kolejne w tym roku chcemy zrobić 10 w sumie. Już mamy dwa, więc jeszcze 8, tak sobie zaplanowaliśmy. Jak się da szybciej popracować, miejmy nadzieję, to zrobimy kolejne. Natomiast na lata mamy tych rezerwatów do utwarzania. W ostatnich latach mieliśmy takie jak Rykowski Wrzosiec, Kołmanowa, czy Dolina Pustynki, Dolina Rzeki Leśnicy, Dolina Zgniłej Strugi, Torfowisko Żelechowo, Las Dębogórski, Źródzickowa Skarpa, Jeziora Dołgie czy Kołatka. W zeszłym tygodniu ustanowiliśmy przełomowa dolina Gowienicy imienia Macieja Trzeciaka, a jeszcze wcześniej tydzień to Koszewo nad Miedwiem. Także no, jest mnóstwo. Przodujemy, powiem szczerze, w tych rezerwatach rzeczywiście i bardzo się tego cieszymy. Społeczeństwo to bardzo dobrze przyjmuje. Gminy nam też dziękują, bo to jest dla nich atrakcja turystyczna. Wszystko dobrze działa.
1: Park Narodowy to serce ochrony przyrody w regionie. Jak z perspektywy pani dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego zmienia się stan sieci obszarów chronionych wokół granicy parku?
4: Temat trudny i dość złożony, mimo że jesteśmy naprawdę sercem Wyspy Wolin, dużym zapleczem i płucami dla miasta Międzyzdrojów, dla Świnoujścia. Niemniej jednak nasze położenie od południa do północy wyspy powoduje przebieg wielu szlaków koniecznych, komunikacyjnych właśnie przez obszar Parku Narodowego. Droga S3, sieć PKP, linia średniego napięcia, gazociąg. Wszystko to, co miasto Świnoujście i Międzyzdroje potrzebują, co oczywiście sprawia wiele kłopotów. Oczywiście jeszcze droga 102 wojewódzka, również przez Woliński Park. Mamy taki układ pasowy. Najważniejsze jest, aby stale monitorować korytarze ekologiczne, bo park to nie tylko jego granice. Ważne, abyśmy mieli jeszcze połączenie ze światem zewnętrznym, aby mogło dochodzić do wymiany genetycznej, wymiany populacji, zwierząt, roślin. I to są tematy, które na najbliższy czas są najważniejsze, aby zabezpieczyć tą możliwość komunikacji ekologicznej właśnie parku ze światem zewnętrznym, nie tylko punktowo w granicach parku.
1: A jak staracie się zabezpieczyć to, o czym pani mówi?
4: Staramy się cały czas rozmawiać przede wszystkim z samorządami. Również w tej chwili jesteśmy na etapie uzgadniania planów ogólnych, aby te potrzeby parku były uwzględniane w przypadku planów ogólnych, aby samorządy trochę zwróciły uwagę na urbanizację i zabudowę terenów bezpośrednio graniczących z parkiem, aby uwzględniały otwarte przestrzenie właśnie w celu umożliwienia tej migracji. No i musimy tutaj wspólnie znaleźć jakiś kompromis. Samorządy mają swoje zadania, swoje potrzeby. My stoimy na straży i w imieniu przyrody mamy też swoje zadania. Te zadania są bardzo odmienne, no ale cały czas staramy się przekazywać to, że ta ochrona przyrody nie jest dla nas tak naprawdę, nie jest dla tego pokolenia. To jest już z założenia dla przyszłych pokoleń, aby ona była w jak najlepszym stanie zachowana, aby nasze dzieci, moje dzieci to już właściwie moje wnuki, nasze wnuki, nasze prawnuki mogły również podziwiać tą przyrodę. Ale również, aby właśnie takie miasta jak Międzyzdroje i Świnoujście nie utraciły tej swojej wartości. Z tego względu, że infrastruktura jest dużą wartością, ale bez tej wartości przyrodniczej na pewno wiele stracą. Wiele osób potrzebuje już tego kontaktu z naturą. Wiele osób uprawia turystykę przyrodniczą. Nie są już zainteresowani tylko i wyłącznie pobytem w hotelu, basenem, sauną, tylko potrzebują, przyjeżdżając z dużych aglomeracji miejskich, większego spotkania z przyrodą, z dziką przyrodą i z przestrzeniami niezurbanizowanymi.
1: To jest Super Eko Magazyn w Radiu Super FM. Ania Malec, Jarek Fengler. Zapraszamy na kolejną część naszej rozmowy. Przypomnę, naszymi gośćmi dzisiaj są dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego Wioleta Nawrocka, a także Sylwia Jurzyk-Nürdlew, regionalna dyrektor ochrony środowiska w Szczecinie.
0: Super Eko Magazyn, tylko w Super FM.

0: Zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Eko Magazyn.
1: W Super Eko Magazynie Radia Super FM gościmy dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego Wioletę Nawrocką, a także Sylwię Jurzyk-Nordlew, regionalną dyrektor ochrony środowiska w Szczecinie.
2: Inwestorzy faktycznie często widzą w decyzjach środowiskowych barierę. No i jak RDOŚ godzi taki dynamiczny rozwój infrastruktury i turystyki w regionie z taką jednak rygorystyczną ochroną ekosystemów?
3: No to jest prawda. Decyzje środowiskowe są taką decyzją przedwstępną przed realizacją inwestycji. Najczęściej te deweloperskie, takie inwestorskie, drobne inwestycje to decyzje wydają gminy. Mhm. Tutaj regionalny dyrektor jest uzgadniającym albo opiniującym organem. No i czasami potrafi po prostu powiedzieć: panie inwestorze, proszę się przesunąć 5 metrów dalej albo 100 metrów dalej, albo ten teren nie nadaje się pod inwestycję, ponieważ wartość przyrodnicza jest większa niż wartość pana inwestycji. I tutaj czasami Skarb Państwa musi powiedzieć: proszę państwa, jeżeli pan zniszczy ten teren, to odtworzenie tej bioróżnorodności dla Skarbu Państwa jest bardziej kosztowne niż pana inwestycja. I musimy zrównoważyć pewną tą inwestycję, tak żeby i ten inwestor coś z tego miał, i ta przyroda też nie była zaburzona. I decyzja środowiskowa ma za zadanie ustawienie warunków realizacji. I ona jest najważniejsza właśnie w tych warunkach. Czyli mówimy, możesz zrobić kondygnację podziemną, ale nie dwie. Czyli możesz wybudować inwestycje, ale nie zmienić warunków wodnych. I teraz projektant musi to wymyśleć. Jak to zrobić, żeby nie zmienić tych warunków wodnych? Może pan wybudować inwestycje, ale nie może pan wyciąć drzew, które pan chce wyciąć. I to są te warunki. I my musimy to równoważyć. I niestety ten RDOŚ zawsze będzie stał na straży tego.
1: Woliński Park Narodowy leży w turystycznym sercu regionu. Z jaką presją inwestycyjną i ludzką mierzycie się na co dzień? I gdzie stawiacie te nieprzekraczalne granice dla biznesu? O to pytam dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego Wioletę Nawrocką.
4: Z jednej strony jesteśmy w dość dobrej sytuacji jako park narodowy. Wiele parków narodowych, właściwie wszystkie parki narodowe, borykają się z tym problemem inwestycji, presji urbanistycznej, zabudowy. Mamy ten komfort, że mamy jesteśmy zwarci obszarowo i nie mamy terenów obcych w granicach parku. Niemniej jednak od strony gminy Międzyzdroje nie posiadamy otuliny. I stąd jest wrażenie, że z cywilizacji, z betonowego świata wchodzimy wprost w dziką przyrodę. To są całkowicie dwa różne światy i tą przysłowiową betonozę niesamowicie widać. Przez to, że właśnie przez brak otuliny parku urbanizacja zbliżyła się bezpośrednio do granic parku. Prawo stanowi, że jeżeli dzieli nas jakaś działka i działka nie przylega do granicy parku, park tak naprawdę nie ma już wpływu na to, co powstanie na tej działce. Tutaj można jedynie zwracać się do rozsądku, aby złagodzić te różnice tej dzikiej przyrody i tej urbanizacji. Ale wiele tematów są to tematy przeszłe, sprzed 15 lat, 20 lat, gdzie były plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie było zupełnie inne podejście, inne rozumowanie. Nie zwracało się tak uwagi na tą ochronę przyrody, na tereny zielone. Był duży nacisk na urbanizację, na rozwój miast i często działki znajdują się w rękach prywatnych. Wiadomo, jeżeli ktoś zakupił działkę, no to będzie dążył do tego, aby uzyskać z tej działki to, co sobie założył. Niestety często są to właśnie duże hotele, które w zderzeniu bezpośrednio przez ulicę z parkiem, to są takie dwa różne światy i wygląda to komicznie, patrząc z perspektywy przyrodnika. Również z perspektywy, myślę, takiego gościa w takim hotelu też może to wyglądać, spodziewa, przyjeżdża się do takiego hotelu, oczekuje się jakiegoś otoczenia, jakiejś atrakcji, a tu dostaje w prezencie dziki las.
1: To był Super Eko Magazyn w Radiu Super FM. Dzisiaj rozmawialiśmy z Sylwią Jurzyk-Nordloff, regionalną dyrektor ochrony środowiska w Szczecinie, a także dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego, panią Wioletą Nawrocką.
0: Super Eko Magazyn, tylko w Super FM.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
6: Reklama. Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie. W 10:30 wiadomości Super FM, Andrzej Kutys.
12: Zośka nie będzie generować kłopotów. To głos z rozmowy Radia Super FM. Szczegóły za chwilę. Cyfryzacja szpitala wojewódzkiego z KPO. Plakaty o zdradzie w Śródmieściu Szczecina. Lepiej w to nie klikać.
1: Super FM. Wiadomości.
12: Droga wytyczona po nowym śladzie, więc nie spowoduje utrudnień, tak jak było w przypadku budowy S3, tłumaczył w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 szef szczecińskiego działu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner, pytany o rozpoczęcie inwestycji w zachodnią obwodnicę Szczecina.
13: Raczej nie będzie to taka inwestycja, która będzie jakieś tutaj powodowała duże utrudnienia, bo idzie całkowicie nowym śladem. Oczywiście gdzieś ruch lokalny, tutaj organizacje ruchu czy wahadła się na tych drogach lokalnych zdarzą, ale to jest w interesie również wykonawców, żeby sprzyjać społeczeństwu podczas budowy tak dużej inwestycji.
12: Do 2029 roku dwa etapy z trzech. Ten finalny z tunelami drogowymi pod Odrą do węzła Goleniów, a trzeci odcinek ma być gotowy do 2033 roku.
11: Więcej na stronie super.fm.
12: Algorytmy sztucznej inteligencji wspomagające diagnostykę pacjentów, wzmocnienie ochrony elektronicznych baz danych, szczególnie istotne po cyberataku, czy cyfryzacja kolejnych zasobów szczecińskiego szpitala wojewódzkiego przy Arkońskiej i w Zdunowie. Pozyskali na to pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Rzecznik placówki Tomasz Owsik-Kozłowski mówi, że pozwoli to także wspomagać się pracą AI.
14: Tutaj planujemy wdrożenie rozwiązań AI i podłączenie do centralnego repozytorium danych medycznych. I ten element, ten komponent obejmuje również zakup narzędzi wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji wspierających procesy organizacyjne, ale chyba przede wszystkim diagnostyczne.
12: Szpital wojewódzki dostał na cyfryzację z KPO 12 milionów złotych. Kolejne 2,5 miliona to środki środki własne szpitala.
5: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
12: Komunikat rozlepiony na wydrukowanych w domu kartkach A4, rozlepionych w całym mieście. Zdradziłeś mnie, Marcin W., niech wszyscy zobaczą wasze rozmowy. I wielki kot QR, który rzekomo ma prowadzić do odkrycia sekretów zdradzonej kochanki. Jednak, jak ostrzega specjalistka, to może być próba wyłudzenia, żerowanie na ludzkiej ciekawości, więc absolutnie nie należy skanować takiego komunikatu. Prywatna detektyw Małgorzata Marczylewska ocenia, że lepiej nie sprawdzać, czy to faktycznie dzieło zdradzonej kobiety.
15: Powinna zapalić nam się czerwona lampka. Najwięcej obecnie jest oszustw internetowych. Jest to znamienne, dlatego że nie tylko seniorzy padają ofiarami takich działań, coraz częściej młodych ludzi również klika w nieznane sobie linki i padają ofiarami podobnych przestępstw. W dzisiejszych czasach, gdzie oszustw z zakresu cyberprzestępstwa jest cała masa, inwencja twórcza i pomysłowość oszustów czasami nawet mnie zaskakuje.
12: Na razie nie ma informacji od szczecińskiej policji na temat plakatów z podejrzanym komunikatem w centrum Szczecina.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
16: Super FM zaprasza.
17: Barbara Gądek, sprawdzamy, co w tym tygodniu dzieje się na szczecińskich scenach. W Szczecinie rozpocznie się Festiwal Młodego Malarstwa organizowany przez Akademię Sztuki. W programie znalazło się 7 wystaw zbiorowych, 6 solowych i aż 11 lokalizacji rozsianych po mieście. Oficjalne otwarcie festiwalu o 19 w Filharmonii Szczecińskiej. To właśnie tam spotkają się artystki i artyści oraz organizatorzy tegorocznej edycji wydarzenia. Organizatorzy podkreślają, że chcą wprowadzić do akademickiej przestrzeni swobodę twórczą, nieoczywiste spotkania i działania artystyczne. Malarstwo jest tu punktem wyjścia do rozmów, doświadczeń i wydarzeń odbywających się w nieprzewidzianych okolicznościach. Każda edycja tworzy nową mapę miasta i odkrywa kolejne miejsca dla sztuki. Ten festiwal będzie jednocześnie finałem cyklu wystaw prezentowanych w ubiegłym sezonie artystycznym. Wystawy i wydarzenia festiwalowe pojawią się m.in. w Śródmieściu, w centrum, na Starym i Nowym Starym Mieście, a także na Pomorzanach. Muzycy legendarnego zespołu Breakout zaprezentują się w nowej dekadencji. Wydarzenie przypomni twórczość jednego z najważniejszych zespołów w historii polskiego blues rocka. Na scenie pojawią się muzycy związani z legendarnym Breakoutem i usłyszycie utwory z kultowej płyty Blues Breakout, która na trwałe zapisała się w historii polskiej muzyki. To był serwis kulturalny w Radiu Super FM. Po więcej informacji zapraszam do kolejnych serwisów.
9: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
18: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Super FM z widokiem na Szczecin. To jest czwartkowe przedpołudnie na 97,5 i nasi goście, bo teraz będziemy rozmawiać o szczecińskich nieruchomościach. Zacznę od pani po mojej lewej stronie, Justyna Meyer, JW Construction. Dzień dobry, witam pani Justyno.
1: Dzień dobry.
0: Jest z nami Michał Wąsik, prezes Asset Home. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry państwu.
0: I jest także Patryk Trzaskoma, Trzaskoma Development.
3: Dzień dobry wszystkim, witam.
0: Witam panie Patryku. Rozmawiamy o tych bardzo optymistycznych informacjach. Przeglądałem wczoraj aktualne ceny na rynku pierwotnym, a także na rynku wtórnym i chyba, proszę państwa, mogę powiedzieć, że mamy powody do radości. Panie Michale.
2: Znaczy tak, mamy powody do radości, tylko nie wiem z którego punktu widzenia, bo z punktu widzenia klienta to nie jest powód do radości, bo ceny ruszyły w Szczecinie w górę. Natomiast z punktu widzenia deweloperów rynek ruszył, mamy coraz więcej sprzedawanych mieszkań, jest już średnią dochodzimy do 180-190 mieszkań sprzedanych miesięcznie w całym Szczecinie. Kwartał do kwartału jest coraz większy popyt. No jeżeli chodzi o ceny, bo to zawsze pan pyta, to ceny mieszkań w Szczecinie dalej kształtują się między ceną 13 700, 14 000 za metr kwadratowy średnio. No i trzeba tutaj rozróżnić, tak jak wspomniałem w naszej wcześniejszej rozmowie, inne są ceny domów i szeregowców, tak, bo to są ceny między 9 a 10 tysięcy za metr, a inne są ceny mieszkań. Tutaj dochodzimy do około 14 tysięcy za metr kwadratowy. Nie?
0: Jedną stroną medalu jest cena ofertowa, inną stroną medalu jest ta cena, po której tak naprawdę kupuje się czy sprzedaje się nieruchomość. Jak wy obserwujecie teraz w pierwszym kwartale? Bo kiedyś nawet były to poziomy do 10, nawet 15%.
2: No teraz aż takiej różnicy nie ma. Z tych projektów, które my sprzedajemy, teraz 4-5 projektów, to cena transakcyjna w ofertowej to się różni od 3 do 6% w zależności od projektu, tak? Więc tutaj rabat ten, o którym mówimy, do wynegocjowania u nas mieści się w widełkach od 3 do 6%, czyli jak mamy takie mieszkanie, na przykład dwupokojowe, w średniej cenie mamy teraz na poziomie 13 900 zł brutto za metr kwadratowy, no to klienci, którzy ostro negocjują, no to schodzimy do ceny na poziomie 13-500 za metr. Nie?
0: Justyna Meyer, JW Construction. Co tak naprawdę wpływa na wzrost tego popytu, o którym tutaj pan Michał mówi?
1: Myślę, że jest wiele czynników. Na pewno troszeczkę odmroził się ten rynek kredytów. Coraz chętniej Polacy uruchamiają te kredyty, no coraz też mają lepszą zdolność kredytową wraz z obniżeniem stóp procentowych, także takie możliwości im się pojawiają. No i na pewno też wiele rzeczy takich gospodarczych i też politycznych, które dzieją się w ogóle na całym świecie, czasami wpływa na to, że faktycznie ten nasz rynek na chwilę przystopowuje, bo na przykład dzieje się coś, co wprawia ludzi w jakiś niepokój, ale faktycznie w tej chwili troszeczkę to się wycisza, coraz pewniej się czują inwestorzy i coraz chętniej wracają do tych inwestycji na rynku nieruchomości.
0: Dobrze, mówimy o kredytach, mówimy o okolicznościach, o otoczeniu tak pokrótce biznesowym. A czy coś się zmieniło w podejściu deweloperów, panie Patryku?
3: Myślę, że coraz ważniejsze jest zaufanie. Obserwujemy to teraz przy naszej nowej inwestycji, nowe Gumieńce, że bardzo dużo ludzi obserwuje nas od kilku lat, obserwuje nasze inwestycje, zgłaszało się na poprzednie osiedla, między innymi na przykład na Zielone Gumieńce, ale czekało na zbudowanie tego zaufania, bo jednak jest to kluczowa decyzja w życiu klientów. I ja uważam, że coraz ważniejsze będzie po pierwsze bardzo wysoka obsługa naszych klientów, czyli odbieranie telefonów, wspieranie ich w każdym procesie, tłumaczenie wszystkich możliwych kwestii związanych z zakupem na przykład pierwszego domu. Oraz druga kwestia to jest zaufanie i poczta pantoflowa. W obecnej inwestycji bardzo dużo osób zdecydowało się na zakup tylko dlatego, bo zostali poleceni przez znajomych lub rodziny kupowali na przykład dzieciom domy obok. Czyli to staje się też coraz ważniejsze, taka poczta pantoflowa, zaufanie i po prostu dbanie o jak najwyższą jakość obsługi.
0: No to teraz jeszcze wracamy do kilka informacji statystycznych. W pierwszym kwartale 2026 roku deweloperzy sprzedali, panie Michale, 343 mieszkania. Co oznacza, że ten wzrost jest no, spory, bo prawie 29% rok do roku. Jeżeli porównamy sobie 2025 rok, to naprawdę jest optymistyczna informacja.
2: Jest optymistyczna informacja i to jest pierwszy kwartał. Drugi kwartał, kwiecień i maj, jak dane podaje rynek pierwotny.pl. Już mamy, wcześniej mieliśmy 110-120 mieszkań miesięcznie sprzedawanych, teraz mamy 180 z uwagi na to poluzowanie polityki kredytowej. Więc ta dynamika jest coraz większa. Szczecin jest o tyle specyficzna ta oferta, że mamy w Szczecinie w ofercie ponad 2400 mieszkań w sprzedaży. I 1/4 z tych mieszkań to są mieszkania gotowe. I teraz to, co widzę, to jak teraz rynek reaguje, klienci chcą przyjeżdżać na dni otwarte i kupują już praktycznie gotowe mieszkania za chwilkę, które będą wykończone w ciągu tak 3-6 miesięcy. I to na

0: stówkowych. Także no, u nas są to obie równie silne grupy, tak? Ale faktycznie były momenty, gdzie ci klienci kredytowi praktycznie wygaszali się prawie że do zera, gdy te stopy procentowe szalały, a w tej chwili to jest z powrotem dosyć silna grupa. Także akurat jeżeli chodzi o nasz portfel nieruchomości, to są to na tyle atrakcyjne nieruchomości, które przyciągają cały czas tych klientów gotówkowych i kredytowych w zależności od sytuacji na rynku kredytów.
1: Kto najczęściej kupuje? Bo ja wczoraj przeglądałem jeden z serwisów branżowych i coraz więcej osób pojawia się z zagranicy, które są zainteresowane właśnie różnego rodzaju nieruchomościami. Jak wy to obserwujecie u siebie?
2: Ja akurat mam bardzo konkretną grupę. To są młode rodziny, szczecinianie, praktycznie w 100%. Na tym się specjalizujemy, czyli no my mamy produkt dom w cenie mieszkania na Gumieńcach, czyli trochę trudno o to, żeby taki produkt trafiał do grupy z zagranicy, aczkolwiek zdarzają się klienci, którzy na przykład wyjechali za granicę i postanowili powrócić do Polski, bo jednak nasz kraj rozwija się. Uważam, że jest dużo lepszy niż wiele alternatyw, które być może kiedyś były takim powodem wyjazdu. Więc u nas jest to głównie klient szczeciński, typowa rodzina lub para, która planuje dzieci. Jeszcze nawiązując do pytania odnośnie tego, czy jest więcej klientów kredytowych czy gotówkowych. Tutaj bardzo ciekawą obserwację przy naszym nowym osiedlu, przy pierwszym etapie inwestycji Nowe Gumieńce, które wystartowaliśmy 2 tygodnie temu, mam, ponieważ spodziewałem się, że większość klientów będzie kupować na kredyt. Z racji tego, że te kredyty są teraz bardziej dostępne, są trochę tańsze i więcej ich jest. Natomiast o dziwo w naszym przypadku około 60% klientów kupiło nasze domy w dużej mierze za gotówkę, na przykład 500-600 tysięcy gotówki i tylko dobrało 100-200 tysięcy złotych kredytu. To mnie bardzo zdziwiło, bo kiedyś domy głównie sprzedawano właśnie na kredyt, natomiast teraz widzę, że ten współczynnik klientów gotówkowych jest coraz większy. Bardzo często wynika to z tego, że albo mają pewną kwotę zaoszczędzoną, albo sprzedali mieszkanie mniejsze, jakąś kawalerkę, 2 pokoje i przechodzą na właśnie dom w cenie mieszkania.
1: Panie Michale?
3: No my mamy 2 segmenty tych inwestycji i też klienci się tak podzielili między te inwestycje. Przy inwestycjach typowo mieszkaniowych typu Naturpark na Gumieńcach czy Szczecińska 20 na Warszawie, tu mamy klientów kredytowych, bo to są piękne mieszkania w bardzo wysokim standardzie, w dobrych lokalizacjach i tutaj klienci kredytowi przeważają. Natomiast jak mamy inwestycje premium, tak, albo takie high premium jak rezydencja Aleja Fontan, której teraz mieliśmy premierę w Szczecinie, no to tam pojawiają się pierwsi klienci zagraniczni. To jest naprawdę coś fenomen, jeżeli chodzi o Szczecin, bo mamy pierwszy raz produkt taki high premium w ofercie w Szczecinie, gdzie ceny już są dość wysokie, no ale pierwsi klienci to się pojawili Duńczycy, Hiszpanie, mamy zapytania od strony niemieckiej, więc myślimy, że tutaj klient będzie bardzo zróżnicowany, ale to już jest, mówię, to już taka perełka w Szczecinie powstaje, więc odważny projekt. Więc tutaj myślę, że tutaj segment klientów będzie dość szeroki.
1: Pani Justyno, Wyspa Pucka to jedno z najpopularniejszych w tej chwili miejsc, bo wszyscy interesują się tym, to tam bardzo dużo się w ogóle dzieje w tym miejscu.
0: Tak, tak. Łasztownia, tutaj całe Międzyodrze bardzo ładnie w tej chwili się rozbudowuje. Tutaj też dużo miasto wykonało już, no i planuje wykonać też inwestycji, bo nasza inwestycja przy ulicy Celnej akurat, która w tej chwili jest budowana, to jest budowana w okolicy właśnie ulicy Energetyków Celnej, które już zostały przez miasto wyremontowane i bardzo fajnie wygląda ta infrastruktura. Także to naprawdę jest teraz bardzo fajne, wygodne, fajnie skomunikowane miejsce do życia. Dużo się dzieje. U nas może akurat nie ma zbytnio dużo klientów zagranicznych, aczkolwiek no, jest dużo Polaków mieszkających za granicą, którzy marzą o powrocie do Polski i właśnie tutaj sobie u nas wiją jakieś takie gniazdka na powrót. I też bardzo ciekawym takim zjawiskiem jest dosyć duża ilość klientów ze ściany wschodniej z Polski, która gdzieś tam planuje tą relokację i właśnie Szczecin się okazuje dla nich taką bezpieczną przystanią.
1: Jak słyszycie, dużo dobrych, dużo pozytywnych informacji płynie od tutaj przedstawicieli rynku nieruchomości.

0: szczecińskiego rynku nieruchomości. Panie Michale, w ubiegłym tygodniu uczestniczyłem w prezentacji, no właśnie, nowego miejsca. Szczerze mówiąc, naprawdę byłem zdumiony, że Aleja Fontan, że to miejsce może być taką prawdziwą perełką Szczecina.
1: Znaczy tak, to jest jeden, projekt był przygotowywany 6 lat, tyle trwało stworzenie całej dokumentacji, bo tutaj musimy odtworzyć historyczną, że tak powiem, bryłę tego budynku, te piękne, zdobione elewacje, wykończyć w marmurach, w mozaice części wspólne, no i wybudować pod istniejącą kamienicą dwupoziomowy parking podziemny. To jest po prostu inżynieryjne wyzwanie niesamowite. Przez to koszt budowy jest olbrzymi, no ale będziemy mieli nową taką perełkę na mapie Szczecina. I to, co warte podkreślenia, powstaną tam tylko 62 mieszkania, ale średnia powierzchnia mieszkania to jest blisko 100 metrów kwadratowych każdego. No i mieszkania, które są największe, o dziwo już znalazły nabywców, już są pierwsze rezerwacje na te mieszkania. No mówię, i tutaj mamy stosunek ilości mieszkań do ilości miejsc parkingowych 1 do 1. No i ta inwestycja już się rozpoczęła. Była to bardzo wyczekiwana inwestycja. Na premierze w hotelu Grand Park Rusałka w piątek pojawiło się ponad 100 klientów zainteresowanych. Zainteresowanie było olbrzymie. No i to, co nas właśnie zdziwiło, to 1/3 tych klientów to byli klienci zagraniczni. Więc to było naprawdę coś. Pierwszy raz się z czymś spotkałem w Szczecinie, że tak duże zainteresowanie, ale ten rynek premium rządzi się zupełnie innymi prawami. Tam jest klient gotówkowy, większość klientów, którzy tutaj ze Szczecina są, to już posiadają willę i mieszkania w Szczecinie i to dla nich stanowi jakby to mieszkanie stanowi no po prostu taki przyszłościowe mieszkanie w centrum miasta, gdzie mają blisko do restauracji, do nowo przebudowanej Alei Fontan, to też warto podkreślić. My przed oddaniem tej inwestycji za 28 miesięcy będziemy mieli nową Aleję Fontan przebudowaną w całości przez miasto i te inwestycje zostaną naraz oddane, więc to naprawdę będzie stanowiło no, fajną atrakcję. To, co też powiem ciekawostkę, my odsłonimy elewację we wrześniu i cała elewacja zostanie zadrukowana, będzie po prostu wizualizacja w wielkości 1:1 elewacji budynku na całym Placu Grunwaldzkim i będzie można zobaczyć, jak ta kamienica będzie wyglądała we wrześniu już po wybudowaniu, więc to też zrobię wrażenie.
0: Aż nie mogę się doczekać. Patryk Trzaskoma Development też ma sporo optymistycznych informacji. Inwestycja, którą niedawno rozpoczynaliście, sprzedała się w 80%.
2: Tak, no my jesteśmy w szoku, że pierwszy etap, bo mówimy o pierwszym etapie inwestycji Nowe Gumieńce, to było 14 domów. Ogłosiliśmy 2 tygodnie temu. W 2 dni 80% inwestycji zostało zarezerwowane. Dzisiaj po 2 tygodniach został tylko 1 dom. Nie spodziewaliśmy się tak szybkiego tempa sprzedaży, tak dużego zainteresowania. Myślę, że w dużej mierze wynika to, wiadomo, z lokalizacji też produktu, nad którym długo pracowaliśmy, ale przede wszystkim z tego, że po pierwsze mamy obok drugą inwestycję, 200 metrów dalej i klienci mogą zobaczyć rzeczywiście, jak te domy nasze wyglądają, w jakiej jakości są budowane, mogą porozmawiać z klientami, upewnić się, że są zadowoleni. A po drugie, duża część klientów śledzi nas i czeka już od pierwszej inwestycji tak naprawdę. Obserwuje, co realizujemy. Też to zaufanie jest coraz większe dla nas. Stajemy się marką rozpoznawalną dla tej grupy docelowej. I myślę, że te wszystkie rzeczy plus bardzo wysoka obsługa klienta przyczyniły się do tego, że to tak szybko się sprzedało. Dlatego też planujemy nie czekać z drugim etapem i już niebawem go ogłosić, żeby kolejne 12 tym razem segmentów właśnie domów w cenie mieszkania, bo to są ceny mniej więcej od 700 i 800 tysięcy, wypuścić na rynek i tych klientów, którzy nie zdążyli kupić na pierwszym etapie, właśnie przejąć na drugi etap.
0: Justyna Meyer, JW Construction, także sporo pozytywnych informacji od Was płynnie.
3: Tak, jak najbardziej. My w tej chwili właśnie realizujemy trzeci etap naszej inwestycji nad Odrą, który zostanie zakończony do końca przyszłego roku. Wypuściliśmy na rynek na razie część mieszkań, która bardzo szybko i sprawnie się sprzedała i właśnie jesteśmy w trakcie przygotowywania na sprzedaż ostatniej puli mieszkań, najatrakcyjniejszych mieszkań z widokiem właśnie na Odrę, Zamek, Stocznie, Wały Chrobrego. Także zaraz w naszej ofercie pojawi się pula takich topowych nieruchomości, także bardzo się cieszymy i czekamy z niecierpliwością, jak pojawi się w naszej ofercie i będziemy mogli to zaprezentować klientom.
0: O nowościach szczecińscy deweloperzy pewnie będą informować na zbliżających się już kolejnych szczecińskich targach nieruchomości. O tym pewnie będziemy jeszcze na antenie Radia Super FM wielokrotnie mówić, przypominać. Naszymi gośćmi byli Justyna Meyer, JW Construction. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
0: Michał Wąsik, Asset Home.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Patryk Trzaskoma, Trzaskoma Development. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
4: Radia Super FM na 97,5.
5: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
4: Reklama.
6: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
7: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
8: A jednak Fastbau naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
7: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
8: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
7: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
8: Dzwoń do Fastbau. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastbau.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
11: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
12: Koniec akcji strażaków po pożarze w Obornikach w Wielkopolsce. Krzysztof Bosak w prokuraturze w sprawie Collegium Civitas. Hurkacz i Chwalińska wyjdą dziś na kort w Paryżu.
4: Super FM. Wiadomości.
12: Dorota Werdecka. Koniec akcji strażaków w Obornikach w Wielkopolsce. Teraz policja będzie prowadzić oględziny. Pożar w hali zakładu produkcyjnego wybuchł wczoraj. Ogień objął m.in. ocynkownię. Z pożarem walczyło około 250 strażaków. Nikt nie ucierpiał. Niebezpieczne substancje nie przedostały się do warty i nie doszło do skażenia wód. Państwo chce wziąć artystów pod opiekę, ale rządowy projekt ustawy o dopłatach do składek emerytalnych i chorobowych dla tej grupy zawodowej jeszcze nie trafił do Sejmu, a już wzbudza polityczne emocje. Tak duże, że Konfederacja zapowiada wniosek o odwołanie szefowej resortu kultury Maciej Kluczka.
13: Projekt dotyczy artystów z niewielkim dochodem, mówił dr Mikołaj Iwański z Akademii Sztuki w Szczecinie.
14: To dotyczy artystów, którzy nie osiągają przychodów większych niż 125% płacy minimalnej. Więc to nie jest jakaś wielka kwota i to są artyści, którzy są niewidoczni, którzy wykonują mnóstwo po prostu niewidocznej, bardzo potrzebnej pracy.
13: Zgodnie z ustawą artysta otrzyma dopłaty do składek ZUS. Będzie mógł też korzystać z urlopów macierzyńskich. Co ciekawe, podobne rozwiązania chciał też wprowadzić rząd PiSu, ale Konfederacja uważa, że to nieuzasadnione przywileje.
12: Krzysztof Bosak na własne życzenie stawił się w prokuraturze. Lider Konfederacji zrobił to, jak sam ujął, by przeciąć spekulacje medialne na swój temat w związku z aferą w Collegium Humanum. Pojawił się tu w charakterze świadka.
15: Wobec pojawiających się spekulacji, że może być wniosek o uchylenie immunitetu, a nie mając żadnych informacji, że faktycznie prokuratura coś ode mnie chce albo coś w mojej sprawie robi, ja napisałem pismo do prokuratury z pytaniem, czy jestem uwzględniony w sprawie, jaki mam status. I w odpowiedzi prokurator mnie zaprosił, że jeżeli chcę, mogę dobrowolnie złożyć moje wyjaśnienia.
12: Prokuratura zarzuca już 29 osobom związanym z Collegium Humanum szereg przestępstw, w tym fałszowania dokumentów i przestępstw korupcyjnych. Niewykluczone, że do Sejmu trafi także wniosek o uchylenie immunitetu Szymona Hołowni, który również twierdzi, że w tej sprawie nie ma sobie nic do zarzucenia. Dwoje polskich tenisistów rozegra dziś spotkania drugiej rundy na Rolandzie Garrosie. Po południu na kortach w Paryżu zameldują się Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. O tym więcej Przemysław Pozowski.
16: Hurkacz spotka się z rozstawionym z numerem 19 Amerykaninem Francesem Tiafoe. Do tej pory grali 7 razy, ale ani razu na mączce.
17: Bardzo dobry zawodnik, od wielu lat jest w czołówce, więc na pewno ma bardzo dobry backhand, też potrafi agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie.
16: Z kolei rywalką Chwalińskiej, która w pierwszej rundzie sprawiła sensację i pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża Qin Wenzheng, będzie tenisistka z Belgii.
18: Aliza Mertens jest bardzo, bardzo solidną zawodniczką i szczerze mówiąc nie oglądałam zbyt wiele jej meczów, ale jest z tego co wiem top 30, więc będzie to na pewno bardzo ciężkie spotkanie i będę musiała zagrać swój najlepszy tenis, żeby go wygrać.
16: Na razie awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa zapewniły sobie Iga Świątek i Magda Linet, które jutro zmierzą się ze sobą.
12: Nurogęsi wybrały średniowieczny zamek. W Czorsztynie założyły gniazdo w ścianach Baszty Baranowskiego. Film dokumentujący, jak pisklęta opuszczają gniazdo, lądując na zamkowym dziedzińcu, a potem schodząc po stromych ruinach schodów w stronę wyjścia z zamku, opublikował Pieniński Park Narodowy.
4: Super FM. Pogoda.
0: Sprawdzamy nasze stacje meteo. 17 stopni obok Radisona, 17 także na Pomorzanach, dzisiaj do 21 stopni i po południu również mnóstwo słońca.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Znamy pełną listę kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin i o tych kandydatach powiemy jeszcze w tej godzinie w naszym przedpołudniowym programie. To jest Super FM z widokiem na Szczecin. Ja nazywam się Jarek Fengler i pozostanę z Wami do południa.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
5: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: Prawie 6 po 11.

0: Tak, gra przedpołudniowe radio Super FM, 16 minut po godzinie 11. W naszym studiu Anna Szewczyk, prezes Fundacji Pełnoprawni My. Dzień dobry, witam pani Aniu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Blue Power Flame to jest propozycja przede wszystkim dla osób i to jest coś, co wy przygotowujecie dla osób w spektrum autyzmu, dla ich rodzin, przyjaciół i wszystkich, którym bliska jest idea wspólnotowości, akceptacji, ale przede wszystkim, pani Aniu, bycia razem.
1: Dokładnie tak. To jest bycie razem, to jest przyjazna atmosfera. Ludzie mogą czuć się naturalnie, swobodnie, w swoim gronie. Oczywiście zapraszamy osoby zawsze na nasze wydarzenia, osoby z zewnątrz, bo to jest założenia impreza integracyjna. Wszystkie, które robimy, są integracyjne po prostu, żeby łączyć środowiska, tak? I uczyć się wzajemnie od siebie, prawda?
0: Parę tygodni temu zapraszaliśmy na bieg Blue Power Run, teraz Blue Power Flame, czyli takie ognisko, miejsce, w którym będzie można spotkać się, będzie można się wyciszyć, ale także będzie można również wziąć udział w specjalnej zbiórce.
1: Tak, przy okazji naszych wydarzeń zawsze staramy się wspierać innych i tak jak to było w przypadku naszego biegu, udało się zebrać dużo darów dla podopiecznych Krajowego Towarzystwa Autyzmu i dla podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Tak samo przy okazji naszego ogniska zachęcamy do udziału w zbiórce rzeczowej dla podopiecznych domu samotnej matki Mamy Dom w Poczelinie i również dla podopiecznych, czworonożnych podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Wszystkie szczegóły są na naszej stronie wydarzeń.
0: No właśnie, trochę więcej o szczegółach, pani Aniu, opowiedzmy, bo to nie jest tylko i wyłącznie ognisko. To będzie sporo atrakcji dla dzieci, dla ich rodzin.
1: Tak, tak. To nie jest tylko spotkanie przy ognisku, które budzi ciepło i właśnie między innymi dlatego jest w centrum, w sercu naszego wydarzenia jakby i łączy. Natomiast to jest moc atrakcji dla najmłodszych. Nastolatków, młodzieży, dla każdego, kto chce jakby się włączyć. I teraz przewidujemy tory przeszkód, konkursy. Mamy aktualnie prowadzony konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Razem dbamy o nasz świat. Trochę tak zahacza o ekologię. O tym jeszcze później też będę mówiła. Autor każdej pracy zostanie nagrodzony. Nie będzie osób, które nie zostaną nagrodzone. Każda praca będzie na pewno piękna. I prosimy o przeniesienie tych prac właśnie na nasze wydarzenie. Także będzie zorganizowany kącik wyciszeń i to jest zawsze bardzo ważne na naszych wydarzeniach, żeby wszyscy czuli się komfortowo, żeby dzieci były zaopiekowane, w ogóle osoby w spektrum autyzmu, żeby były zaopiekowane i ich rodzice czuli się też bezpiecznie. W kąciku wyciszeń będą kocyki, namioty, zabawy sensoplastyczne, takie sensoryczne, wyciszające. I co jest też bardzo istotne, że nad jakby całością tych wszystkich atrakcji, tak? I w kąciku wyciszeń, i te tory przeszkód, które będziemy organizować, te zabawy, będą czuwać terapeuci. Oczywiście wolontariusze także, którzy także będą brać udział, no i my.
0: Zapraszamy już w najbliższą sobotę, 30 maja.
1: Tak, 30 maja. Zapraszamy. Polana sportowa w godzinach 13:15. Ważne jest to i chciałabym też to dodać, że organizujemy to wydarzenie przy wsparciu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Autyzmem Sense i przy wsparciu Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział Szczecin, za co bardzo dziękujemy.
0: No, mamy nadzieję, że frekwencja dopisze, bo z tego, co już wiem, ten bieg, który organizowaliście, cieszy się ogromną popularnością.
1: Tak, ogromną popularnością, zresztą co roku się taką popularnością cieszy, jest wyczekiwany. Uczestnicy wypytują się już co roku, kiedy będzie to nasze wydarzenie, bo to jest takie nasze bardzo wydarzenie. I jakby pomysł na bieg, na ognisko, przepraszam, nie zrodził się przypadkowo. On był takim pomysłem ludzi, którzy uczestniczą w biegu, że jeszcze coś by się przydało, jeszcze taki deserek, taka wisienka na torcie, żeby nie czekać znowu kolejny rok na kolejny bieg, by się spotkać. No i właśnie w tym roku udało nam się zakwalifikować w programie Społecznik, zresztą i bieg, i ognisko. Są realizowane w ramach programu Społecznik, który zainicjował Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Udział dla wszystkich uczestników jest bezpłatny, a co dodatkowo jest bardzo fajne, Poczęstunek zapewniony, oczywiście kiełbaski, wszystko do i napoje. Też mamy taką propozycję, jeżeli ktoś chce z uczestników przynieść ciasto, ciastka, cokolwiek od siebie, to też chętnie jakby zapraszamy, zachęcamy do tego, żebyśmy tworzyli taką wspólnotowość. To jest mega ważne, naprawdę. I to jest ważne, jak mi się wydaje, dla wszystkich. A szczególnie dla rodzin, w których funkcjonują osoby w spektrum autyzmu, dla samych osób w spektrum autyzmu, że są akceptowani, rozumiani, że mogą się czuć naturalnie, że wokół tworzy się przyjazna przestrzeń i buduje się relacje też przez to. To jest naprawdę, jak ja sama o tym mówię, bo to rodzi się naprawdę z serca, tak, z własnych doświadczeń, bo ja też jestem mamą Kajetana, chłopca w spektrum autyzmu, 15-latka, więc trochę tych doświadczeń też już mam. Zresztą w naszej fundacji są same osoby, które mają dzieci w spektrum właśnie autyzmu, więc to nas bardzo mocno łączy. No i w ten sposób wychodzimy dalej w świat.
0: I to będzie doskonałe miejsce, żeby po pierwsze spotkać się, porozmawiać, mile spędzić czas. Ognisko integracyjne Blue Power Flame już 30 maja w sobotę. Zapraszamy serdecznie. Polana sportowa. Zapraszamy szczególnie osoby, które chciałyby się włączyć do specjalnej zrzutki na te cele, o których pani Ania mówiła. Anna Szewczyk, prezes Fundacji Pełnoprawni My, była gościem w naszym przedpołudniowym programie. Pani Aniu, bardzo dziękuję.
1: Również bardzo dziękuję.

0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę.
6: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
7: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
8: O, teraz to widzę wyraźnie.
1: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
9: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
1: Bilety do nabycia na eventim.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: to Super FM. Bożena, nasza słuchaczka na Pomorzanach, informuje, że słońce naprawdę na całego i pyta, czy słońce także u pana redaktora na placu Rodła. Tak relacjonuję, potwierdzam, jest. Coraz bliżej wakacji, coraz bliżej wymarzonych wakacyjnych urlopów, o czym muzycznie przed momentem przypomniało Radio Super FM. Dzisiaj wieczorem w Willi Lenca poznamy nagrodzonych. Jak co roku prezydent Piotr Krzystek wręcza nagrody artystyczne miasta Szczecin. Przypominamy, nagrodę artystyczną miasta Szczecin mogą otrzymać twórcy i artyści związani ze Szczecinem. Wyróżnienie przyznawane jest w trzech kategoriach: za istotne osiągnięcia artystyczne, za całokształt działalności artystycznej kandydata oraz za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury. I w tym roku kandydują w kategorii za istotne osiągnięcia artystyczne w 2025 kandyduje Izabela Plucińska, a także Sylwia Fabiańczyk-Makuch. Za całokształt działalności artystycznej Weronika Fibych i Leonia Chmielnik, a także za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury. Tu mamy dwóch kandydatów: Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie, a także Ogrody Śródmieścia. Tradycyjnie razem z Nagrodą Artystyczną Miasta Szczecin przyznawany zostanie również tytuł Mecenasa Kultury. W tym roku kandyduje grupa Polmotor, a także Telejart, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tegorocznych laureatów zarówno Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin, jak i honorowego tytułu Mecenasa Kultury poznamy już dzisiaj w czasie uroczystej gali w Willi Lenca.
1: Radio Super FM.
2: Radio Super FM. 100% szczecińskie.

0: coraz więcej słonecznych hitów Super FM. My nie czekamy na kalendarzowe lato, gramy, co nam w duszy gra. Super FM z widokiem na Szczecin od lat z pasją opowiada o szczecińskich, tych znanych, ale także zupełnie nieznanych miejscach naszego miasta. My w Super FM możemy być z tego dumni, bo jest z nami Małgosia Duda i Szczecin bez tajemnic. To tuż po wiadomościach w południe, po 16 polecam także magazyn Ale to był dzień. Podsumowanie dnia zapraszam w imieniu Michała Kaczmarka, Jarek Fengler. Dziękuję za wspólne spotkanie. Do usłyszenia.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
1: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15.

0: Fit Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Mamo, tato, w Galaxy będą prawdziwe eksperymenty.
5: Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galaxy.
1: Będą pokazy chemiczne, naukowe sztuczki i eksperymenty, które można robić samemu.
5: A dla rodziców bezpłatne badania, pomiar ciśnienia i poziomu glukozy oraz wyjątkowa strefa zdrowia pod mikroskopem. 30 maja od godziny 12 do 18. Poziom zero w Galaxy Szczecin.
1: Przyjdźcie do Galaxy. Będzie epicko.

0: jest 12. Wiadomości Super FM.
1: Rotawirusy w uzdrowisku w Nałęczowie. Sanepid zamknął czasowo placówkę. Pociągi znów na torach podrogoźnym. W poniedziałek doszło tam do tragedii. 2 miesiące wcześniej ważne posiedzenie sądu dotyczące Zbigniewa Ziobry.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusami sanepid w Puławach czasowo zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Sytuacja wydaje się być pod kontrolą, ale uzdrowisko nie będzie przyjmować kuracjuszy do poniedziałku. Część osób na własne życzenie wróciła już do domu, część jest w izolacji. Wszyscy czują się dobrze, cały ośrodek jest dezynfekowany. Na razie nie wiadomo, jak doszło do zakażenia. Przeciwko rotawirusom można się zaszczepić. Aby uniknąć zakażenia, należy też często myć ręce i myć owoce i warzywa przed spożyciem. Skutki poniedziałkowej katastrofy kolejowej pod Rogoźnym w Wielkopolsce zażegnane. Minionej nocy pociągi wróciły na trasę między obornikami wielkopolskimi a Rogoźnym. Ponad 2 doby trwała naprawa uszkodzeń, jak mówi Radosław Śledziński z PKP PLK.
3: Uszkodzeniu uległa jedna konstrukcja wsporcia sieci trakcyjnej, taki słup do sieci trakcyjnej oraz około 200-metrowy odcinek toru.
1: Pociągi nie kursowały między obornikami a Rogoźnym od śmiertelnego wypadku, do którego doszło na przejeździe kolejowym w Garbacz. Sąd przyspiesza rozprawę w sprawie zażalenia na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Pierwsze posiedzenie zaplanowano na 1 lipca, wcześniej termin posiedzenia był ustalony na wrzesień. Zażalenie na decyzję sądu wnieśli obrońcy byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. W lutym sąd zgodził się na zastosowanie wobec niego aresztu, później wydano listę gończą. Czy następnie do sądu trafił wniosek o europejski nakaz aresztowania. Ważne nie tylko dla mieszkańców Warszawy. Jutro w związku z pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych w stolicy mogą zostać uruchomione syreny. Będzie to miało charakter wyłącznie techniczny, zapewniają urzędnicy wojewody mazowieckiego i proszą o zachowanie spokoju. Nie ma mocnych jak na razie na angielskie zespoły w europejskich pucharach. Przed tygodniem Aston Villa wygrał Ligę Europy. W sobotę przed szansą na tytuł Ligi Mistrzów w meczu z PSG stanie inny angielski klub Arsenal. A wczoraj Crystal Palace triumfował w piłkarskiej lidze konferencji. Pokonał Rajowe Jekano 1-0. Błażej Kulesza.
4: To był mecz wyjątkowy przede wszystkim dla austriackiego szkoleniowca Anglików Oliviera Glasnera, bo po raz ostatni prowadził Londyńczyków.
5: No.
4: Nie, zdania nie zmienię. Swoją pracę oceniam jako służbę dla zawodników, dla klubu. Dostałem bardzo wiele wiadomości od fanów, którzy dziękują mi za najlepszy dzień w życiu i bardzo to doceniam. Mimo to brytyjska prasa w euforii, wszyscy piszą o pięknym pożegnaniu i po cichu liczą, że najważniejsze klubowe trofeum piłkarskie też trafi na wyspy.
1: Finał Ligi Mistrzów, Paris Saint-Germain kontra Arsenal w sobotę o 18:00 w Budapeszcie.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Według jednych źródeł urodził się 28 maja, według innych 3 czerwca. Do miana miasta jego narodzin pretensje rości sobie zarówno Słupsk, jak i Darłowo. W 1454 roku, równo albo prawie równo, 572 lata temu urodził się książę Bogusław X z pomorskiej dynastii Gryfitów. Na małym placyku przed wejściem na zamkowe dziedzińce i tarasy stoi pomnik tego władcy. Towarzyszy mu druga żona Anna Jagiellonka. Oboje stoją dumni, wyprostowani. Bogusław ma na głowie charakterystyczny kapelusz, czy taki bardziej biret. Wokół życia księcia narosło mnóstwo legend. Podobno wychowywał się na Wawelu razem z synami króla Polski Kazimierza Jagiellończyka pod okiem Jana Długosza. W innej wersji jego mentorem nie był Jan Długosz, tylko Hans Lange. Zwróćcie uwagę na zbieżność imienia i nazwiska. Chłop ze wsi Łącko. Podobno matka Bogusława, księżna Zofia, zaniedbywała jego wychowanie i nawet o zgrozo próbowała go otruć. Tyle pogłosek i legend. A co wiemy na pewno? Miał dwie żony. Pierwszą Małgorzatę z dynastii brandenburskiej, która zmarła, nie obdarzywszy go potomstwem. I drugą, naszą polską królewnę Annę Jagiellonkę, z którą małżeństwo okazało się szczęśliwe i trwałe. Anna urodziła mu 8 dzieci, a ich synowie rządzili później księstwem pomorskim. Bogusław okazał się władcą wybitnym. Zjednoczył pod swoimi rządami 3 księstwa – szczecińskie, wołogoskie i słupskie. To on rozbudował szczeciński zamek i Szczecin uczynił stolicą. On zreformował sądownictwo i nie pozwolił psuć pomorskiej waluty. To on też wybrał się w długą podróż do Ziemi Świętej, która trwała 1,5 roku. W drodze powrotnej odwiedził też Rzym, gdzie na audiencji został przyjęty przez papieża Aleksandra VI. Papież podarował mu ceremonialny miecz. Z polecenia Bogusława powstała pierwsza historia księstwa i książęcego rodu Gryfitów, czyli Pomerania, napisana przez Jana Bugenhagena. Jeszcze za życia księcia poddani nazywali go Bogusławem Wielkim.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama. Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
1: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
0: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
0: Super FM zaprasza.
13: Barbara Gądek, sprawdzamy, co w tym tygodniu dzieje się na szczecińskich scenach. Baltic Neopolis Orchestra świętuje w tym roku 18 urodziny. Z tej okazji muzycy zapraszają na wyjątkowy koncert pod hasłem Impro Mai, który rozpocznie się w piątek o 18 w Bałtyckim Porcie Kultury na Łasztowni. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen improwizacji, swobodnej atmosfery i muzycznych eksperymentów. W wydarzeniu weźmie udział m.in. pianista Aleksander Dębicz, a koncert ma mieć formę spontanicznej muzycznej podróży, tworzonej bez zapisanych nut. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Na teatralnych scenach również nie zabraknie znanych tytułów. Teatr Mały przypomina o spektaklu Dzień Świra Marka Koterskiego. To sceniczna adaptacja kultowego tekstu opowiadającego o codzienności Adasia Miałczyńskiego, pełnej frustracji, absurdów i gorzkiego humoru. Spektakl balansuje między komedią a dramatem, pokazując świat dobrze znany wielu współczesnym widzom. Teatr Kana zaprasza natomiast na przedstawienie Autoterapia. To komedia o relacjach między kobietami i mężczyznami, o codziennych konfliktach oraz naszych przyzwyczajeniach za kierownicą i poza nią. Twórcy spektaklu stawiają pytania o to, co naprawdę wpływa na ludzkie zachowania i jak wygląda współczesna komunikacja między ludźmi. Całość utrzymana jest w lekkiej, humorystycznej konwencji. Z kolei na scenie kameralnej Teatru Polskiego oglądać można spektakl Związek na odległość niewielką. To komedia inspirowana twórczością Stefanii Grodzińskiej i Macieja Zębatego. Pełna błyskotliwego humoru, ironii i absurdalności dialogów o relacjach damsko-męskich. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
14: Słuchasz radia Super FM
15: na 97.

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: W Niezłym aparacie kontynuuję rozmowę z Wiktorią Kochaniak z Akademii Sztuki w Szczecinie. I to jest tak, dwie nominacje do Grand Prix Photo w kategorii Young Poland, czyli Młoda Polska, historie. To są cykle zdjęć, czy to reportaże, zaraz o tym porozmawiamy pewnie. Chociaż jak patrzę na nominację pierwszą i to są zdjęcia, cytuję, projekt My, którzy spotykamy się w mroku, wizualne świadectwo trwałej wrodzonej potrzeby więzi społecznych wśród młodych ludzi z różnych środowisk. Nieformalny bark staje się przestrzenią, w której rodzą się spontaniczne wspólnoty. To tak sobie myślę, że bardzo ładnie opisana historia, że po prostu wyszłam ze znajomymi gdzieś tam na imprezę i zrobiłam po przy okazji zdjęcia. Tak było.
2: No są wersje oficjalne i nieoficjalne, tak? No, no nie będę ukrywać, że to projekt powstał przy okazji, też gdzieś tam zrodził się z jakichś moich wyjść, ale przede wszystkim dlatego, że ja trochę jestem zmęczona tym narzekaniem na młodzież, że tylko w telefonach, że kiedyś to nie było, to kiedyś tego nie było. Ja widzę, że jednak są, no zawsze będą potrzeby tych więzi, nieważne, czy będzie AI, czy będzie technologia, czy będą telefony, czy nie. Ludzie chcą się spotykać, potrzebują tego kontaktu ze sobą. I to chciałam pokazać w tym projekcie, że ta młodzież, ta okropna młodzież spotyka się, potrzebuje więzi, chce być ze sobą, tworzą się te historie, okej, z telefonami, telefony leżą obok, ale no są ludzie, którzy chcą być blisko. Tworzą się romanse, tworzą się przyjaźnie, zerwanie przyjaźni, no to ciągle żyje i ta okropna młodzież ma emocje, ma potrzebę bliskości.
1: Jak zwykle w nieformalnej atmosferze, także nieformalne trunki są w to wszystko zamieszane.
2: Natomiast przy okazji.
1: Natomiast właśnie pytałem w poprzedniej części naszej rozmowy o podejście do sprzętu, bo tak się zastanawiałem technicznie, czy miałeś ze sobą aparat, czy to było jakieś, bo smartfonem też można obecnie robić zdjęcia, bo to są ekstremalnie trudne warunki do fotografowania, ziarno, te sprawy, co oczywiście też można na swoją korzyść obrócić, ale światła jest bardzo mało, prawda? Też kwestie właśnie związane z ostrością, czasami celową nieostrością, bo tutaj również takich efektów, nazwijmy to, używałaś, czyli jak gdyby taka gama właśnie fotografowania w tego typu miejscach.
2: Tak jak mówisz, to nie były łatwe warunki, natomiast ja bardzo chciałam zachować taką intymność tego miejsca, tak? Mogłam to zrobić z fleszem, gdzieś tam obrócić to w jakieś takie wydarzenie, że właśnie robię jasne zdjęcia, że jest impreza, ale mi chodziło o tę intymność i dlatego też...
1: Dlatego, że w czerni i bieli, prawda?
2: Zgadza się, jakby klimat tego miejsca, wszystkie te takie techniczne aspekty, ja w tym projekcie akurat też chciałam podciągnąć pod tę atmosferę tego miejsca, dlatego one są za ciemne, one są w niektórych, no one mają dość duży kontrast, tak, jest to ziarno, ale w moim odczuciu i mam nadzieję, że...
1: To ręka profesora Tomasza Lazara, myślę, bo on też lubi takie klimaty troszeczkę. Myślę, że nie przeszkadzał, mówił tak, jeszcze więcej czarnego, jeszcze więcej kontrastu.
2: Powiem szczerze, że na pierwsze konsultacje zdjęcia były kolorowe, ale potem jak zaczęłam w procesie, spróbowałam zrobić je w czerni i bieli, to pomyślałam, to jest to. Tam, akurat tak się składa, że doktor Lazar, to jest jego klimat, ale to była jakby moja decyzja, która potem została zaaprobowana.
1: Oczywiście przypominam też naszym słuchaczom, że wchodzicie na stronę Grand Prix Photo i tam można bez problemu sobie te nominowane zdjęcia oglądać. Drugi projekt nominowany Wiktorii Kochaniak, studentki Akademii Sztuki w Szczecinie, projekt kolorowy, ale i z tym ale na razie słuchaczy zostawiam. Jeszcze jedna część naszej rozmowy w Niezłym Aparacie to już w kolejnej audycji.
0: Niezły aparat w Radiu Super FM.

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
9: A jednak FastBau naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
8: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
9: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
8: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
9: Dzwoń do FastBau. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastbau.pl.
10: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
11: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
12: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Jest 13. Wiadomości Super FM.
17: Śmiertelny wypadek z udziałem hulajnóg w Kutnie. Po upałach wracają przymrozki, powiemy gdzie. Jesteśmy bogatsi, a przynajmniej tak wynika z oficjalnych danych.
15: Super FM. Wiadomości.
17: Marcin Krzemiński. Śmiertelny wypadek z udziałem hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Do zdarzenia doszło wczoraj na ścieżce rowerowej zwanej Zieloną Osią. 52-latek podczas manewru skrętu zderzył się hulajnogą z jadącym również takim pojazdem 15-latkiem.
18: W wyniku zdarzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. W stanie ciężkim, nieprzytomny został przetransportowany do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.
17: Mówi młodszy aspirant Katarzyna Wasiak z policji w Kutnie, która pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku. To z pewnością was zaskoczy. Dopiero co mieliśmy ostrzeżenia przed upałami, teraz wracają nocne przymrozki. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 8 województw. To pas biegnący od Wejherowa przez Grudziądz, Konin i Łódź po Kielce. Do tego zimno może być na południu Małopolski i Podkarpacia. W nocy i nad ranem przy gruncie mogą być minus 2 stopnie. Maksymalne ceny paliw jutro znów w dół. Najwięcej potanieje olej napędowy o 20 groszy. Za jego litr maksymalnie zapłacimy 6 zł 37 groszy. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6,16. To 15 groszy mniej niż dziś. 13 groszy w dół z kolei 98 do 6 zł 73 groszy. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze kolejne zawiadomienia w sprawie publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Dotyczy arkuszy z biologii, geografii, fizyki, informatyki, historii, WOS-u oraz języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym. Pojawiły się one na portalu X tuż po rozpoczęciu egzaminów. Ukraiński parlament ratyfikował umowę kredytową z Unią Europejską, która tworzy ramy prawne pozyskania części z 90 miliardów euro pożyczki na potrzeby gospodarcze i obronne. Dzięki tej decyzji ponad 16,5 miliarda euro z Brukseli zasili już w tym roku ukraiński budżet. Część pochodzi z unijnego mechanizmu wspierającego odbudowę i modernizację Ukrainy oraz jej przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej. Jesteśmy bogaci. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek. Na osobę to było 3,5 tysiąca złotych, czyli o ponad 300 złotych więcej niż w 2024 roku, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
0: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
17: W zeszłym roku miesięczne wydatki na osobę to było 2015 zł. One też wzrosły po uwzględnieniu inflacji o trochę ponad 3,5%.
19: Super FM.
20: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W najbliższą niedzielę, 31 maja, rozpoczyna się 66. Krakowski Festiwal Filmowy. To dla mnie jedno z najważniejszych filmowych wydarzeń dziejących się w naszym kraju. Szczególny festiwal poświęcony filmom dokumentalnym, animowanym, krótkometrażowym, fabularnym, dokumentalnym, celebrujący sztukę filmową i szukający nowych środków filmowej ekspresji. W świecie zalewu informacji, dezinformacji, formatowania gustów i narastającej izolacji, Krakowski Festiwal Filmowy stawia na nowe kino. Takie, które skłania do zatrzymania się i refleksji. Filmy wybrane na tegoroczną edycję nie uciekają od rzeczywistości, przeciwnie, zaglądają pod jej podszewkę, odsłaniają to, co skryte, prowokują i łączą ludzi. Sekcje konkursowe obejmują dokumenty, fabuły i animacje z najdalszych zakątków świata. Film otwarcia to syntetyczna szczerość Marka Isaacsa, odważne spojrzenie na sztuczną inteligencję, które pyta, czy możemy jeszcze ufać temu, co widzimy na ekranie. Prestiżową nagrodę Smoka Smoków odbierze Kim Longinatto, jedna z najwybitniejszych współczesnych dokumentalistek, znana z filmów oddających głos kobietom walczącym o godność. Podczas festiwalu w Krakowie pokazanych zostanie 200 filmów z całego świata. Odbędą się otwarte seanse pod gołym niebem, koncerty i rozmowy. Sekcja Masters in Shorts przypomni wczesne krótkie metraże Jadu Rudę, Andrzej Arnold czy Rubena Ostlunda. Dowód, że Kraków od lat odkrywa przyszłe legendy kina. Na festiwalu nie zabraknie też spotkania online z Juliette Binoche, która zadebiutowała jako reżyserka poruszającego dokumentu o teatrze tańca. Nie zabraknie też znakomitych dokumentów naukowych, świetnych produkcji dla dzieci czy filmów muzycznych w konkursie Dog Film Music. Zachodniopomorską kinematografię reprezentuje na festiwalu w Krakowie film animowany Alicji Jasiny Prawie nad morzem, czyli Paruwa, wsparty przez Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film. Na festiwalu swoje 15-lecie świętować będzie także Szczecińskie Stowarzyszenie Kamera, organizator festiwalu Senior Movie. Festiwal w Krakowie potrwa do 7 czerwca. Mam nadzieję, że doświadczę tam prawdziwych filmowych odkryć i będę mógł o nich opowiedzieć w programie Spór w kinie na antenie radia Super FM.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
2: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
3: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
2: Bilety do nabycia na eventim.pl.
4: Kastorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Kastoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Kastoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie. Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Kronika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
1: Tematem dzisiejszej audycji są badania prenatalne, możliwości diagnostyczne i lecznicze w ciąży, a rozmawiam z panią doktor nauk medycznych Anną Grzymałą-Figurą, specjalistą ginekologii i położnictwa oraz perinatologii. Pani doktor, no właśnie, już wszystko wiemy na temat badań prenatalnych. Rozmawiałyśmy o tym wcześniej. Co w przypadku, kiedy zostanie wykryta jakaś nieprawidłowość? Jakie mamy możliwości? Co dalej?
2: To zależy od tego, z jaką nieprawidłowością mamy do czynienia. Jeżeli mamy pewne zaburzenie genetyczne, no to na to już w danej ciąży nie jesteśmy w stanie wpłynąć. Natomiast jeżeli mamy zaburzenie rozwojowe i to zaburzenie rozwojowe związane jest z możliwościami terapeutycznymi, na przykład mamy chorobę wrodzoną, która się wiąże z przerwaniem ciągłości przepony, czyli przepuklina przeponowa u płodu. Na różnym etapie ona może powstawać u dziecka, na bardzo wczesnym, na nieco późniejszym, ale wiąże się ona z tym, że narządy z jamy brzusznej przedostają się do klatki piersiowej, uciskają płuca. W zależności od tego, jak szybko to nastąpi, te płuca czasami nie mają możliwości w ogóle rozwinięcia się. Dziecko po porodzie nie podjęłoby w ogóle możliwości oddychania, wymiany gazowej, bo tych płuc po prostu nie ma. Jest wymyślona procedura, która się nazywa procedura FETO, którą zastosujemy wewnątrzmacicznie, która polega na umieszczeniu specjalnego balonu w tchawicy u płodu, który zapobiega odpływaniu płynu owodniowego, który jest produkowany w tych płucach, dzięki czemu mogą się te płuca na tym ciśnieniu tego płynu odpowiednio budować. Jest to procedura, którą wykonujemy tutaj u nas w Polsce. Wymaga ona oczywiście odpowiedniej kwalifikacji, przygotowania. To musi być ciężka wada, która polega na tym, że w zasadzie te płuca są praktycznie niewidoczne, są bardzo małe. Odpowiednia kwalifikacja, jeżeli chodzi o choroby ogólnoustrojowe matki, wcześniej poprzedzone również badaniem pod kątem genetycznym, czyli amniopunkcją, żeby wykluczyć zaburzenia genetyczne, bo niektóre z tych wad zaburzeń rozwojowych mogą być związane z zaburzeniami genetycznymi. Niestety wtedy stanowią dyskwalifikację z terapii. Ale jeżeli już taka pacjentka czy pacjent nasz wewnątrzmacicznie zostanie zakwalifikowany do tej procedury, ta procedura jest w Polsce u nas wykonywana. Potem koło 33 tygodnia ten balon się usuwa i skuteczność tej metody oczywiście nie jest 100%, bo to jest to ciężkie, naprawdę ciężka wada u dziecka, ale skuteczność może być nawet sięgać i 40%, więc mamy o 40% więcej przeżyć u dzieci. Mhm. To jest coś wspaniałego, tak, że możemy dać możliwości przy tak ciężkim zaburzeniu rozwojowym na przeżycie tego dziecka i normalne funkcjonowanie w życiu przyszłym. To samo dotyczy na przykład przepukli mózgowo-rdzeniowych. Możemy zastosować tutaj technikę operacji na otwarto i na zamknięto. Dwa różne ośrodki, czyli laparoskopowo i na otwarto, prowadzą u nas w Polsce takie zabiegi, dzięki czemu również około 40% dzieci może zdecydowanie lepiej funkcjonować, może chodzić, nie ma problemu z trzymaniem stolca i moczu. To jest też bardzo, bardzo ważne. Oczywiście nie w każdym przypadku będziemy mieli sukces, ale dajemy szansę, dajemy możliwości leczenia i to można zrobić u nas. To jest jedno z najbardziej pozytywnych rzeczy, jaką można zrobić, ale trzeba się poddać badaniom prenatalnym, trzeba zrobić te badania przesiewowe, żeby móc właśnie wykryć te przypadki, gdzie jakieś pewne nieprawidłowości rozwojowe możemy leczyć. Leczyć nie tylko postnatalnie, wtedy, kiedy się nam maluszek urodzi, ale właśnie jeszcze w życiu płodowym. Są jeszcze inne możliwości, są różne zaburzenia, które polegają na przykład na powstawaniu guzów, które możemy operować również wewnątrzmacicznie, zamykać odpowiednie dopływy. Zaburzenia odnośnie rozwoju płuc, jak sekwest płucny, czy inne zaburzenia, jak wysięki, przesięki do jam ciała, które możemy drenować. Jest naprawdę tych możliwości dużo. I na dzisiaj mogę powiedzieć, że nie odstajemy od reszty świata absolutnie. Te możliwości w Polsce są dostępne. Jest też grupa wad serca, które możemy wewnątrzmacicznie może nie tyle leczyć, ale na tyle przeprowadzić pewne procedury chirurgiczne, dzięki którym to serce później łatwiej będzie, mówiąc kolokwialnie, naprawić chirurgom. Także takie możliwości naprawdę istnieją i to otwiera bardzo duże możliwości również na przyszłość. Nie wszystkie wady jesteśmy w stanie operować, ale sporo z nich tak. To jeszcze tylko wspomnę o ciąży bliźniaczej, ciąży wielopłodowej, w której możemy mieć do czynienia z tak zwanym zespołem TTTS, czyli przetoczeń między bliźniętami. Tu już od lat ta metoda terapeutyczna jest stosowana w naszym kraju, czyli laserowe zamknięcie połączeń patologicznych, które są w łożysku, które polegają na tym, że mamy nierówne rozłożenie krążenia u jednego i drugiego dziecka. Także takie możliwości już od wielu lat u nas są i warto z nich skorzystać.
1: Podsumowując już nasz dzisiejszy temat, dlaczego warto korzystać z badań prenatalnych?
2: Dla mamy na pewno badanie prenatalne, i to jest chyba głównym motorem, dlaczego nasze pacjentki wykonują te badania, te, które do nas przychodzą. One chcą mieć pewność, że dziecko rozwija się prawidłowo, że z ciążą jest wszystko w porządku i daje im to poczucie bezpieczeństwa, bo każda ciąża jest jednak związana z pewnym ryzykiem. Ciąża jest niewiadomą. Jeżeli mama wie, że w każdym kolejnym badaniu przesiewowym, w każdym kolejnym badaniu ultrasonograficznym, czy nawet wizycie lekarskiej, wszystko jest w porządku, daje to bardzo duże poczucie bezpieczeństwa. To ze strony mamy. Natomiast jeżeli chodzi o nas, perinatologów, czy ginekologów położników, którzy się zajmują ciążą, jest bardzo ważne, żebyśmy mogli jak najwcześniej rozpocząć diagnostykę, jak najwcześniej wykryć dane zaburzenie, dzięki czemu możemy odpowiednio poprowadzić tą ciążę, zaplanować dalsze postępowanie, ewentualnie, tak jak wcześniej wspomniałam, wdrożyć tę terapię wewnątrzmaciczną, albo jeżeli jest to niemożliwe, odpowiednio znaleźć ośrodek, gdzie pacjentka powinna rodzić, w jakim okresie powinna ona urodzić i jakie powinno być dalsze postępowanie postnatalne, tak żeby przygotować odpowiedni zespół chirurgiczny czy kardiochirurgiczny do tego, żeby się tym dzieckiem później zająć. Żeby to nie było zaskoczenie, że rodzi się nam dziecko z wadą i co teraz? Może dany ośrodek nie być do tego przygotowany. Jeżeli jesteśmy do tego przygotowani, zdecydowanie i ze strony rodziców, którzy wiedzą, są w stanie przez te kilkanaście tygodni się oswoić z tą myślą, zebrać informacje, mieć wiedzę, bo to, co nas najbardziej niepokoi, to czego nie wiemy. Jeżeli my wiemy, że dziecko ma jakąś nieprawidłowość, a

0: rodu u mamy, mamę i żebyśmy mieli jak największy sukces, nawet jeżeli wiąże się to z urodzeniem dziecka nie do końca zdrowego. Ale możemy działać i to jest najważniejsze, że możemy podjąć jakąś próbę tego, żeby temu dziecku pomóc w przyszłości.
1: Pani doktor, pięknie dziękuję za wizytę w studio dzisiaj. Moim gościem była dzisiaj pani doktor nauk medycznych Anna Grzymała-Figura, specjalista ginekologii i położnictwa oraz perinatologii.
0: Dziękuję Państwu bardzo.
2: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Reklama.
1: Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę.
2: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
3: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
1: O, teraz to widzę wyraźnie.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mamo, tato, w Galaxy będą prawdziwe eksperymenty.
11: Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galaxy.
10: Będą pokazy chemiczne, naukowe sztuczki i eksperymenty, które można robić samemu.
11: A dla rodziców bezpłatne badania, pomiar ciśnienia i poziomu glukozy oraz wyjątkowa strefa zdrowia pod mikroskopem. 30 maja od godziny 12 do 18. Poziom zero w Galaxy Szczecin.
10: Przyjdźcie do Galaxy, będzie epicko.
7: I po reklamie.
12: Jest 14. Wiadomości Super FM.
13: Pierwsze umowy na zakupy finansowane z Safe podpisane. Trwa ustalanie, jak doszło do pożaru ocynkowni w Obornikach. Rzym nadal hitem wśród Polaków na długi czerwcowy weekend.
7: Super FM. Wiadomości.
13: Marcin Krzemiński. Do polskich firm płynie strumień pieniędzy. Pierwsze umowy w ramach SAFE podpisane. Polska jest największym beneficjentem unijnej pożyczki. Dostanie ponad 180 miliardów złotych, mówi premier. To dziejowa chwila, cieszy się Donald Tusk.
14: Jestem poruszony, bo mam takie poczucie, że to jest właśnie ten dzień. Ta kropka nad i rzeczywiście jest już dziś widoczna i pewna. Pieniądze europejskie na SAFE zagwarantowane. Te 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj.
13: Z pieniędzy SAFE będzie korzystać 10 tysięcy firm działających w Polsce. Wśród nich są m.in. Huta w Stalowej Woli i Stocznia Gdańska. Niepokojące doniesienia ze Szwajcarii. 3 kobiety ranne w wyniku ataku nożownika na stacji kolejowej Winterthur niedaleko Zurichu. Domniemany sprawca został zatrzymany przez policję. To 31-letni Szwajcar. Poszkodowane trafiły do szpitala. W mediach także społecznościowych pojawiła się informacja, że napastnik krzyczał Allahu Akbar, czyli Bóg jest wielki. Policja na razie informuje, że bada motywy ataku. Wciąż trwa ustalanie przyczyn wczorajszego pożaru w podpoznańskich Obornikach. Na miejscu spalonej ocynkowni od rana policja prowadziła oględziny. 2 zastępy strażaków przez całą noc pilnowały pogorzeliska, mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
15: Sprawdzaliśmy, czy na pewno w wyniku jakiegoś wiatru miejscowego nie wzniecił się z powrotem ten ogień. Wody popożarowe zebrane do zbiorników zostały przekazane właścicielowi do dalszej utylizacji.
13: Dzięki temu nie doszło do skażenia gleby i pobliskiej rzeki Warty. Spaleniu uległa hala o powierzchni 5000 m2. W środku doszło do wycieku groźnych kwasów. Budynek w większości się zawalił. Straty zostały wstępnie oszacowane na 50 milionów złotych. Towarzyski mecz między Krakowią i FC Sevillą będzie głównym punktem obchodów jubileuszu 120-lecia powstania krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się 19 lipca o 16 na Stadionie Pasów. Rzym to wciąż od lat najchętniej wybierane miejsce na wyjazd w długi czerwcowy weekend, tuż za nim Polacy chętnie wybierają Alicante, Paryż, Mediolan, Londyn i Maltę. W Boże Ciało chętnie wyjeżdżamy też w Polskę, a najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triason z travellist.pl.
16: Wśród najchętniej wybieranych
0: kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
13: Coraz częściej wolimy też nieco dłuższe wyjazdy, m.in. 6-dniowe, oraz rezerwujemy je z około 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Z analiz rynku wynika, że noclegi nad morzem są teraz tańsze o około 4%, natomiast w górach ceny są wyższe o 10%.
12: Super FM Szczecin.

0: Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Cześć, cześć. Dzisiejsza pocztówka prowadzi nas do południowej Bułgarii. W miejsce trochę inne niż stereotypowe Bałkany z nadmorskimi kurortami czy też plażami Morza Czarnego, ale prowadzi nas do Rodopów, rozległej krainy górskiej, którą niektórzy nazywają najbardziej tajemniczym miejscem całej Bułgarii. No, to nie jest formalnie jeden wielki park narodowy, ale ogromny region górski i obszarów chronionych, rozciągający się głównie po stronie bułgarskiej, ale częściowo także w Grecji. I chyba trudno znaleźć drugie miejsce, gdzie legenda miesza się z geografią równie mocno, jak właśnie tu, w Rodopach. To góry niezwykłe już pod względem krajobrazu. No nie są tak wysokie jak Alpy, czy norweskie szczyty. Mają w sobie coś, co wielu podróżników pamięta znacznie dłużej. Ogromne lasy, głębokie doliny, skalne labirynty. No i pomiędzy tymi wioski porozsiewane gdzieś na zboczach wzgórz. To największe powierzchniowo pasmo górskie całej Bułgarii. Ponad 80% jego obszaru leży właśnie tutaj, na południu kraju. Ale prawdziwa opowieść jeszcze zaczyna się od jednego człowieka, a w zasadzie od pół legendy. Według dawnych wierzeń właśnie tutaj urodził się Orfeusz, legendarny śpiewak i muzyk, którego pieśni podobno potrafiły zatrzymywać rzeki, potrafiły poruszać drzewa, uspokajać dzikie zwierzęta. Mówi się, że kiedy Orfeusz grał na swojej lirze, góry słuchały. I być może dlatego Rodopy mają niezwykłą muzyczną duszę, bo to właśnie stąd pochodzi jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów Bułgarii, pieśń Izlel Edelio Hajdutin, wykonywana przez Walia Balkanska, gdzie ten utwór trafił na złotą płytę wysyłaną w kosmos na pokładzie sondy Voyager, jako muzyczna wiadomość od ludzkości dla ewentualnych cywilizacji pozaziemskich. Tak więc gdzieś daleko, poza Układem Słonecznym, podróżuje także odrobina Rodopów i muzyki z Rodopów. W górach znajduje się również jedno z najbardziej niezwykłych miejsc Bułgarii, tak zwane Diabelskie Gardło. No, sama nazwa brzmi obiecująco. To jaskinia związana z legendą o zejściu Orfeusza do świata zmarłych w poszukiwaniu ukochanej Eurydyki. Mieszkańcy przez wieki wierzyli, że właśnie tutaj znajdowało się wejście do podziemnego świata. No a jaskinia rzeczywiście robi wrażenie. Wewnątrz znajduje się ogromna komora, podziemny wodospad, a przez lata krążyła również zagadka związana z nurtem rzeki wpływającej do jaskini, bo wrzucane do niej przedmioty często już nigdy się nie pojawiały. Lokalni mieszkańcy nie potrzebowali naukowych wyjaśnień, byli przekonani, że góry zabierają je dla siebie. A same Rodopy przez stulecia były także krainą pogranicza. Mieszały się tutaj wpływy trackie, greckie, bułgarskie czy też osmańskie. Wedle dawnych wiosek tutaj ten czas wygląda tak jak kilkaset lat temu. Te legendy nawiązują ciągle do dawnych opowieści. I właśnie chyba dlatego Rodopy są miejscem wyjątkowym, gdzie właśnie pomiędzy lasami i skałami nadal można usłyszeć cichą muzykę Orfeusza. Także jak będziemy tam, bądźmy cicho, wsłuchajmy się w ten szum wiatru i w odgłos gór może i usłyszymy samego Orfeusza. Do usłyszenia, cześć!
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Reklama. Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
5: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
4: I to gdzie?
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
6: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
0: Super FM zaprasza.
11: Barbara Gądek. Sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach. Opera na Zamku zaprasza na niezwykłą bajkę muzyczną dla dzieci i dla całych rodzin. Toto. To opowieść o odwadze i przeciwstawianiu się niesprawiedliwości, o tolerancji i akceptacji, a także sile przyjaźni. Wzruszająca historia napisana przez Ernesta Bryla i Małgorzatę Goraj z piękną muzyką Marka Sarta. To współczesna wersja dobrze znanej bajki o brzydkim kaczątku. Mówi reżyser Jerzy Jan Połoński.
12: Wszyscy mówią, Boże, jakie to jest śmieszne i nijakie, więc mówią, właśnie tam skąd wylazłeś i nie wychodź, ponieważ jesteś tylko brzydkim, okropnym totem. No i to wierzy w to. Mówi, aha, jestem tylko brzydkim, okropnym totem, który nic nie jest warty. I wtedy pojawia się księżyc, jego przyjaciel, który mówi, jesteś bardzo dużo warty i na pewno się zmienisz. Będziesz kimś, tylko daj sobie czas i wiesz, że kiedyś polecisz.
11: Spektakl Toto możecie oglądać w weekend i w Dzień Dziecka. W sobotę Villa Lenza zaprasza na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, które rozpocznie się o 11 w ogrodzie Villi Lenza. Na letniej scenie wystąpi Szczecińska Orkiestra Nastrojowa. Zespół powstały z inicjatywy akordeonisty i pianisty Krzysztofa Baranowskiego. Zarówno skład instrumentalny, skrzypce, akordeon, klarnet, gitara, kontrabas oraz instrumenty perkusyjne, jak i stylistyka wykonawcza nawiązują do tradycji orkiestr okresu międzywojennego. Repertuar zespołu inspirowany jest złotą erą polskiej muzyki rozrywkowej. Artyści sięgną po często zapomniane utwory, prezentując je w nowych aranżacjach. W programie znajdą się więc walce, tanga, fokstroty i inne formy muzyki tanecznej znane z przedwojennych scen, kabaretów i rewii. Twórczość takich artystów i autorów jak Adam Aston, Julian Tuwin, Marian Hemar, Eugeniusz Bodo czy Hanka Ordonówna zyskują nowe brzmienie, aktualność i zachowują jednocześnie swój niepowtarzalny styl. To wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Przypomnę, rozpocznie się o 11 w sobotę w ogrodzie Villi Lenza. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
0: Tak gra Radio Super FM.
13: Radio Super FM.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Coaching to nie jest rozmowa, to zmiana reakcji. Wyobraź sobie, że masz w sobie panel sterowania. Takie różne przyciski. Ale tam jest złość, wycofanie, tłumaczenie się, kontrola. I przez lata niektóre przyciski się zacięły. I wciskają się same automatycznie. Ktoś coś mówi, naciska się złość. Ktoś naciska, włącza się tłumaczenie. Ktoś milczy, pojawia się niepokój. Działa to szybko, tak, bez zastanowienia. I teraz cały na biało wchodzi coaching. I to nie jest dawanie rad. To nie jest mówienie, co masz robić. To jest moment, w którym zaczynasz naprawiać ten swój wewnętrzny panel. Zauważasz, co się we mnie właśnie włącza, dlaczego właśnie to? I powoli dzieje się coś ważnego. Przestajesz być tylko użytkownikiem. Zaczynasz być programistą. Kimś, kto je wybiera. Możesz nie nacisnąć tego samego przycisku. Możesz się zatrzymać. Możesz zareagować inaczej. I to jest moment, w którym zaczyna się realna zmiana. Nie na poziomie wiedzy, na poziomie działania. Dlatego coaching nie zmienia tego, co się dzieje wokół. Zmienia to, co dzieje się pomiędzy bodźcem a twoją reakcją. Spróbuj jeszcze raz. Zamiast szukać lepszej odpowiedzi, zobacz, czy właściwie masz dostęp do swojego własnego panelu sterowania.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama. Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
1: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś.
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: I po reklamie.
1: Jest 15. Wiadomości Super FM.
9: 8 amerykańskich żołnierzy rannych w wypadku w drodze na poligon. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia ebolą. Pogodowa karuzela, przymrozki w Polsce, na zachodzie Europy upały.
0: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński. 8 amerykańskich żołnierzy rannych w wypadku ciężarówki, która wiozła ich na poligon pod Drawskiem Pomorskim. Do wypadku doszło na lokalnej drodze łączącej miejscowości Studnica i Czertyń. Pojazd zjechał z drogi i przewrócił się. Prawdopodobnie zawiniła nieostrożność kierowcy. Do szpitala w Gryficach trafiło w sumie 7 poszkodowanych. Tylko jeden ma ciężkie obrażenia, transportowanego śmigłowcem. Inny z rannych został na miejscu wypadku, bo odmówił transportu karetką. Okoliczności wypadku bada Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem poznańskiej prokuratury. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem ebola. To w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała do tego kraju z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji w szpitalu, informują media. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie ebolą, ale lekarze chcą potwierdzić wynik kolejnymi badaniami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla województw w północnej, centralnej i południowej części kraju. Lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do minus 2 stopni. Ostrzeżenia, które będą obowiązywać w nocy, dotyczą województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Tymczasem fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni i tak ma być jeszcze kilka dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna jak na tę porę roku tak zwana kopuła gorąca i niesie ze sobą tragiczne skutki. W samej Hiszpanii zmarło co najmniej 36 osób.
10: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku.
9: Mówi mieszkanka środkowej Portugalii, którą też dotknęły sięgające 40 stopni upały. W Paryżu jutro prognozowane są 34 stopnie. Słońce nie powinno jednak grzać, bo mają się pojawić chmury. Szansa na deszcz jednak nieduża. A to ważne informacje w kontekście polskiego pojedynku na French Open. Jest właśnie potwierdzenie, że mecz trzeciej rundy Igi Świątek i Magdalinet odbędzie się jutro w samo południe na korcie centralnym. Okazały 120-letni dąb na ulicy Moniuszki w Bydgoszczy miał iść pod topór, bo stoi w kolizji z budową ścieżki rowerowej prowadzącej do centrum Bydgoszczy. W obronie drzewa stanęli jednak mieszkańcy i społecznicy. Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew podkreśla, że dąb przypułkowy jest dorodny i powinien być chroniony przed wycinką.
11: Też unikatowy gatunek tego drzewa, no bo to jest dąb o takim określonym kolumnowym pokroju, nie mamy ich dużo w Bydgoszczy. To drzewo też jest zdrowe, więc to naprawdę jest coś, co należy chronić, a nie niszczyć.
9: Gotowe są dwa nowe warianty przebiegu drogi rowerowej zakładające zachowanie dębu.
1: Tak gra Super FM.
6: Super FM.
1: Na 97,5.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Bogumińska to już od dawna temat trudny i to w obie strony. Zaczynamy dokładnie od tej ulicy, pomoc drogową, popołudniowy szczyt komunikacyjny. Informacje na ten temat w Radiu Super FM. Zaczynamy właśnie od tej okolicy, bo przypominam, że mieliśmy też informacje, chociażby w naszych wiadomościach, dotyczące tego, że od weekendu trochę się tam zmieni organizacja ruchu. Zapowiadają to szczecińskie inwestycje miejskie. Zobaczymy, czy ta więcej pasów w jedną i w drugą stronę przed skrzyżowaniem Tchórzą. Zobaczymy, czy to poprawi sytuację, chociaż też przedstawiciel miasta mówił jasno, no, że tak naprawdę dopiero trasa północna w pełni odciąży te okolice, w których ruch jest większy, bo też i na przykład więcej osób w te rejony się przeprowadziło. Sprawdzamy też, co się dzieje na Emilii Plater. Od wczoraj dokładnie zaczynamy monitorowanie tego miejsca w Szczecinie, bo ten remont, podzielony zresztą na odcinki, ten remont to będzie trwał, przynajmniej do września przyszłego roku. No i tam troszkę się korkuje, ale nie ma jakiegoś dramatu jeszcze o tej porze. Zresztą na Stalmacha w kierunku Polic potrafiło się znacznie mocniej zakorkować, niż to widać w tym momencie, choć oczywiście pewnie sytuacja jest dynamiczna. Za 20 minut kolejna pomoc drogowa, ale zanim za 20 minut, to jeszcze sprawdźmy wjazdy do naszego miasta i wyjazdy. Od Nabrzeża Wieleckiego spore kolejki samochodów stoją na wyjeździe do Mostu Długiego. Mostem Długim też dosyć trudno wjechać do Szczecina, nieco łatwiej trasą zamkową. Wyjazd z trasy zamkowej jeszcze w miarę ok. No wczoraj na przykład po tej zmianie organizacji ruchu na wyjazdowej nitce tej remontowanej trochę się tam korkowało. Rondo Gierosa, no tutaj bez zmian, europejska, potężny korek stoi. Na Okolickiego spory korek stoi, generalnie w tym rejonie miasta łatwo się w tym momencie nie jeździ. To też rondo Hakena, dojazd od Floriana Krygiera, także tutaj można powiedzieć stały punkt programu, stałe utrudnienia w tym momencie w mieście po prostu są.

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
8: Hello Chery
7: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15 maja

0: Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
3: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
2: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
3: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
2: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
3: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
4: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
5: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
9: Super FM zaprasza.
10: Barbara Gądek, sprawdzamy, co w tym tygodniu dzieje się na szczecińskich scenach. W Szczecinie rozpocznie się Festiwal Młodego Malarstwa organizowany przez Akademię Sztuki. W programie znalazło się 7 wystaw zbiorowych, 6 solowych i aż 11 lokalizacji rozsianych po mieście. Oficjalne otwarcie festiwalu o 19 w Filharmonii Szczecińskiej. To właśnie tam spotkają się artystki i artyści oraz organizatorzy tegorocznej edycji wydarzenia. Organizatorzy podkreślają, że chcą wprowadzić do akademickiej przestrzeni swobodę twórczą, nieoczywiste spotkania i działania artystyczne. Malarstwo jest tu punktem wyjścia do rozmów, doświadczeń i wydarzeń odbywających się w nieprzewidzianych okolicznościach. Każda edycja tworzy nową mapę miasta i odkrywa kolejne miejsca dla sztuki. Ten festiwal będzie jednocześnie finałem cyklu wystaw prezentowanych w ubiegłym sezonie artystycznym. Wystawy i wydarzenia festiwalowe pojawią się m.in. w Śródmieściu, w centrum, na Starym i Nowym Starym Mieście, a także na Pomorzanach. Muzycy legendarnego zespołu Breakout zaprezentują się w nowej dekadencji. Wydarzenie przypomni twórczość jednego z najważniejszych zespołów w historii polskiego blues rocka. Na scenie pojawią się muzycy związani z legendarnym Breakoutem i usłyszycie utwory z kultowej płyty Blues Breakout, która na trwałe zapisała się w historii polskiej muzyki. To był serwis kulturalny w Radiu Super FM. Po więcej informacji zapraszam do kolejnych serwisów.
7: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
3: Super, super.
6: To jest Super FM.

0: Noc drogowa w radiu Super FM.
1: Tam, gdzie się miało zakorkować, tam się zakorkowało, chociaż na szczęście dla tych, którzy wracają z Zagadłowicza w kierunku Ronda na Głębokim, no to widziałem tam gorsze korki, więc od Głębokiego Pilchowa no to w miarę da się przejechać. W drugą stronę też troszeczkę więcej samochodów. Węzeł Łęk, no te okolice tutaj także zawsze sporo aut o tej porze niestety. I także dotyczy to naturalnie ulicy Wszystkich Świętych do skrzyżowania z Fryderyka Szekpena. To stoi praktycznie cała. Na Niebuszewie generalnie oczywiście o tej porze stoi Rondo Giedroycia i wszystkie przyległe Piotra Skargi. Stoi dużo samochodów w tym momencie na ulicach naszego miasta. Całe Śródmieście jest mocno przykorkowane. Wszystkie place główne i także wjazdy, wyjazdy z naszego miasta. Jeżeli chodzi o trasę zamkową, ta nitka wyjazdowa po zmianie organizacji ruchu wczoraj troszeczkę się korkowało. Dzisiaj wygląda na to, że jest lepiej, no ale wjazd do Szczecina, a już zwłaszcza wjazd od Bramy Portowej, no to swoje trzeba tam odstać. Jak to zwykle o tej porze, swoje też trzeba odstać na Gumieńcach. Myślę, że to nikogo niestety nie zaskakuje. No i swoje też trzeba odstać na północy. Ulica Bogumińska tutaj się chociażby jawi szczególnie, no praktycznie cała Bogumińska stoi to no de facto w obie strony.

0: Solik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Morze. Smak. Reset. Spa. Luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może... Długi weekend. Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
5: Och, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
6: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
5: No właśnie, widzę.
6: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
5: Serio? To czemu ja się tu męczę?
6: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
8: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Mamo, tato, w Galaxy będą prawdziwe eksperymenty.
13: Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galaxy.
12: Będą pokazy chemiczne, naukowe sztuczki i eksperymenty, które można robić samemu.
13: A dla rodziców bezpłatne badania, pomiar ciśnienia i poziomu glukozy oraz wyjątkowa strefa zdrowia pod mikroskopem. 30 maja od godziny 12 do 18. Poziom 0 w Galaxy Szczecin.
12: Przyjdźcie do Galaxy, będzie epicko.
14: I po reklamie.
15: Jest 16:00. Wiadomości Super FM.
16: Czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami. Rotawirusy zamknęły uzdrowiskowy szpital w Nałęczowie. We Wrocławiu rusza zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry.
14: Super FM. Wiadomości.
16: Marcin Krzemiński. Jest czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami, które ściągnęły policję i strażaków do mieszkań polityków i osób związanych z prawicą. Trwa przesłuchanie zatrzymanego. Na razie nie usłyszał zarzutów. Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Do poniedziałku sanepid zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. To z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusem. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Kuracjuszy trzeba izolować. Wszyscy czują się dobrze, a placówka jest dezynfekowana. Dokładna przyczyna zakażenia nie jest jeszcze znana. Ale jak mówi Michał Pawlak, kierownik oddziału epidemiologii sanepidu w Lublinie, w sanatorium o zakażenie nie trudno.
17: Rotawirus bardzo łatwo się przenosi pomiędzy ludźmi. Osoba zakażona wydala bardzo duże ilości tego wirusa, więc dlatego łatwo o rozprzestrzenianie się zakażenia.
16: Choroba może utrzymywać się nawet kilka dni. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu posłowi Konfederacji Sławomirowi Mencenowi. Wniosek w tej sprawie złożyła policja. Mencen ma odpowiedzieć za użycie racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie. Teraz w sprawie immunitetu polityka Konfederacji wypowie się cały Sejm. A skoro o polityce mówimy, to teraz jeszcze aktualny sondaż wyborczy. Gdybyśmy właśnie wybierali parlamentarzystów, to blisko 39% głosów zgarnęłaby koalicja Koalicja Obywatelska, wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Drugie miejsce zająłby PiS z nieco ponad 27% głosów. Podium zamyka Konfederacja, blisko 12%. Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry, która przygotowuje się do dwóch meczów towarzyskich. W niedzielę w stolicy Dolnego Śląska zagra z Ukrainą, w środę podejmie w Warszawie Nigerię. Dla selekcjonera Jana Urbana to okazja do testów i wypróbowania debiutantów. Dla kibiców szansa, by Robert Lewandowski zdradził swoją klubową i reprezentacyjną przyszłość. Błażej Kulesza.
18: Polacy, podobnie jak Ukraińcy oraz Nigeryjczycy, nie wywalczyli awansu do Mistrzostw Świata, więc wszystkie drużyny mogą traktować spotkania bardzo sparingowo. Wiadomo, że w meczu z Ukrainą zabraknie Michała Skurasia, bo dopiero kończy rozgrywki belgijska liga. Skuraś do kolegów dołączy w Warszawie. Podczas zgrupowania jednak wszyscy mają nadzieję, że rozwiąże się sprawa gry w reprezentacji Roberta Lewandowskiego. Nieoficjalnie Lewy ma grać do końca Euro 2028.
16: No ale to on sam musi te informacje dziennikarzom i kibicom potwierdzić.
14: Super FM. Pogoda.
19: Gdzieś, gdzie nie rdzie, pojedyncze chmury na horyzoncie są dzisiaj możliwe, aczkolwiek nadal słońce dominuje i to się nie zmieni, z tym, że dzisiaj na termometrach maksymalnie 18 stopni, nawet jeżeli odczuwalnie jest trochę więcej. Jutro będzie za to rekordowo znowu 27-28 stopni i bezchmurne niebo.
14: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
19: No, żeby do weekendu nam się taka pogoda utrzymała, to coś czuję, że trasy nadmorskie będą wtedy oblegane. Michał Kaczmarek, dzień dobry. Zaczynamy podsumowanie czwartku. Dziś 28 dzień maja i mamy dla Was dużo infrastrukturalnych, bardzo ważnych informacji. A będzie m.in. o tym, że jest już decyzja wojewody odnośnie ZRID-u dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi na Prawobrzeżu, a więc Płonia będzie ominięta drogą szybkiego ruchu. To dobra wiadomość, tak jak dobrą wiadomością są dodatkowe pasy na ulicy Chorzej. To może być poważna zmiana dla ludzi, którzy przemieszczają się na co dzień ulicą Bogumińską, a jak wiecie, z pomocy drogowej to jest jedna z tych bardziej obleganych popołudniowo ulic. O tym będziemy mówić jeszcze w tej godzinie, a w drugiej m.in. o pasach rowerowych na ulicy Mickiewicza, czy o mężczyźnie, który prawie utopił się w Policach. Niestety był on pod wpływem alkoholu, a więc tutaj policja znowu miała pełne ręce roboty. Będzie także sport, kultura, dużo muzyki, a więc warto popołudnie i podsumowanie dnia spędzić razem z nami. Zapraszam serdecznie.
14: Ale to był dzień.
20: Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie.

0: To był dzień.
1: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. Zaczynamy od dużej inwestycji infrastrukturalnej, o której mówiliśmy dzisiaj w porannej rozmowie Radia Super FM. Zresztą mówiliśmy o kilku, aczkolwiek ta jest na pewno bardzo istotna. Wyrażenie zgody przez wojewodę zachodniopomorskiego na budowę kolejnego odcinka wjazdu do Szczecina. To jest niewątpliwie decyzja bardzo ważna. Mowa o 4-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S10, która ominie osiedle Płonia. To oznacza, że pierwsze prace mogą ruszyć nawet w tym miesiącu. O szczegółach gość porannej rozmowy Radia Super FM, czyli dyrektor zachodniopomorskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner.
2: Pan wojewoda podpisał w tym tygodniu decyzję z RIT. Jest to bardzo ważna decyzja, która umożliwia już wykonawcy wejście na plac budowy. Widzimy, że tutaj w okolicach na Płoni są już zrobione wycinki pod nową trasę. Całkowicie ominiemy miejscowość Płonia. To będzie rozwiązanie bezkolizyjne, które swobodnie wprowadzi na autostradę A6, szczególnie ten tranzytowy z kierunku Warszawy. Natomiast to zadanie się wpisuje w całe 100 km i znowu ten najdłuższy plac budowy u nas w województwie aż do Piły. Brakuje nam tylko jeszcze jednej decyzji między Łowiczem a Piecnikiem. Po uzyskaniu tej decyzji mamy nadzieję w ciągu kilku tygodni wszystkie odcinki będą miały, a ich jest 7, decyzje z RIT. Na pozostałych odcinkach jadąc w kierunku Suchania, Kalisza, Wałcza widzimy, że roboty naprawdę już są zaawansowane, powstają obiekty mostowe, konstrukcje drogowe. W związku z tym niedługo pojedziemy nie tylko zachodnim obejściem Szczecina, ale również drogą ekspresową S10 w kierunku Wałcza.
1: Kurza Niedźwiedzia, Zwierzyniecka i tamte rewiry to jest zawsze taki moment bardzo trudny podczas porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Czy ten odcinek, o którym mówimy, w jakiś sposób odciąży kierowców?
2: Tak, Kurza Niedźwiedzia to jest ten punkt, który musi być i najważniejszym moim zdaniem węzeł w mieście, który musi być zrealizowany. W związku z tym rozmawiamy tutaj z prezydentem miasta, żeby jak najszybciej przeprowadził prace przygotowawcze. Ze strony tutaj pracowników prezydenta przychodzą propozycje, żeby zrobić dodatkowy lewoskręt i przeprowadzić 3 pasy na wprost. Tak można powiedzieć tymczasowo, to jest jakieś rozwiązanie dla odkorkowania tego wjazdu do Szczecina i niebezpiecznych zatorów, które wychodzą aż na autostradę A6, ale docelowym rozwiązaniem, zanim wybudujemy S10, a to będzie w 2028 roku, musi powstać węzeł Kijewo dwupoziomowy, żeby płynnie wjeżdżać do Szczecina.
1: Dodajmy, że koszt budowy tego szczecińskiego fragmentu, o którym mówił pan dyrektor, to 200 milionów złotych. A skoro mowa o ulicy Kurzej, Niedźwiedzi i Zwierzynieckiej, to w kolejnej pomocy drogowej Radia Super FM za dosłownie kilka minut będziemy mówić, czy tam rzeczywiście jest ciężko obecnie przejechać, czy nie. Ja stawiam w ciemno, że jakiś korek tam na pewno musi być.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Przed momentem w Radiu Super FM mówiliśmy o przedłużeniu drogi krajowej, drogi ekspresowej S10 do węzła Kijewo i teraz sprawdzimy, czy to rzeczywiście jest potrzebna sprawa, biorąc pod uwagę sytuację drogową tutaj i teraz o 16.20. I o ile szosa Stargardzka jest przejezdna bez żadnego problemu, tak wspomniana Kurza, Niedźwiedzia i Zwierzyniecka, no da się znowu trochę kierowcom wyznaki. Zjazd z A6 na wysokości węzła Kijewo zajmie nam obecnie ładnych paręnaście minut, więc niestety, jeżeli możecie, to unikajcie. Chociaż w sumie można powiedzieć, że jest to taki trochę dzień jak co dzień w tamtym miejscu, czyli od samego zjazdu i od połowy węzła Kijewo do samego skrzyżowania z Kurzą i z Niedźwiedzią stoimy. Co ciekawe, stoimy w obie strony, bo jeżeli ktoś chce jechać w stronę szosy Stargardzkiej, to też musi sporo poczekać. Tutaj zator zaczyna się już na rondzie u Paszki i tutaj, o ile jeszcze zjazd z Pomorskiej jest w miarę akceptowalny logistycznie, ten zjazd z ulicy Struga blokuje się i to już na wysokości mniej więcej skrzyżowania z ulicą Szymborskiej, a nawet powiedziałbym paręnaście metrów wcześniej, albo parędziesiąt metrów wcześniej, tak będzie, albo nawet paręset metrów wcześniej, o tak będzie bardziej precyzyjnie. A więc co tu dużo mówić, ani nie wjedziecie szybko do miasta od strony Prawobrzeża, ani z miasta szybko od strony Prawobrzeża nie wyjedziecie. Pozostaje mieć nadzieję, że te korki się trochę rozładują w najbliższym czasie. Również zator na Gryfińskiej w stronę ulicy Struga, trochę na Leszczynowej postoimy, jeżeli będziemy próbowali wjechać na rondo Ułanów Podolskich. Niełatwo także wyjazd i zjazd od strony Batalionów Chłopskich, trochę lepiej od strony Walecznych, aczkolwiek tutaj również, jak na szczyt popołudniowy w tym miejscu, tych zatorów widzę całkiem sporo. Na sekundę przenieśmy się jeszcze do Podjuch. Tutaj węzeł granitowa też potrafi nam czasami porządnie zabrać parę minut z harmonogramu dnia. Tutaj dzisiaj nie ma jeszcze takiego poważnego dramatu komunikacyjnego. Jadąc od strony ulicy Radosnej na skrzyżowaniu trochę trzeba będzie poczekać, potem w prawospręt jedziemy dość płynnie, a jeżeli pojedziecie prosto, to generalnie całą trasę przez ulicę Krygiera na wysokości Dziewoklicza jedziemy dość płynnie, może nie za szybko, ale dość płynnie. Problem zaczyna się dopiero na wysokości Stowski i tam do ronda Hakena powolutku niestety.

0: Sporo problemów drogowych dzisiaj w mieście, między innymi w centrum, o czym za chwilę będziemy Wam w pomocy drogowej mówić. Niemniej jednak dobre wiadomości idą odnośnie północnych dzielnic Szczecina. Jeden dodatkowy pas ruchu i lepsza przepustowość na ulicy Chorzej i na ulicy Bogumińskiej. Sprawa bardzo potrzebna, wyznaczanie pasów już się rozpoczęło, a o szczegółach powiemy Wam jeszcze w tej godzinie.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę.
9: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
10: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl, pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
11: O, teraz to widzę wyraźnie.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
16: A jednak Fastbau naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
15: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
16: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
15: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
16: Dzwoń do Fastbau. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastbau.pl.
17: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza.
18: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
19: I po reklamie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: W poprzedniej pomocy drogowej trochę chyba was nastraszyłem, że w tym centrum miasta gdzieś takie dramatyczne sytuacje komunikacyjne się dzieją, a raczej nie. No, mamy oczywiście takie utrudnienia w kratkę. To znaczy, że przed sygnalizacją świetlną trochę poczekać trzeba, ale płynność, czy to w Alei Niepodległości, czy w Alei Piastów, czy na Trzywoustego, czy na Wojska Polskiego raczej jest zachowana. Oczywiście są momenty, gdzie jedziemy trochę wolniej, na przykład rozjazd Aleja Wojska Polskiego, ulica Kopernika na wysokości Placu Zwycięstwa trochę może nam zająć. Podobnie jest zresztą na ulicy Bałuki, gdzie co serię świateł trzeba się zatrzymać i parę minut czasem nawet poczekać. Podobnie zresztą może być na przykład na Alei Niepodległości, tutaj od skrzyżowania z Bogu Rodzicy jedziemy raczej powoli. Czy mamy Armagedon na ulicy Emilii Plater? Raczej nie, mimo że oczywiście tamte zatory są w miarę oczywiste, biorąc pod uwagę, że remont się wczoraj rozpoczął. Tutaj mogę was pocieszyć, że i na ulicy Łady, i na Firlika, i na Pawła Stelmacha raczej jedziemy dość płynnie. Oczywiście trochę wolniej, no bo na Stelmacha generalnie po południu nad Odrzanką się jedzie dość wolno, aczkolwiek nie ma tutaj regularnych zatorów i to jest dobra wiadomość. Podobnie jest zresztą na Strzanieckiej do wiaduktu na Wilczej powoli. Potem przyspieszamy i potem zwalniamy tempo dopiero na wysokości Bogumińskiej, gdzie tutaj do rozwidlenia z ulicą Pokoju i z szosą polską niestety trzeba się liczyć z tym, że to tempo jazdy nie jest najszybsze. To jeszcze na sekundę zaglądamy na przykład w okolice Gumieniec. Tutaj jeżeli spojrzymy sobie na przykład na Rondo Dierosa, to od Ku Słońcu i od Derdowskiego dużo samochodów, od Okulickiego coraz mniej na szczęście. Problemowa może być Dworska i Europejska, bo tutaj zatory sięgają niemalże połowy całej ulicy. Więc jest jak jest. 91 2 4 5 5 wciąż czekam na wasze komunikacyjne sygnały i oczywiście wszelkie informacje drogowe i nie tylko na bieżąco na antenie Radia Super FM.

0: pomocy drogowej Radio Super FM regularnie informujemy Was na temat tego, co się dzieje na ulicy Chorzej i Bogumińskiej. To są takie newralgiczne punkty, do których powracamy, bo tam zawsze jest jakiś problem komunikacyjny. Ze mną w studiu Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich. Nawet dzisiaj mówiliśmy o tym, że właśnie na Bogumińskiej w stronę Policji ten zator jest już całkiem spory. Co będzie się działo w weekend, bo miasto ma konkretne plany względem tych ulic?
1: Tak, mamy konkretne plany. To są zresztą plany zmiany, które były zapowiadane kilkanaście tygodni temu. Chodzi o pewną korektę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Bogumińskiej z ulicą Chorzą. Liczymy na to, że te zmiany w pewien sposób usprawnią ten ruch. Przede wszystkim w kierunku wyjazdowym z miasta, czyli jadąc w kierunku Polic, będziemy mieli dostępne trzy pasy ruchu. Jeden taki pas dedykowany do skrętu w prawo, środkowy pas do jazdy na wprost, lewy do jazdy w lewo. Natomiast jadąc od strony Polic w kierunku centrum, tutaj też również nawet dość istotna zmiana, bo przede wszystkim będzie dedykowany pas do skrętu w lewo, natomiast skrajny prawy pas przeznaczony do jazdy wprost i na prawo będzie również w pewien sposób powiązany z przygotowaniem buspasu i takiego dojazdu do przystanku dla komunikacji miejskiej. No i tutaj te zmiany będą już się działy od takiej wyspy, można powiedzieć, która jest przed tym skrzyżowaniem, gdzieś mniej więcej na wysokości stacji paliwowej. Duża zmiana, ale myślimy, że pomoże kierowcom, zwłaszcza w tych godzinach porannego czy też popołudniowego szczytu komunikacyjnego, sprawnie się po prostu w tym miejscu poruszać.
0: No właśnie, ta przepustowość, czy wymierzyliście, jak ona powinna się poprawić? No bo nie chcę się powtarzać, ale my właściwie codziennie mówimy o tym, że między godziną 15 a 17 odcinek od Chorzej do skrzyżowania ulicy Pokoju i Szosa Polska, no jest regularnie przyblokowany.
1: No jest przyblokowany z tego też względu, że dużo osiedli się rozbudowało w północnej części naszego miasta. Dużo osób też dojeżdża po prostu do Polic ulicą Bogumińską. Te problemy komunikacyjne rozwiąże dopiero trasa północna. Ona jest w trakcie budowy, no i jeszcze długi okres realizacji inwestycji przed nami. Natomiast ta pewna kosmetyka, jeśli chodzi o ulicę Bogumińską, no w pewien sposób powinna ulżyć, jeśli chodzi o sposób przemieszczania się. No więc zobaczymy, będziemy obserwować, tutaj na pewno referat organizacji ruchu ma na uwadze to, że żeby zrobić jakąś być może analizę, sprawdzić, jak ten ruch będzie się układał, a docelowo no, czekamy po prostu na trasę północną, wtedy ten ruch na pewno zostanie przerzucony.
0: Czyli zmiana organizacji ruchu Chorza Bogumińska w ten weekend.
1: Tak, zaczynamy w piątek wieczorem, potem z soboty na niedzielę kolejne prace, więc generalnie po weekendzie te zmiany, malowanki, które wykonawca ma do zrealizowania, powinny być już gotowe.
0: W magazynie Ale to był dzień w Radiu Super FM był z nami Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Będzie sport, będzie kultura, będą informacje kryminalne i inwestycje infrastrukturalne. Po 17 w kolejnej godzinie magazynu Ale to był dzień, ale najpierw najświeższe wiadomości to na naszej antenie już za 2,5 minuty.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Tylko do 1 czerwca Spa Ogrodowe Venice.

0: Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
1: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
3: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
2: Bilety do nabycia na eventim.pl.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Mamo, tato, w Galaxy będą prawdziwe eksperymenty.
6: Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galaxy.
5: Będą pokazy chemiczne, naukowe sztuczki i eksperymenty, które można robić samemu.
6: A dla rodziców bezpłatne badania, pomiar ciśnienia i poziomu glukozy oraz wyjątkowa strefa zdrowia pod mikroskopem. 30 maja od godziny 12 do 18. Poziom 0 w Galaxy Szczecin.
5: Przyjdźcie do Galaxy. Będzie epicko.
7: I po reklamie.
8: Jest 17. Wiadomości Super FM.
9: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej awansowała do trzeciej rundy French Open. Potem kłótno i śledczo o tragicznym zdarzeniu hulajnóg. Będzie też bicie tramwajowego rekordu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński. Życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. W Paryżu wyeliminowała dziś dużo wyżej notowaną Belgijkę Elise Mertens. O meczu prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
10: Maja Chwalińska po ostatniej piłce meczu z Elise Mertens złapała się za głowę z radości, bo awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, a belgijską rywalkę 21 w światowym rankingu pokonała 6-4, 6-0, więc w takim samym stosunku jak w pierwszej rundzie mistrzynią olimpijską z Paryża Qin Wenzheng. Jest więc Maja w trzeciej rundzie, no i czeka wciąż na swoją rywalkę, bo tutaj zdecyduje o tym spotkanie Claire Liu oraz Marie Sakkari z Grecji.
9: No a my zostajemy w Paryżu, gdzie jeszcze jedna sensacja. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner odpadł z turnieju w drugiej rundzie. Uległ po bardzo zaciętym meczu Argentyńczykowi Juano Manuelowi Cerundolo. 17 czerwca Sąd Warszawa Śródmieście planuje zamknięcie przewodu i wysłuchanie mów końcowych w procesie Łukasza Żaka oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej we wrześniu 2024 roku. W wypadku zginął 37-latek, a jego żona i dwójka dzieci trafili do szpitala. Prokuratura zajmuje się sprawą wczorajszego zdarzenia dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
11: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
9: Niestety w wyniku zderzenia 51-latek uderzył głową w słup i nie przeżył wypadku.
11: W chwili zderzenia kask kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
9: Tymczasem obowiązek jazdy w kasku dla osób poniżej 16 roku życia wchodzi w życie 3 czerwca. Jutro tankowanie będzie tańsze i to nawet bardzo. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 15 groszy do 6 zł i 16 groszy, natomiast cena diesla pójdzie w dół o 20 groszy do 6 zł i 37 groszy. Tymczasem jest już pewne, że obniżone VAT i akcyza na paliwa będą obowiązywać do 15 czerwca. Rozporządzenie w tej sprawie właśnie pojawiło się w Dzienniku Ustaw. Dwóch śmiałków próbuje ustanowić rekord w przejechaniu wszystkich przystanków tramwajowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Chcą to zrobić w 19 godzin. Właśnie są w trakcie. W sumie mają do zaliczenia 330 przystanków.
12: Obowiązują zasady londyńskiego metra, czyli przystanek jest zaliczony, jeżeli wjedziemy na niego tramwajem albo wyjedziemy z niego tramwajem. Więc wiele razy odwiedzamy te same przystanki, na przykład Hebzie Pętla, to jest miejsce, które będzie mi się śnić po nocach, ponieważ żeby odwiedzić wszystkie te przystanki dookoła, wielokrotnie trzeba te Hebzie Pętla pokonać.
13: Do tej pory wszystko jest punktualnie.
9: Mówili Paweł Klica i Rafał Pietrzak. Dziś około 23 powinni zakończyć swoje wyzwanie.
7: Super FM. Pogoda.
14: Ciekawe, ile takie zadanie zajęłoby w Szczecinie. Jaka ulica w Szczecinie byłaby takim przystankiem łączącym wszystkie? Ja stawiam, że to chyba mógłby być Plac Rodła, czyli miejsce, gdzie znajduje się nasze studio. Pogoda teraz się wiele nie zmieniła. 18 stopni, delikatnie więcej chmur, wiatr średni, wieczorem 11, w nocy 9, a jutro nawet 27.
7: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
14: Oskar Cymes, Sombr, Shakira, Demono, Katy Perry. Oni wszyscy będą dla was już za moment śpiewać w magazynie, ale to był dzień w Radiu Super FM. Michał Kaczmarek, dzień dobry. Witam was ponownie, 4 minuty po 17. Jeżeli mówimy o informacjach ze Szczecina, to będzie m.in. o ulicy Mickiewicza, która raczej nie doczeka się pasów rowerowych. Pytanie, czy to dobrze, czy źle. Będą także informacje sportowe, informacje dotyczące szczecińskiej fotografki na Grand Press Photo, ale także będzie o zachodnim drogowym obejściu Szczecina. Od tej informacji nawet zaczniemy nasze spotkanie w tej godzinie.

0: To był dzień.
1: I jeszcze raz powracamy do porannej rozmowy Radia Super FM. Naszym gościem był Łukasz Lędner, czyli dyrektor zachodniopomorskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tematów było całkiem sporo, ale podstawowym było zachodnie drogowe obejście Szczecina. Inwestycja za 8 miliardów złotych. Największa w historii naszego miasta, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe.
2: Zadanie ciężkie, inżynieryjnie, natomiast jesteśmy dobrze przygotowani. Mamy decyzję z RIT. Jest to decyzja, która pozwala na rozpoczęcie realizacji budowy. Wykonawca po podpisaniu umowy ma 10 miesięcy na przygotowanie projektów wykonawczych, czyli już takich szczegółów technicznych realizacji tego zadania. Natomiast sama metoda na świecie jest znana maszyną TBM, spłuczką. Na podobnych zasadach był realizowany tunel w Świnoujściu. Dużo mniejszy, krótszy. Natomiast warto zaznaczyć, że byliśmy tam inwestorem zastępczym, w związku z tym mieliśmy możliwość na żywo zapoznać się z technologią i nie boimy się tego wyzwania pod względem technicznym. W związku z tym wydaje się, że teraz tylko szybkie decyzje, zatwierdzenia dokumentacji projektowej, przygotowanie materiałów, ściągnięcie maszyny, wydrążenie tunelów startowych dla maszyny, no i uruchomienie tej największej budowy tutaj, nie tylko w zachodniopomorskim, ale w całym kraju.
1: Jak wyglądać będzie ten podział prac w przypadku zachodniego obejścia Szczecina? To jest tak, że skoro są trzy etapy, ta inwestycja postępuje etap jeden, etap drugi, etap trzeci, czy prace mogą się odbywać równolegle na poszczególnych etapach tej inwestycji?
2: Panie redaktorze, tak się ułożyło, że szczęście sprzyja lepszym. Ogłaszaliśmy przetarg praktycznie w jednym terminie. Troszeczkę tunelowy był lekko opóźniony. Natomiast się tak ułożyło, że węzeł Kołbaskowo, bo też nie zapominajmy, że inwestycją, która jest poza budżetem tego zachodniego obejścia Szczecina również jest już rozpoczęta. Widać efekty na końcu obwodnicy Warzymic i Przecławia na wpięciu autostrady A6 i początku drogi ekspresowej S6. I ta inwestycja ma być skończona najwcześniej, czyli węzeł Kołbaskowo 2028 rok. W 2029 dwa kolejne etapy od Kołbaskowa do dołu jest odcinek pierwszy i ta umowa była podpisana na początku roku.
1: Mówił Łukasz Lędner, czyli dyrektor zachodniopomorskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w porannej rozmowie Radio Super FM. A ja już zapraszam na kolejne wywiady. Dzisiaj po godzinie 18 będzie z nami na żywo Radosław Kowalczyk, prezes Stoczni Szczecińskiej Wulkan, a jutro o godzinie 8 rano prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Janusz Gajowiecki. Dużo ciekawych rozmów na naszej antenie, a wszystkie później w zakładce podcasty znajdziecie oczywiście na naszej stronie internetowej.

0: Trasy rowerowe na ulicy Mickiewicza raczej nie powstaną. Szczegóły zna Andrzej Kutys.
1: To historia jeszcze sprzed kilku lat. Zwycięski projekt 2022 roku w szczecińskim budżecie obywatelskim. Pierwotnie za jakieś 600 tysięcy, obecnie za około 8 milionów. Ale największe emocje budzi nie sama kwota, choć pokaźna, a sposób realizacji. Pomysł zwężenia ulicy Mickiewicza, czyli zabranie jednego pasa ruchu samochodom pod ścieżkę rowerową. To wywołuje ogromne emocje nie tylko na Pogodnie, mówił w debacie portalu w Szczecinie.pl Michał Adamczyk z Rady Osiedla Pogodno.
2: Musimy brać pod uwagę jeszcze jedną bardzo poważną rzecz, która nie była w ogóle brana pod uwagę. Służby miasta. Jaka będzie obsługa służb miasta w momencie, kiedy będzie lewy pas zablokowany? Jak będzie sytuacja wyglądała w momencie, kiedy stanie korek, będzie bardzo długi korek, śmieciarka stanie na samym środku, tutaj jak mieszkańcy mówili. No jak będą jechali prawem? Co panu mówi kodeks ruchu drogowego? Nie może pan jechać pasem rowerowym.
1: Okazało się jednak, że radni Koalicji Obywatelskiej współrządzący miastem i także tą sferą, komunalną sferą funkcjonowania Szczecina mają rozwiązanie problemu, o którym mówił przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Szczecińskiej Radzie Miasta, radny Łukasz Tyszler.
3: Zastanawialiśmy się wspólnie tak naprawdę, o co chodziło. No bo mieszkańcom w projekcie SBO chodziło o to, żeby bezpiecznie można było podróżować rowerami. Czy chodziło o to, żeby zwęzić ulicę Mickiewicza? Nie. Czy chodziło o to, żeby zabrać jeden pas? Nie. Chodziło o to, żeby poprawić jakość podróżowania ulicą Mickiewicza, żeby bezpiecznie było dla rowerów, było bezpiecznie dla samochodów, żeby z ulicy Okrzei, Konopnickiej, Wieniawskiego dało się płynnie wjechać i tak samo z niej zjechać. I powiem tak, ten projekt, który otrzymaliśmy, nie spełnia tych oczekiwań. Mamy pomysł, wiemy jak to zrealizować, jesteśmy po rozmowach z panem prezydentem Kadłubowskim. Zaproponujemy bardzo duże, kompleksowe rozwiązanie, które wyłączy nie tylko te problemy, o których mówię i tą dyskusję, co zabrać i komu zabrać, ale też poprawimy, jak państwo słyszeli, hałasy wynikające z torowiska.
4: Dużo się tutaj dzieje.
1: Czyli nie proste zwężenie ulicy i zabranie pasa samochodom, a kompleksowy remont. Zapadła w debacie taka kwota, może i 100 milionów złotych. A w rozmowie Radia Super FM ten temat komentowali radni Krzysztof Romianowski z opozycyjnego PiS oraz współrządzący miastem, choć tylko z 5 radnymi, prezydencki klub OK Polska. Piotr Kęsik z tego klubu o działaniach koalicjanta mówił, powiedzmy, dyplomatycznie.
5: Jeżeli się pojawią te pieniądze, nie wiem skąd zostaną znalezione. Byłem zaskoczony.
6: Ale pozytywnie. Ale,
5: no, oczywiście, że pozytywnie, bo fakt jest taki, że ta inwestycja w tej postaci nie może się tam odbyć i nie odbędzie się. To trzeba jasno powiedzieć. Natomiast jeżeli mówimy o realnym i prawdziwym modernizacji ulicy Mickiewicza, no to mówimy o około, nawet nie wiem, to trzeba najpierw
6: policzyć. Radę sobie mówił wczoraj 80 milionów.
5: No to ja powiem 60 milionów. Pan powie 100. No musimy wiedzieć realnie.
6: Radny Romianowski.
7: To jest taka chyba na zasadzie, cóż szkodzi obiecać, jak to Koalicja Obywatelska ma w swoim zamyśle. Ale dziwi mnie jedna rzecz, bo przecież są tam radni, którzy byli za tą ścieżką rowerową. A raptem teraz wszyscy się wycofują. Nie wiem, czy to referendum krakowskie zadziałało na myślenie radnych Koalicji Obywatelskiej. Mam nadzieję, że tak.
1: Przebudowa tak ważnej ulicy jak Mickiewicza za ponad 100 milionów. Gdybym miał to komentować, to powiedziałbym, że dużo chyba jeszcze czasu upłynie, zanim faktycznie do tego dojdzie, ale w połowie czerwca sprawą ma zająć się Komisja Rady. Wypowie się wiceprezydent Łukasz Kadłubowski, więc ten temat jeszcze pewnie nieraz w wiadomościach i w magazynie Ale to był dzień się pojawi.
8: Ale to był dzień.
9: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over there.

0: to był dzień.
1: Teraz informacja policyjna w Radiu Super FM. Liczyły się dosłownie sekundy, zdecydowanie i odwaga. W Policach prawie utonął mężczyzna. Policja otrzymała informację o mężczyźnie znajdującym się w rzece i bez chwili zawahania podjęto interwencję, która na szczęście zakończyła się dobrze.
2: We wtorek około godziny 3 w nocy policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Policach otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który znajdował się w zbiorniku wodnym około 10 metrów od brzegu. Nie mógł on samodzielnie opuścić akwenu. Policjanci na miejscu interwencji zobaczyli mężczyznę, który od dłuższego czasu przebywał w wodzie, kurczowo trzymając się gałęzi, jednak nie mógł samodzielnie wydostać się na brzeg. Momentami zanurzał się pod taflę wody, a kontakt z nim był znacznie utrudniony. Jego stan wskazywał na bezpośrednie zagrożenie życia. Widząc to, policjant wskoczył do wody, dopłynął do tego 63-letniego mężczyznę i transportował go na brzeg. Na miejsce wezwano załogę pogotowia ratunkowego. Podczas tego transportowania stan mężczyzny zaczął się pogarszać, oskarżał się on na ból w klatce piersiowej. Po dopłynięciu na brzeg rzeki mężczyźnie została udzielona pomoc przedmedyczna przez policjantów oraz ratowników Zakładowej Straży Pożarnej Zakładów Chemicznych Azoty, a następnie został on przekazany załodze pogotowia ratunkowego i przewieziony do szpitala. W tej interwencji liczyły się sekundy, zdecydowanie i odwaga, którymi wykazali się policjanci, którzy bez wahania udzielili pomocy, a jeden z policjantów w pełnym umundurowaniu wskoczył do wody.
1: Co pijany mężczyzna robił w środku nocy w Policach w akwenie wodnym 10 metrów od brzegu? No, trudno powiedzieć, ale w tym przypadku na pewno ewidentnie miał więcej szczęścia niż rozumu. A o całej sytuacji opowiadała Agnieszka Kowalska-Trudy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
0: Ale to był dzień. Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków. Autopromocja. Reklama.
3: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
4: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
5: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk kasiakordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
6: O, teraz to widzę wyraźnie.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie.

0: Proper FM.
1: Estoy loca.

0: była Jennifer Lopez w Radiu Super FM. Za 20 minut będzie godzina 18. Już dzisiaj wieczorem gala rozdania nagród Grand Press Photo i okazuje się, że podczas tego wydarzenia będziemy mieli swój szczeciński akcent.
1: Nie lada zaskoczenie to było dla mnie, tym bardziej, że to są dwa zupełnie różne projekty, gdzie mogę się pokazać z trochę dwóch różnych stron, tak? Także jak zobaczyłam sama te strony, to pomyślałam, że to jest jakiś katalog, bo myślę sobie, dwa projekty, dwa, które wysłałam, no nie. Dla mnie samo wyróżnieniem jest sama nominacja, tak? Bycie tam, bycie zaproszoną, zobaczenie, jak to wygląda i to już mi się wydaje duże, wystarczające wyróżnienie. Jak coś by tam jeszcze wpadło, no to już w ogóle byłaby bajka, ale staram się, no jak każdy, tak? No nie zapeszyć.
2: Jak patrzę na nominację pierwszą i to są zdjęcia, cytuję, projekt My, którzy spotykamy się w mroku, wizualne świadectwo trwałej wrodzonej potrzeby więzi społecznych wśród młodych ludzi z różnych środowisk. Nieformalny bark staje się przestrzenią, w której rodzą się spontaniczne wspólnoty. To tak sobie myślę, że bardzo ładnie opisana historia, że po prostu wyszłam ze znajomymi gdzieś tam na imprezę i zrobiłam po przy okazji zdjęcia. Tak było.
1: No są wersje oficjalne i nieoficjalne, tak? No nie będę ukrywać, że to projekt powstał przy okazji, też gdzieś tam zrodził się z jakichś moich wyjść, ale przede wszystkim dlatego, że ja trochę jestem zmęczona tym narzekaniem na młodzież, że tylko w telefonach, że kiedyś to nie było. Ja widzę, że jednak są, no zawsze będą potrzeby tych więzi, nieważne, czy będzie AI, czy będzie technologia, czy będą telefony, czy nie. Ludzie chcą się spotykać, potrzebują tego kontaktu ze sobą. I to chciałam pokazać w tym projekcie, że ta młodzież, ta okropna młodzież spotyka się.
2: Projekt drugi, All Nighter, co roku blisko 600 młodych ludzi, osób z całego świata aplikuje na jeden z najbardziej prestiżowych kierunków mody w Europie, do Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii. Powiem ci, że bardzo mało piękna jest na tych twoich zdjęciach tej akademii. To jest, myślę, taki kontrast tego wszystkiego tutaj, bo Akademia Sztuk Pięknych, ktoś sobie pomyśli, prawda, piękne wnętrza, te sprawy, a tam chaos, nieuładzenie, wręcz brud momentami taki specyficzny. Co to był za projekt?
1: Myślę, że w wielu przypadkach za pięknym kryje się ciężka praca i
2: tę pracę chciałaś pokazać.
1: Wręcz nie piękno, tak? Wręcz jakieś takie odwrócenie. Tak, ja akurat ten projekt mam okazję realizować dzięki mojemu partnerowi, który rozpoczął studia i proces rekrutacji był bardzo długi i dosyć trudny, a potem było jeszcze trudniej i mam okazję mu towarzyszyć w tej przygodzie, w tej szkole i widzę, jak te trudne warunki i jak taki trudny system nauczania kreuje bardzo ciekawe przestrzenie wokół tych ludzi, bo ci ludzie nie mają czasu, żeby zjeść, żeby posprzątać. Tam jest ciągła praca i wydaje mi się, że w tym projekcie chciałam szczególnie pokazać właśnie to, że ktoś, kto studiuje modę, nie ma czasu kupić sobie skarpetek.
0: No, tu są ciekawe spostrzeżenia. Dodam, że rozmowę z Wiktorią Kochaniak możecie także posłuchać w audycji Niezły Aparat, którym codziennie na naszej antenie prezentuje dla Was właśnie Andrzej Kutys. I oczywiście trzymamy kciuki za Wiktorię i za to, żeby być może Grand Press Photo wreszcie trafiło do Szczecina. Za 16 minut będzie godzina 18. Nicolas Józef już teraz, a potem między innymi tegoroczne męskie granie orkiestra.
3: Ale to był dzień.

0: to dużo mówić. Wielki muzyczny sukces, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Vito Bambino, Igor Herbut, Izalia. Nareszcie za nami na antenie Radia Super FM. Szkoda, że męskiego grania w tym roku w Szczecinie nie będzie. Ale będzie za to całkiem dużo informacji sportowych, które przygotował i zaprezentuje już teraz Andrzej Kutys.
1: Zacznijmy więc od wspomnianej reprezentacji. Najpierw ta zawodniczka była testowana w meczach towarzyskich, powoływana do szerokiej kadry selekcjonera Stefano Lavarniego, a teraz znalazła się w ścisłym gronie biało-czerwonych, które wyjadą na pierwszy interkontynentalny turniej Ligi Narodów w Chinach. Mowa o siatkarce Lotto Chemika Police, mowa o zawodniczce nagrodzonej na gali Tauron Ligi tytułem odkrycia sezonu. Maja Koput wyjedzie więc do Chin. Przypomnijmy jeszcze ten jej debiut w biało-czerwonych barwach. On przypadł w majowym towarzyskim turnieju w Genui. Wtedy biało-czerwone z Mają Kopot w składzie we Włoszech zajęły drugie miejsce, wygrały z Serbią, przegrały z Turcją oraz Italią 2-2. Z kolei w Nankin w interkontynentalnej Lidze Narodów w dniach od 3 do 7 czerwca rywalkami Polek będą siatkarki Chin, Belgii, Czech i Serbii. Oczywiście trzymamy kciuki za debiutantkę z Chemika Police. Tymczasem w samych Policach w zaciszu gabinetów toczą się rozmowy. Co ciekawe, Maja Kopot jeszcze kontraktu na przyszły rok nie ma, ale ma go już, co oficjalnie ogłoszono, kapitan polskiej drużyny, libero Agata Nowak. To będzie jej trzeci sezon tutaj. Jak zwraca uwagę klub w komunikacie prasowym, jest jedną z najlepszych siatkarek na swojej pozycji w Tauron Lidze. W sezonie 25-26 zajęła trzecie miejsce w rankingu przyjmujących oraz broniących. Wcześniej, przypomnijmy, umowy z polskim klubem podpisały przyjmujące Natalia Mędrzyk i Julia Orzoł. Naturalnie czekamy więc na kolejne komunikaty prasowe z zarządu Chemika Police. Tyle o siatkarkach, a co u piłkarzy? No bo przecież nie da się ukryć, że Pogoń Szczecin, wiadomo, budzi w mieście duże zainteresowanie. O powołaniach do kadry Jana Urbana. No, cisza. Kamil Grosicki karierę zakończył. Miejmy nadzieję, że pojawią się następcy w składzie granatowo-bordowych. No ale to dopiero melodia przyszłości, a można notować, że kolejny mecz w młodzieżowej kadrze swojego kraju zagrał Grek Dmitrios Keramitsis. Obrońca wystąpił w podstawowym składzie reprezentacji Grecji U21. To w meczu przeciwko Katarowi. I Grecy przegrali

0: A zdaje się, że do września, więc jeszcze będzie sporo okazji, żeby, miejmy nadzieję, że będzie sporo okazji, że będziemy mówić o wzmocnieniach składu granatowo-bordowych.
1: Jak już zacznie mówić o sporcie, to trudno jest mu przerwać. Andrzej Kutys i jego sportowe informacje za nami w Radiu Super FM. 7 minut do godziny 18. Po 18 popołudniowa rozmowa dzisiaj z prezesem Stoczni Szczecińskiej Wulkan Radosławem Kowalczykiem.
2: Ale to był dzień. Then the rainstorm came over me.

Seal i Love's Divine za nami w Radiu Super FM. Równiuteńko 2 minuty i będzie godzina 18:00. Za chwilę więc na naszej antenie najświeższe wiadomości, a po wiadomościach popołudniowa rozmowa o przyszłości Stoczni Szczecińskiej Wulkan. Będziemy rozmawiali z prezesem tej instytucji, czyli Radosławem Kowalskim.

0: Kowalczykiem. Już teraz gorąco zapraszam. Rozmowa na naszej antenie za kilka minut.
1: Ale to był dzień.
2: Reklama. Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
4: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
5: I po reklamie.
6: Tak gra super.

0: jest 18. Wiadomości Super FM.
1: Zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne. Jedna osoba nie żyje. Czy wirus eboli zawędrował po raz pierwszy do Europy? Jest podejrzenie. W Polsce upał odpuścił, nad Europą Zachodnią trzyma się w najlepsze.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Zginął 51-latek, który jechał ścieżką rowerową i chciał skręcić. W tym czasie wjechał w niego 15-latek. Tylko jeden z nich miał kask, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
3: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
1: Od 3 czerwca, czyli już w przyszłym tygodniu, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia właśnie kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. Lekarze alarmują, że ponad połowa dzieci, które trafiają obecnie na oddziały urazowe, to właśnie ofiary wypadków na hulajnogach. Jest pierwsze podejrzenie zakażenia wirusem eboli w Europie. Chodzi o osobę, która przed kilkoma dniami przyleciała do Austrii z Ugandy. To właśnie w tym regionie rozprzestrzenia się teraz epidemia nowej odmiany wirusa. Pacjent jest obecnie w izolacji i przebywa pod opieką lekarską. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie ebolą, ale lekarze chcą potwierdzić wynik drugi raz. Andrzej Poczobut otrzymał tytuł honorowego obywatela Sopotu. Rada Miasta przyjęła uchwałę doceniającą postawę dziennikarza i opozycjonisty na dzisiejszej sesji, mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
4: Postawa Andrzeja Poczobuta przypomina o tym, że wolność jest w nas i że fakt, że 5 lat spędził w białoruskim więzieniu, nie spowodowała, że jest człowiekiem zniewolonym.
1: Andrzej Poczobut jako jeden z liderów Polaków mieszkających na Białorusi, obecnie po uwolnieniu z białoruskiego więzienia, przebywa w Polsce. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni. Taka sytuacja ma potrwać jeszcze przez najbliższe dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna, jak na tę porę roku, tak zwana kopuła gorąca, która utrzymuje się nad kilkoma państwami.
5: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku. W poprzednich latach tak nie było. Czuć wzrost temperatur. Jeszcze nie ma lata, a temperatury są już wysokie. A lato będzie pewnie jeszcze gorętsze.
1: Mówili mieszkańcy Portugalii. W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób. Czerwiec warto spędzić na Śląsku. Prawie 50 obiektów w 30 miejscowościach oraz kilkaset wydarzeń. Tak w liczbach przedstawia się tegoroczna Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. To nie tylko zwiedzanie, ale też unikalne widowiska, jak na przykład spektakl Poza Czasem prezentowany w Galerii Szyb Wilson w Katowicach.
6: To połączenie ruchu, pantomimy, dźwięku, rytmiki. Po zakończeniu właśnie spektaklu przechodzimy do drugiej przestrzeni wystawienniczej, gdzie tam już spektakl Ksawery Gokalskiego do muzyki Pawła Steczka, gdzie wykorzystamy roboty, lasery.
1: Mówiła Dorota Pociask-Frącak z Instytutu Korfantego. Industriada od 12 do 14 czerwca.
2: Po 18 zaprasza Michał Kaczmarek.
7: Popołudniowa rozmowa w czwartek w Radiu Super FM zaczyna się właśnie teraz. Radosław Kowalczyk, czyli prezes Stoczni Szczecińskiej Wulkan, razem z nami w studiu. Kłaniam się, panie prezesie, dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom.
7: Jak czyta się takie nagłówki, jak ja czytałem w poniedziałek i we wtorek, czyli stocznia w Szczecinie wkracza na wojenną ścieżkę, to można mieć takie wrażenie, że coś złego się dzieje, a tutaj we wtorek wracacie na tą ścieżkę, ale pod takim gospodarczo bardzo pozytywnym kątem.
8: Dokładnie. Faktycznie to nie tyle wojenna, co obronnościowa ścieżka. I bardzo dobra ścieżka dla Szczecina.
7: Jeżeli mówimy o tych inwestycjach ogłoszonych w poniedziałek, to po jakiej przerwie i czy w ogóle kiedykolwiek przemysł obronnościowy budował się właśnie w Stoczni Szczecińskiej?
8: Budował się kilkadziesiąt lat temu, szczegółów teraz nie pamiętam, ale to było bardzo, bardzo dawno temu, zamierzchłe czasy. Natomiast za czasów dużej stoczni tej obronnościówki nie było. Ostatnie 20 parę lat również, co doskonale wiemy. No i wracamy do tej pierwszej ligi firm, które są zaproszone i które uczestniczą już w pełni w tej branży obronnościowej.
7: W ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej jakie inwestycje będziemy realizować? O czym możemy już teraz powiedzieć, a o co jeszcze zabiegacie? Bo ta inwestycja ogłoszona w poniedziałek to jest pewnie znaczący, ale chyba jednak dopiero początek pewnych większych rzeczy.
8: Dokładnie. Proszę pamiętać, że stocznia 2 lata temu była w trudnej sytuacji i my się dopiero odbudowujemy i to jest dopiero pierwszy krok, bardzo dobry, bardzo duży krok, bo odpowiedzialny. Dostaliśmy znaczną część statku tutaj do produkcji w Szczecinie, okrętu Ratownik. I to jest pierwszy krok. I realizując ten projekt, a nawet przed rozpoczęciem fizycznej pracy, już toczymy rozmowy o kolejnych zamówieniach. Natomiast my musimy też pokazać, że potrafimy. My mamy już dzisiaj certyfikaty, mamy przygotowaną Stocznię Szczecińską Wulkan do tego typu produkcji, ale musimy tą produkcję wykonać, rozpocząć. No i w trakcie oczywiście rozmawiamy o kolejnych krokach. Dzisiaj szczegółów, konkretów nie ma. Natomiast stocznia jest przygotowana do tego, żeby tego typu statki tutaj w Szczecinie produkować.
7: O to będę pana dopytywać na pewno, dlatego że wiem, że wiele firm z województwa zachodniopomorskiego, czy to firm związanych z sektorem publicznym, czy firm prywatnych z sektora TSL, bardzo zabiega o współpracę z Polską Grupą Zbrojeniową i chciałoby, żeby ten zachodniopomorski local content realizowany był w ramach właśnie zleceń związanych z militariami, ale to się nie zawsze udaje. Nawet rzekłbym, że się udaje bardzo rzadko. Czy rzeczywiście Stocznia Szczecińska Wulkan jest gotowa na realizację projektów w ramach PGZ-u, gdzie wiemy, że dotychczas to trójmiejskie stocznie właściwie, można powiedzieć, obsługiwały 100% tego typu zleceń?
8: Tak, jesteśmy gotowi tutaj w Szczecinie pod względem kompetencyjnym, produkcyjnym i dokumentowym, jak najbardziej, tylko proszę pamiętać, że to jest pierwszy krok i musimy ten krok zrobić. Więc stocznia już jest na tej drodze. My się już nie zabiegamy o tą drogę, my na tej drodze już jesteśmy. Teraz kwestia zwiększenia skali kolejnych projektów i współpracy. No wiadomo, stocznia to jest branża morska, więc tutaj mówimy głównie o współpracy ze stocznią wojenną z Gdyni, no bo to jest ta ścieżka, to jest ten typ produktu. Gdyby nam się pojawiły zapytania o inne produkty, te obronnościowe, również będziemy zainteresowani, dlatego że jesteśmy też przygotowani do produkcji konstrukcji offshore'owych, konstrukcji wymagających, jeśli chodzi o technologię. I jeżeli się trafią takie konstrukcje też w tej branży obronnościowej, też będziemy zainteresowani. Natomiast faktycznie jesteśmy jedną z pierwszych firm tutaj po tej stronie Polski, na zachodniej ścianie. Większość tego przemysłu jest na wschodniej, zarówno tam na południu, jak i w Trójmieście. No chyba otwieramy ten krok, chociaż wiemy, że w Gorzowie już powstało coś wcześniej oczywiście. Otwieramy ten zachód dla tego sektora.
7: To jest budowa, będę się wspierać notatkami, bloku dziobowego. Ja wiem, że dla specjalisty to nie jest skomplikowana terminologia, ale nasi słuchacze mogą nie rozumieć, czy budowa bloku dziobowego jest produkcją skomplikowaną, jest produkcją obszerną, jeżeli chodzi w ogóle o zaangażowanie stoczniowe.
8: Tak, jest to spora część okrętu. Proszę też pamiętać, że dzisiaj przemysł stoczniowy wygląda już zupełnie inaczej niż za dawnych lat. To znaczy nie buduje się statków od początku do końca wszystkimi kompetencjami w jednej stoczni. Dzisiaj się taki okręt statek dzieli na moduły i te moduły są wykonywane w różnych stoczniach i tak jest też w Trójmieście, na innych okrętach stoczni wojennej i one dopiero po wykonaniu, po wyposażeniu zjeżdżają do stoczni głównej, która je łączy, woduje i oddaje statek do eksploatacji. I do nas trafił taki blok dziobowy, to jest trudny blok, to jest blok z napędami, z wyposażeniem. To jest trudna produkcja pod tym względem, że na gotowo, nie cały statek na gotowo, ale ten element jest prawie, że na gotowo będzie u nas wykonany, natomiast to nie jest cały statek. To jest powiedzmy między 1/4 a 1/3 takiego okrętu, ta trudna część, ta dziobowa, ale to jest powiedzmy sobie maksymalnie 1/3 tego okrętu i to jest dobry początek.
7: To jeszcze jedno zdanie w tym temacie na koniec tego wątku. Pan powiedział na początku naszej rozmowy, że żeby mieć więcej zleceń z Polskiej Grupy Zbrojeniowej albo inaczej, szerzej z programu SAFE, musicie pokazać, że potraficie. W jaki więc dajecie sobie deadline na realizację tego zadania i czy już w tak zwanym międzyczasie kolejne zlecenia potencjalnie z sektora obronnościowego mogą do Szczecina w cudzysłowie przypływać?
8: Tak. My już działamy od kilku miesięcy. Koncesje, czyli ten najważniejszy ostatni dokument pozyskaliśmy 2 miesiące temu i to jest bardzo duże tempo. Proszę pamiętać, że 2 miesiące temu mamy wszystkie potrzebne dokumenty, a dzisiaj podpisujemy pierwsze zamówienie. To jest duże tempo i my z tego tempa nie zwalniamy. Chcemy oczywiście, już rozmawiamy dosyć szeroko, chcemy pozyskiwać kolejne zamówienia. Czy to się ziści w najbliższym czasie, czy trochę później, trudno mi teraz powiedzieć, ale bardzo aktywnie zabiegamy o to, żeby w Szczecinie tego typu elementy produkować.
7: Nie minął jeszcze miesiąc od momentu, kiedy Stocznia Szczecińska Vulcan wspólnie z wiceministrem Marchewką w Szczecinie podsumowywali ostatnie miesiące i rok 2025 w przemyśle stoczniowym. Tam podczas tej konferencji podsumowującej padały deklaracje odnośnie zakupu nowego sprzętu, odnośnie budowy nowych hal, które miałyby powstać na terenie Stoczni Szczecińskiej Vulcan, czy na temat tego, jaki jest postęp tych inwestycji, które trwają chociażby dla Urzędu Morskiego w Szczecinie. Panie prezesie, to po kolei, jak ta praca w Stoczni Szczecińskiej teraz wygląda?
8: Tak, podsumowaliśmy dwa lata pracy obecnego zarządu i zespołu stoczniowego miesiąc temu i zapowiedzieliśmy, że ten plan naprawczy zamknęliśmy z dużym sukcesem i zapowiedzieliśmy, że teraz idziemy w przyszłość dynamicznie. I ta przyszłość to jest faktycznie produkcja, o której mówiliśmy przed chwilą. To też są inwestycje. Rozpoczęliśmy projektowanie na dosyć szeroką skalę i hal, i nowych maszyn, i nowych linii technologicznych. I to będzie się już uwidaczniało jesienią, czyli te inwestycje będzie już można zobaczyć, początek tych inwestycji. I to jest ten kierunek, który realizujemy równolegle do produkcji. No i myślę, mi się wydaje, że jesienią będziemy również myśleć o zwiększeniu załogi, o zwiększeniu kompetencji w trakcie pozyskiwania kolejnych zleceń. To też przed nami.
7: Jeżeli mówimy o tym nowym sprzęcie, to co w tym momencie jest kładzione na tapet tak priorytetowo? Czego wam brakuje najbardziej?
8: Już od jakiegoś czasu brakuje nam miejsc produkcyjnych, czyli hal, placów udźwigowionych, a najbardziej hal. Zbliża się zima, chcielibyśmy już mieć pierwszą halę w tym okresie zimowym, czy na przełomie roku, wtedy, kiedy ona jest najbardziej potrzebna i kolejne zaraz po. I to jest rzecz, którą już realizujemy w trybie pilnym. Wiemy, że do kolejnych projektów, o których też rozmawiamy, będziemy potrzebować automatyzacji produkcji tej nowoczesnych maszyn i one też już przyjeżdżają w lipcu, we wrześniu pierwsze maszyny przyjeżdżają zaawansowane technologicznie, które nam pozwolą pracować sprawniej, szybciej, taniej, co jest bardzo ważne w dzisiejszym rynku i też równie dobrze albo lepiej jakościowo niż do tej pory. Także wchodzimy na tą półkę technologiczną również o krok do góry i te rzeczy wszystkie dzieją się równolegle. Chcielibyśmy też rozbudować place, które potrzebujemy do dużych konstrukcji. Udowodniliśmy dokiem, który zbudowaliśmy prawie 2 miesiące temu, że jesteśmy w stanie robić konstrukcję 4000 ton i więcej, a chcemy rozbudować te możliwości do 10000 ton. To jest perspektywa roku, ale postępuje stopniowo i chcielibyśmy i plac, i możliwości montażowe tak dużych konstrukcji tutaj w Szczecinie zainstalować, bo to są różne urządzenia. No i o takie konstrukcje się już staramy i jeżeli coś nam się w rynku pokaże, na pewno będziemy zainteresowani, żeby jeszcze w tym roku takie duże konstrukcje zaczynać, dlatego że dok nam się kończy. Tą część stalową będziemy kończyć jesienią i jesteśmy gotowi na kolejne duże produkcje.
7: To ostatnia minuta i ostatnie pytanie, panie prezesie. Zauważacie państwo, że udaje się podtrzymać to zainteresowanie sektora offshore województwem zachodniopomorskim, bo to, o co pana pytam, jest trochę punktem wyjściowym do jutrzejszej porannej rozmowy tutaj w radiu, bo mam takie wrażenie, że bardzo dużo dyskutujemy, a ostatnio mniej się mówi o konkretnych projektach czy inwestycjach. Czy wy to w stoczni jakoś też odczuwacie?
8: Odczuwamy, mamy rozmowy w tym sektorze offshore'owym odnośnie kolejnych produkcji bardzo zaawansowane. Tak jak też początkiem tego roku ogłosiliśmy, produkujemy takie zaawansowane elementy, wyposażenie wież wiatrakowych na Morze Północne, na farmę Morza Północnego i rozmawiamy o kolejnych projektach i my to bardzo mocno widzimy. Jesteśmy w środku tego łańcucha dostaw, widzimy, że mamy gondole, mamy niebawem śmigła, fabryka wież powstaje, my robimy to serce wieży, czyli wyposażenie w tak zwanym transition piece. Także ten offshore bardzo mocno stoi. To, co przed nami jeszcze, chcielibyśmy oczywiście robić jednostki, które będą obsługiwać ten polski Bałtyk, więc to jest kolejny rok starań i może po początku produkcji, ale ten offshore jest jak najbardziej tutaj w Szczecinie żywy i to widać.
7: Wybiera się pan na konferencję Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, 8-10?
8: W Świnoujście oczywiście tak, to jest jedno z głównych wydarzeń, gdzie można dużo rzeczy ustalić i zaplanować przyszłość.
7: To o tym wydarzeniu też będziemy jutro w Radiu Super FM rozmawiać, ale o tym za moment. Teraz pożegnanie z gościem. W czwartek po południu był z nami Radosław Kowalczyk, prezes Stoczni Szczecińskiej Vulcan. Pięknie dziękuję, panie prezesie.
8: Dziękuję państwu, dziękuję panu.
7: I od razu zaproszenie na poranek. Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, będzie z nami jutro po godzinie 8 rano, a rozmawiać będziemy o konferencji PSEW-u, która w Świnoujściu będzie miała miejsce od 8 do 10 czerwca. Pięknie wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Michał Kaczmarek, słyszymy się jutro.

0: Reklama.
1: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
2: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
3: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
4: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: I po reklamie. Super FM. Sport.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszumowego turnieju. W Paryżu wyeliminowała dziś dużo wyżyjątowaną Belgijkę Elisę Mertens. O meczu prosto z Paryża opowie nasz wysłannik Przemysław Pozowski.
9: Maja Chwalińska po ostatniej piłce meczu z Elisę Mertens złapała się za głowę z radości, bo awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, a belgijską rywalkę 21 w światowym rankingu pokonała 6-4-6-0, więc w takim samym stosunku jak w pierwszej rundzie. Będzie mistrzynią olimpijską z Paryża Qin Wenzheng. Jest więc Maja w trzeciej rundzie, no i czeka wciąż na swoją rywalkę, bo tutaj zdecyduje o tym spotkanie Claire Liu oraz Marii Sakkari z Grecji, ale dziś po raz kolejny na korcie była po prostu sobą, czyli grała niezwykle inteligentnie, pomysłowo, skróty, loby, też uderzenia kończące. W sumie mecz trwał godzinę i 38 minut.
8: Niestety z turnieju odpadł Hubert Hurkacz, przegrał po 5-setowym boju z Amerykaninem Francesem Tiafoe. Z polskiej perspektywy te mecze były najważniejsze, ale jednak wydarzeniem dnia w Paryżu było odpadnięcie Jannika Sinnera. Lider rankingu miał duże kłopoty fizyczne i po dwóch wygranych setach w trzecim, prowadzący 5-1, przestał biegać do piłek. Do końca meczu wygrał już tylko 2 gemy i to Argentyńczyk Juan Manuel Serundolo gra dalej. To oznacza, że po raz pierwszy od niemal 3 lat wielkoszumowy turniej wygra ktoś spoza dwójki: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz. Francuzi też mieli dziś swoje ogromne powody do radości. 17-letni Moise Kouame awansował do trzeciej rundy jako najmłodszy zawodnik od 1989 roku. Po prawie 5 godzinach morderczego pojedynku wygrał z Paragwajczykiem Adolfo Vallejo. Pozostało już tylko jedno miejsce w piłkarskiej ekstraklasie. Trwają 2-stopniowe baraże. Mecz Chrobrego Głogów z ŁKS-em Łódź już trwa, a o 20.30 Wieczysta Kraków zagra z Polonią. Dla zespołu z Warszawy to drugie z rzędu podejście do baraży, mówi trener Mariusz Pawlak.
10: Ja wiem, że wszyscy w Warszawie marzymy o czymś więcej, natomiast to nie jest takie łatwe i proste. Nieraz droga jest kręta i wyboista.
8: Zwycięzcy pojedynków zmierzą się w niedzielę.
11: Dobry wieczór, tu Super FM.
12: Super.

0: Jest 19. Wiadomości Super FM.
1: Prokuratura bada zderzenie hulajnóg, po którym zmarł 51-latek. Rodziny zastępcze mają dostać wsparcie doświadczonych rodziców. Koniec z piciem alkoholu nocą na ulicach Warszawy. W przyszłym tygodniu zacznie się prohibicja.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokuratura zajmuje się sprawą wczorajszego zderzenia dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Zderzenie tak opisuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
3: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
1: Niestety w wyniku zderzenia 51-latek uderzył głową w słup i nie przeżył wypadku. W chwili zderzenia kask miał jedynie 15-latek, który miał także kartę rowerową. Od środy, 3 czerwca, obowiązek jazdy w kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej obejmował będzie wszystkie osoby poniżej 16 roku życia. Wirus eboli mógł zawędrować do Europy. Pierwsze podejrzenie jest w Austrii, dokąd przyjechała osoba podróżująca z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji i przebywa pod opieką lekarską, o czym więcej Cezary Jaszczyk.
4: Pacjent wczoraj został przyjęty do szpitala z powodu charakterystycznych objawów dla zakażenia ebolą. W poniedziałek wrócił do kraju z Ugandy. To właśnie w tym regionie rozprzestrzenia się teraz epidemia nowej odmiany wirusa. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie, ale lekarze chcą potwierdzić wynik drugi raz. Według gazety pacjent ma być właśnie transportowany do specjalistycznej kliniki w Wiedniu.
1: Największy problem z wirusem eboli jest obecnie w Demokratycznej Republice Konga. Tamtejsze służby mówią o ponad 1000 podejrzanych i ponad 100 potwierdzonych przypadkach zakażeń. W całej Polsce mają powstać ośrodki wspierające rodziny zastępcze. Miejsca prowadzić będą rodzice zastępczy, którzy już mają doświadczenie w tego typu pracy. Tak zakłada projekt ustawy o pieczy zastępczej. Pomysł wyszedł z Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie, gdzie taki ośrodek zwany Lighthouse działa już od kilku lat i daje codzienne wsparcie. Mówią m.in. mamy zastępcze oraz szefowa ośrodka Edyta Wojtasińska.
5: To są ludzie, którzy naprawdę chcą pomóc każdemu dziecku.
6: Miejsce, gdzie nasze dzieci zdrowieją, gdzie nasze dzieci mają terapię.
7: Staram się na co dzień wspierać rodziny w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach, kiedy mają problem z dostępem właśnie do lekarzy, to też staram się ich troszkę odciążać, dlatego że już po tylu latach mam troszkę wydeptane ścieżki.
8: Białej Podlaskiej rzeczywiście się zaczęło. Przyjeżdżają tutaj samorządy z całej Polski. Przyjeżdżali tutaj przedstawiciele ministerstwa. Tutaj dyskutowaliśmy o tym, jak organizować skuteczną pomoc i rzeczywiście to zaowocowało propozycją ministerstwa, żeby utworzyć takie centra rzeczywiście na terenie całego kraju.
1: W ośrodku w Białej Podlaskiej prowadzonym przez rodziny dla rodzin dostępna jest m.in. terapia, psycholog, chór i zajęcia plastyczne. Już od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Stolica ma już doświadczenie w tym zakresie. Pilotaż od listopada obowiązuje w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej dla sprzedających.
9: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
1: A przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu sprzedaży, muszą liczyć się z karami.
0: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Gdynie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W najbliższą niedzielę, 31 maja, rozpoczyna się 66. Krakowski Festiwal Filmowy. To dla mnie jedno z najważniejszych filmowych wydarzeń dziejących się w naszym kraju. Szczególny festiwal poświęcony filmom dokumentalnym, animowanym, krótkometrażowym, fabularnym, dokumentalnym, celebrujący sztukę filmową i szukający nowych środków filmowej ekspresji. W świecie zalewu informacji, dezinformacji, formatowania gustów i narastającej izolacji, Krakowski Festiwal Filmowy stawia na nowe kino. Takie, które skłania do zatrzymania się i refleksji. Filmy wybrane na tegoroczną edycję nie uciekają od rzeczywistości. Przeciwnie, zaglądają pod jej podszewkę, odsłaniają to, co skryte, prowokują i łączą ludzi. Sekcje konkursowe obejmują dokumenty, fabuły i animacje z najdalszych zakątków świata. Film otwarcia to syntetyczna szczerość Marka Isaacsa, odważne spojrzenie na sztuczną inteligencję, które pyta, czy możemy jeszcze ufać temu, co widzimy na ekranie. Prestiżową nagrodę Smoka Smoków odbierze Kim Longinatto, jedna z najwybitniejszych współczesnych dokumentalistek, znana z filmów oddających głos kobietom walczącym o godność. Podczas festiwalu w Krakowie pokazanych zostanie 200 filmów z całego świata. Odbędą się otwarte seanse pod gołym niebem, koncerty i rozmowy. Sekcja Masters in Shorts przypomni wczesne krótkie metraże Jadu Rudę, Andrzej Arnold czy Rubena Ostlunda. Dowód, że Kraków od lat odkrywa przyszłe legendy kina. Na festiwalu nie zabraknie też spotkania online z Juliette Binoche, która zadebiutowała jako reżyserka poruszającego dokumentu o teatrze tańca. Nie zabraknie też znakomitych dokumentów naukowych, świetnych produkcji dla dzieci czy filmów muzycznych w konkursie Dog Film Music. Zachodniopomorską kinematografię reprezentuje na festiwalu w Krakowie film animowany Alicji Jasiny Prawie nad morzem, czyli Paruwa, wsparty przez Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film. Na festiwalu swoje 15-lecie świętować będzie także Szczecińskie Stowarzyszenie Kamera, organizator festiwalu Senior Movie. Festiwal w Krakowie potrwa do 7 czerwca. Mam nadzieję, że doświadczę tam prawdziwych filmowych odkryć i będę mógł o nich opowiedzieć w programie Spór w kinie na antenie radia Super FM.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Super FM. Sport.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Przyszłość Roberta Lewandowskiego jest głównym tematem rozpoczętego dziś we Wrocławiu zgrupowania reprezentacji Polski. Jeśli ktoś jednak czekał na konkrety ze strony naszego kapitana, to się srogo przeliczył. Robert Lewandowski tematy swojej przyszłości zamknął szybko.
2: Będzie zależy od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej. Może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć. Też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
1: Czyli przyszłość w kadrze że będzie zależała od wyboru klubu. Słuchając naszego kapitana, można jednak wywnioskować, że najciekawsze oferty są z tych mniej atrakcyjnych lig.
2: Finansowe będą pewnie jednym z jakimś tam wielu czynników, ale no nie najważniejsze. Pewnie tych czynników mogą pisać 10. Każdy wybór mój w karierze, jaki był, okej, on był w Europie, więc też trochę inaczej, ale no przy zmianie kontynentów też inne czynniki wchodzą w grę. Nad tym wszystko trzeba będzie sobie wypisać plusy, minusy pewnie i podjąć decyzję.
1: O samym zgrupowaniu więcej mówił dziś Jan Urban, który w końcu może trochę poeksperymentować, sprawdzić nowych piłkarzy, nowe ustawienia. Może sobie na to pozwolić, bo to pierwsze zgrupowanie od lat przed meczami o nic. Zagramy jedynie towarzysko w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. Nasi rywale, tak samo jak my, na mundial nie jadą. Maja Chwanińska gra dalej, Hubert Hurkacz pożegnał się z wielkoszumowym turniejem w Paryżu. Polka po raz pierwszy awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, pokonując Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0.
3: Cieszę się bardzo. Pierwszy raz wygrałam dwa mecze w turnieju głównym Wielkiego Szlema, więc myślę, że jest to krok w dobrą stronę, więc cieszę się, daję sobie chwilkę, żeby to docenić i będę na pewno chciała wygrać następny mecz.
1: Turniej zakończył się dziś dla Huberta Hurkacza, który przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. W trzeciej rundzie Maja Chwanińska zagra z Greczynką Marią Sakari, a Iga Świątek z Magdą Linet, ten mecz jutro w południe. Francuz Paul Manier z drużyny Soudal Quickstep wygrał po finiszu z peletonu 18 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Różową koszulkę lidera zachował Duńczyk Jonas Vingegaard.
4: Dobry wieczór. Tu super.

0: jest 20. Wiadomości Super FM.
1: Pali się las pod Warszawą, są utrudnienia na drodze krajowej. Kolejny wypadek na hulajnogach elektrycznych, jedna osoba nie żyje. Maja Chwalińska awansowała w Roland Garrosie, pierwszy raz w życiu zaszła tak wysoko.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Co najmniej 5 hektarów objął już pożar lasu w miejscowości Międzyleś pod Warszawą. W akcji gaśniczej bierze udział 65 zastępów straży pożarnej przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w tym samolotu gaśniczego Dromader oraz śmigłowca Black Hawk. Powierzchnia pożaru prawdopodobnie będzie ulegała zwiększeniu, mówi oficer prasowy w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, młodszy kapitan Karolina Jaworska.
3: Warunki pogodowe nie sprzyjają działaniom gaśniczym. Mamy do czynienia z bardzo silnym wiatrem, a pożar lasu w powiecie wołomińskim to pożar wierzchołkowy, więc on bardzo szybko się rozprzestrzenia.
1: Na razie nie są znane przyczyny wybuchu pożaru, nie ma także doniesień o ofiarach. W związku z pożarem ruch na drodze krajowej nr 50 został przekierowany na drogę wojewódzką 637. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Na ścieżce rowerowej zderzyli się 51-latek i 15-latek. W tym przypadku starszy z uczestników wypadku nie przeżył zdarzenia, ale lekarze alarmują, że ponad połowa dzieci, które trafiają obecnie na oddziały urazowe, to właśnie ofiary wypadków na hulajnogach. Szef ortopedii w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, Tomasz Guszczyn, zauważa, że dzieci coraz częściej jednak używają kasków.
4: Jest mniej urazów neurologicznych, mniej poważniejszych urazów głowy, ale niezależnie czy pacjent ma kask, czy nie ma kasku, łamie ręce.
1: Od marca tego roku z hulajnóg elektrycznych można korzystać dopiero po ukończeniu 13 lat. Według danych policji w ubiegłym roku doszło w Polsce do prawie 1200 wypadków z udziałem hulajnóg. Zginęło w nich 11 osób, a ponad 1000 zostało rannych. Fatalne wieści dla rolników i plantatorów, a w efekcie dla wszystkich konsumentów. Wracają ostrzeżenia przed przymrozkami, dotyczą województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Najbliższej nocy przy gruncie temperatura może spaść do minus 2 stopni, a to może odbić się na uprawach, przez co na przykład owoców będzie mniej. U nas chłód, a w zachodniej Europie upały, z którymi zmagają się tenisiści w Paryżu. Mimo to Maja Chwalińska odniosła życiowy sukces. Nasza tenisistka w wielkoszlemowym Roland Garros wygrała z Elise Martens i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju Terangi. A w Paryżu tuż po meczu rozmawiał z nią o grze w upale nasz specjalny wysłannik Przemysław Pozowski.
5: Warunki były ciężkie, jest naprawdę bardzo gorąco i też można to poczuć na rakiecie, szczerze mówiąc, jest szybciej niż było, uważam, więc troszkę zajęło mi troszeczkę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić.
1: Gorzej poszło Hubertowi Hurkaczowi, tym razem odpadł w drugiej rundzie po prawie 5-godzinnym boju z Francisem Tiafoe i może przygotowywać się na sezon na trawie.
6: Hertogenbosch jest na trawie pierwszym turnieju, no więc tam zaczniemy przygotowania do trawy, no i do oczywiście najważniejszego turnieju, którym jest Wimbledon.
1: A jutro w południe polski mecz na Roland Garros o awans do czwartej rundy zagrają Iga Świątek i Magda Linet. Mecz będzie można zobaczyć w Eurosporcie.
0: Super FM. Super FM.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
9: Super FM zaprasza.
10: Barbara Gądek. Czas na najświeższe wiadomości ze szczecińskiej sceny kulturalnej. Nadchodzący weekend zapowiada się niezwykle emocjonująco. Przed nami wielki jubileusz wielkiej gwiazdy oraz egzotyczna podróż bez opuszczania miasta. Zaczynamy od piątku. W nowej dekadencji będzie prawdziwe święto polskiego teatru i kina. Swoje 50-lecie pracy artystycznej świętować będzie wybitna aktorka Dorota Stalińska. Z tej okazji artystka przygotowała dla szczecińskiej publiczności wyjątkowy program pod tytułem Ratuj się kto może. Nie dajcie się jednak zwieść, bo to nie będzie zwykły recital, ale pełnokrwisty wieczór muzyczno-poetycko-kabaretowy. Usłyszycie najlepsze piosenki, najważniejsze wiersze i najzabawniejsze fragmenty kultowych przedstawień. Szykuje się wieczór, w którym głośny śmiech spotka się z głęboką refleksją nad życiem. A w sobotę porzucamy Szczecin i ruszamy prosto do Azji Południowo-Wschodniej. Morskie Centrum Nauki zaprasza na spotkanie z Przemysławem Dąbkiem, zatytułowane Good Morning Vietnam, czyli Istny Saigon. To będzie niezwykle barwna, subiektywna opowieść o kraju kontrastów. O miejscu, gdzie klaksony grają głośniej niż budzik, a poranek zamiast od kawy zaczyna się od miski parującego pho. Dowiecie się m.in. jak ugotować prawdziwy wietnamski rosół i czemu w Wietnamie niezwykle łatwo zostać milionerem oraz co wspólnego ma ten kraj z King Kongiem. Będzie bez lukru, za to z ogromną dawką humoru i anegdot o nocnych autobusach czy jeździe skuterem w stylu kto pierwszy ten przeżyje. A na deser zupełnie dosłownie podczas prelekcji będziecie mogli skosztować wyjątkowej, oryginalnej zielonej herbaty prosto z Wietnamu. Szczegóły dotyczące biletów i rezerwacji znajdziecie na stronach internetowych organizatorów. To był serwis kulturalny w Radiu Super FM. Dobrego wieczoru.
7: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
11: Dobry wieczór, tu Super FM.

Radio Super FM. Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
1: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.
3: Jest 21. Wiadomości Super FM. Poszukiwanie.

0: Pan w Tatrach, młody turysta nie żyje, spadł w rejonie Zawraciku. Zadymiona i zamknięta droga krajowa, pali się las pod Warszawą. Tankowanie samochodów na ostatnią majówkę jest nieco tańsze niż ostatnio.
1: Super FM. Wiadomości.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie żyje turysta poszukiwany przez ratowników Topr. Młody człowiek zginął po upadku z wysokości w rejonie Zawraciku. Jego ciało odnaleziono podczas akcji poszukiwawczej, która trwała cały dzień. O zaginięciu turysty poinformowała dziś rano jego siostra, która zgłosiła ratownikom, że mężczyzna nie wrócił z wycieczki. Kobieta przekazała również zdjęcia wykonane podczas jego ostatniej wyprawy. Na podstawie analizy tych fotografii ratownicy wytypowali do poszukiwań rejon, w którym może on się znajdować. Jak informują i przestrzegają ratownicy, turysta znajdował się poza oznakowanym szlakiem turystycznym. W wyższych partiach Tatr panują wciąż wymagające warunki na części szlaków, szczególnie na północnych stokach, w żlebach i miejscach zacienionych zalega śnieg. Strażacy walczą z pożarem lasu w miejscowości Międzyleś pod Warszawą w kierunku na północny wschód od stolicy. W akcji gaśniczej bierze udział 65 zastępów Straży Pożarnej, która przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w tym samolotu gaśniczego oraz śmigłowca, próbuje walczyć z ogniem. Przyczyny nie są znane, nie ma informacji o ofiarach, ale są duże utrudnienia dla kierowców. Droga krajowa nr 50 jest mocno zadymiona i w związku z tym została zamknięta. Kierowcy mogą objeżdżać ten zakaz drogą wojewódzką 637. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Tankowanie pod koniec tego tygodnia będzie kosztować mniej niż tydzień temu. Wpływ mają na to taniejące ropa na światowych rynkach i obniżki hurtowych cen paliw w Polsce, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Jeśli chodzi o skalę tych obniżek w ciągu ostatnich kilku dni, to będzie około 60 groszy w przypadku oleju napędowego i około 40 groszy w przypadku benzyny. W najmniejszym stopniu tanieje autogaz, ten spada średnio o 6 groszy na litrze.
0: Zdaniem ekspertów w kolejnych dniach ceny na stacjach paliw w Polsce będą spadały do okolic 6 zł za litr w przypadku benzyn i oleju napędowego. Maja Chwalińska jest polską bohaterką dzisiejszego dnia na Roland Garros. Nasza tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju, co na żywo mógł podziwiać Przemysław Pozowski, który jest w Paryżu.
3: Chwalińska do trzeciej rundy awansowała kosztem będącej o blisko 100 miejsc w rankingu WTA wyżej Elise Mertens na oczach mamy, która ledwo trzymała nerwy na wodzy.
4: Podobno wytrzymała seta, później uciekła, później wróciła w połowie i gdzieś tam w ogóle z góry patrzyła kątem oka.
0: A jutro miejsce w najlepszej 16 turnieju zagrają dwie inne nasze zawodniczki, Iga Świątek i Magda Linet. Zagrają przeciwko sobie, co także będzie śledził Przemysław Pozowski.
3: Przemecz Igi Świątek będzie z kolei oglądać jej ojciec, a rywalką naszej najlepszej tenisistki będzie Magda Linet, która tak jak w Miami będzie chciała sprawić niespodziankę.
5: No zupełnie wyjdę bez kompletnie żadnej presji, no bo Iga jest tutaj zdecydowaną faworytką i ja po prostu będę próbowała znaleźć jakiś sposób na nią.
3: Mecz Świątek z Linet zacznie się kilka minut po 12 na korcie głównym Filipa Szatriera.
0: A polski mecz, tak jak i inne na Rolandzie Garrosie, pokaże Eurosport.
6: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Dobry wieczór.

0: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
1: To jest Super FM.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Jest 22. Wiadomości Super FM.
3: Z powodu pożaru ewakuowani są mieszkańcy dwóch miejscowości pod Warszawą. Izrael zawiesza stosunki z sekretarzem generalnym ONZ. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest decyzja o ewakuacji ludzi z domów położonych najbliżej pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Ogniem objętych jest już ponad 30 hektarów, a na miejsce dojeżdżają kolejne jednostki straży pożarnej. To mieszkańcy kilku bądź kilkunastu budynków w miejscowości Ołdakowizna i Żądza. To wsie, które są położone najbliżej płonącego lasu. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie, mówi Piotr Serafin,

0: nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk.
1: Tam dochodził już ogień, było widać, z tego są moi ludzie, bo mam pracowników nadleśnictwa, którzy są w terenie, informowali mnie, że będąc przy tych budynkach, w pewnej odległości widać już zarzewia ognia.
0: Przyczyny pożaru nie są znane. Z powodu dużego zadymienia zamknięta jest krajowa 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. U nas lekkie ochłodzenie, ale fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii wskazują w tych dniach ponad 30 stopni. Taka sytuacja może potrwać jeszcze kolejne dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna, jak na tę porę roku, tak zwana kopuła gorąca, która utrzymuje się nad kilkoma państwami i niesie ze sobą tragiczne skutki. Cezary Jaszczyk.
2: W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób. Z medycznych statystyk wynika, że najczęstszymi ofiarami wysokich temperatur są ludzie starsi. Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. Mówili mieszkańcy środkowej Portugalii, która także zmaga się z upałem. We Francji, jak podaje dziennik Le Figaro, w ciągu ostatnich 6 dni służby meteo potwierdziły ponad 1000 rekordów temperatur.
0: Izrael zawiesza stosunki z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterreszem w związku z planem wpisania Izraela na czarną listę obejmującą podmioty odpowiedzialne za przestępstwa seksualne, podały izraelskie media. Wcześniej o zamrożeniu kontaktów informował ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon. Guterres ostrzegł Izrael w ubiegłym roku, że grozi mu umieszczenie na liście państw odpowiedzialnych za przestępstwa seksualne podczas konfliktów zbrojnych i poinformował, jakie kroki muszą podjąć władze kraju, by uniknąć takiej właśnie sankcji. Aryna Sabalenka i Coco Gauff bez problemu awansowały do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Faworytki w swoich spotkaniach całkowicie przejmowały kontrolę. Kolejne mecze mają w sobotę. Do trzeciej rundy przeszła dziś także Maja Chwalińska. W nieznośnym upale na kortach Roland Garros wygrała z Alice Mertens i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju tej rangi. Po meczu o swoim sukcesie mówiła z dużym dystansem i spokojem.
3: Potrzebowałam dzisiaj włożyć bardzo dużo energii, żeby wygrać ten mecz.
4: Ale wyniki robisz tutaj w Paryżu niesamowite, bo kolejna zawodniczka, która kończy z 0 na koncie w secie.
3: No tak to się akurat układa, z czego się cieszę oczywiście, ale wygrana to wygrana, szczerze mówiąc nie ma znaczenia jaki był wynik.
0: Z Mają Chwalińską tuż po meczu rozmawiał Przemysław Pozowski. Dla Mai teraz dzień przerwy, w sobotę zagra z grecką tenisistką Marią Sakkari. A jutro w trzeciej rundzie Garrosa polski mecz Iga Świątek kontra Magdalinet. To spotkanie, które zapewni tylko jednej Polce awans do czwartej rundy. Odbędzie się w samo południe.
5: To jest Super FM.
6: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.